0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Port Gdynia zakończył trwający 12 lat program dużych inwestycji, dzięki którym może dziś obsługiwać znacznie większe statki niż wcześniej. Od 2014 do 2026 roku na modernizację przeznaczono ponad 1,280 milionów złotych. Pogłębiono akweny wewnętrzne do 15,9 metra, poszerzono wejście do portu ze 100 do 140 metrów, a obrotnica dla statków ma obecnie 480 metrów średnicy. Przebudowano również nabrzeża, w tym niemal 800-metrowe nabrzeże Helskie. Dzięki zmianom do Gdyni mogą zawijać kontenerowcy mające nawet około 400 metrów długości. Nowe możliwości portu pokazała już lipcowa wizyta MSC Venice. Jednostka ma 399 metrów długości i pojemność ponad 18,7 tysiąca TEU. Był to największy statek obsłużony dotąd w gdyńskim porcie. Zarząd portu liczy, że zakończona modernizacja zwiększy możliwości przeładunkowe Gdyni, pozwoli zabiegać o kolejne duże jednostki oraz bezpośrednie połączenia oceaniczne. Kolejny już raz z inicjatywy Stowarzyszenia Port odbył się Puski Dzień Seniora, o czym mówi Patrycja Komowska, prezes Stowarzyszenia Port.
1: Razem z Radą Pucką Seniorów żeśmy postanowili co roku uświetlić ten dzień, zresztą październik jest miesiącem seniora. I no bawimy się, wyciągamy seniorów z domów, próbujemy jakoś zainicjować to, jak ważni są w naszym życiu, żeby nie zapominać o tym.
0: Co najważniejsze, to oni sami nie zapominają, że warto czas spędzać po prostu razem, integrując się i bawiąc. Dlatego też chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu nie zabrakło. O czym mówi Mirosława Dolna, przewodnicząca Rady Seniorów w Pucku.
2: Seniorzy chcą się bawić i...

serdecznie im gratuluję wytrwałości i siły i pokażmy, jak się bawi. Puck jest siła, bo współpracujemy z Puckim Klubem Seniora, który jest naszym głównym wsparciem w organizacji i wszystko.

0: Czyli wydarzenie, które nie da się ukryć, obfitowało w wiele różnych aktywności, w tym przede wszystkim tych ruchowych i tanecznych. O niesamowitym zaangażowaniu puckich seniorów mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.
1: Ja życzę wszystkim dużo młodszym od seniorów, żeby mieli tyle energii, tyle pomysłów, tyle chęci do tego, żeby po pierwsze wyjść z domu, wspólnie poprzebywać i właśnie się fajnie pobawić i tak zwane jaja porobić. Także ja myślę, że to jest taka fantastyczna grupa społeczna, która po prostu chce dużo z siebie dać i jak już znajduje w sobie tą energię, zapomina na jakiś czas o jakichś problemach, które przecież na pewno są, na pewno jakieś tam zdrowotne, jakieś rodzinne, każdy ma jakieś problemy, ale to jest ten moment, kiedy o tym wszystkim zapominamy i po prostu się bawimy.
0: Podczas wydarzenia seniorzy mieli okazję skorzystać ze stoisk, na których proponowano im zarówno badania, zabiegi, biżuterię czy kosmetyki, ale także zachęcano do korzystania z puckiej karty mieszkańca. Seniorzy również zapoznali się z obsługą defibrylatora AED. Strażacy prezentowali plecak ewakuacyjny i zapoznali uczestników z sygnałami alarmowymi. Oczywiście nie zabrakło tortu. Dramatyczna akcja ratunkowa w Robakowie w powiecie wejherowskim. Mężczyzna wykonujący pracę przy przycinaniu drzewa wypadł z kosza podnośnika z wysokości 12 metrów. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 12:30. Po przyjeździe na miejsce strażacy rozpoczęli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie działań u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Ratownicy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i udało się przywrócić czynności życiowe mężczyzny. Poszkodowany został przewieziony karetką do szpitala. W akcji uczestniczyły 3 zastępy straży pożarnej. Okoliczności wypadku będą wyjaśnione przez odpowiednie służby. Koło gospodyń wiejskich z Kąpina zwyciężyło 14. turniej kół gospodyń wiejskich powiatu wejherowskiego. Tegoroczna edycja odbyła się w Szemudzie, a do rywalizacji przystąpiły 3 koła z Kąpina, Kamienia i Łęczyc. Uczestniczki przygotowały m.in. koktajle z jesiennych warzyw i owoców, występy kabaretowe, pokazy mody oraz piosenki rapowe. O tym, jak oceniono poszczególne konkurencje, mówi Alicja Skwarło, członek zarządu powiatu wejherowskiego.
2: No jeśli chodzi o smaki, to wiadomo, to są kwestie indywidualne, każdemu co innego smakuje. W przypadku piosenki to no, strój, aranżacja. W przypadku tej scenki kabaretowej obostrzeniem był czas, czyli 3 minuty, czyli trzeba było się zmieścić, to jest bardzo mało czasu.
0: Turniej organizowany jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 24 lat. W przyszłym roku planowana jest zmiana regulaminu, dzięki której w wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć więcej kół z powiatu wejherowskiego. Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczestniczki zaskoczyły organizatorów swoją pomysłowością, mówi Karolina Rydzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie.
3: Tego typu spotkania, wydarzenia, które organizujemy od 24 lat za pośrednictwem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, łączą ze sobą tradycje, promocje regionu, promocje takiej tożsamości naszej lokalnej, jak również prezentują to, co w polskiej wsi jeszcze jest i jest już coraz mniej widoczne, ale jest. Koła gospodyń wiejskich to jest taka część najważniejsza, która jeszcze pozostaje i mogę się pochwalić, że w naszym powiecie jest bardzo dużo kół gospodyń wiejskich.
0: Zwycięskie koło z Kąpina będzie reprezentowało powiat wejherowski podczas etapu wojewódzkiego turnieju. Ten odbędzie się 24 października w Czarnem, gdzie spotkają się reprezentanci powiatów z całego województwa pomorskiego.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: 13. Wszystko zdarzyć się może. Na szczęście to nie piątek, tylko wtorek i tym się pocieszam, ale jeśli wstajecie rano z łóżka, to może warto splunąć przez lewe ramię. Tylko jak będziecie spluwali, to uważajcie, czy niezbyt mocno poplamicie poduszkę, albo ktoś może spać jeszcze na tej poduszce drugiej na przykład. Arkadiusz Mieńczewski, witajcie. 13 dzień października to 286 dzień roku, do końca którego zostało nam 79 dni. 6:57 wschód słońca, zachód 17:46, dzień trwa 10 godzin i 49 minut, jest już krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 58 minut. Były takie piękne, długie dni. Komu to przeszkadzało? Do przesilenia zimowego zostało 69 dni, a myśl na dziś brzmi tak. Żaden dzień nie jest stracony, jeśli zrobisz coś, co sprawi, że świat, choćby ten najbliższy wokół ciebie, stanie się odrobinę jaśniejszy. To zróbcie cokolwiek, żeby ten świat był lepszy, trochę jaśniejszy. Może będzie wszystkim nam lepiej. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Jak zwykle pięknie mówię wam dzień dobry o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Wydaleni Białorusini, droga czerwona i inne inwestycje, no i mnóstwo osób pod wpływem alkoholu za kierownicą. Za chwilę wszystko w serwisie informacyjnym. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 9 obywateli Białorusi zostało wydalonych z Polski po sprawie dotyczącej nielegalnej produkcji papierosów. Działania koordynowali m.in. funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Według ustaleń śledczych mężczyźni pracowali w nielegalnej fabryce wyrobów tytoniowych, gdzie obsługiwali linie produkcyjne. Papierosy miały trafiać do obrotu bez polskich znaków akcyzy. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec wszystkich wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz 7-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. 8 października mężczyźni zostali deportowani do granicy i przekazani stronie białoruskiej na przejściu Terespol-Brześć. Jak informuje Morski Oddział Straży Granicznej, od początku roku wydano 184 decyzje o przymusowym powrocie wobec cudzoziemców uznanych za stwarzających zagrożenie dla dóbr prawnie chronionych. 124 z tych decyzji zostały już wykonane. Port zewnętrzny, droga czerwona i modernizacja linii kolejowej nr 201 znalazły się wśród inwestycji, które mają być realizowane szybciej dzięki nowej ustawie przyjętej przez Sejm. O szczegółach mówił podczas 25. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Jak przekazał, środki na budowę drogi czerwonej zostały już zabezpieczone, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi konsultacje dotyczące programu tej inwestycji. Droga ma poprawić dojazd do portu i odciążyć obecny układ komunikacyjny. Równolegle analizowana jest oferta do

0: dotycząca budowy portu zewnętrznego. Złożyła ją spółka należąca do grupy MSC. Wiceminister ocenił, że projekt jest na dobrej drodze do realizacji. Trwa też modernizacja kolejowego zaplecza portu. Podpisano już ostatnią z 8 umów dotyczących linii nr 201 między Gdynią a Bydgoszczą. Łączna wartość tych kontraktów przekracza 7,5 miliarda złotych. Podczas forum zapowiedziano również, że w listopadzie powinna być znana stocznia, która zbuduje następcę Daru Młodzieży. 6 kierujących zostało zatrzymanych w ciągu 3 dni na terenie powiatu lęborskiego za jazdę pod wpływem alkoholu lub podejrzenie prowadzenia pod wpływem narkotyków, a także za łamanie sądowych zakazów i jazdę bez uprawnień. W samochodach 2 mężczyzn znaleziono substancje, które według wstępnych badań mogą być narkotykami. Jeden z kierowców, 33-letni mieszkaniec Lęborga, miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni, oraz cofnięte uprawnienia. Kolejny, 28-latek, mógł prowadzić pod wpływem metamfetaminy. W jego aucie znaleziono biały proszek, prawdopodobnie mefedron lub jego pochodne. W Harbrowie natomiast zatrzymano 40-latka, który nie miał uprawnień, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W jego samochodzie znaleziono substancję zidentyfikowaną wstępnie jako mefedron. Pozostali kierowcy prowadzili po alkoholu. U 46-latka badanie wykazało około promila, a u 42-latka, który uderzył w zaparkowany samochód na ulicy Toruńskiej w Lęborku, ponad 2,5 promila. Obaj zostali zatrzymani lub stracili prawo jazdy. W Łebie natomiast 33-letni kierowca prowadził po użyciu alkoholu i również stracił uprawnienia. Za część zarzucanych czynów grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, a za jazdę po alkoholu także zakaz prowadzenia pojazdów. Szedł na fuchę jako złota rączka, ale zamiast do pracy trafił do aresztu. Dzielnicowi ze Słupska, patrolujący teren razem ze słuchaczami miejscowej policji, zatrzymali 39-letniego mężczyznę poszukiwanego przez sąd. Do zatrzymania doszło podczas powrotu z interwencji na terenie gminy Rydzikowo. Policjanci zauważyli na jednej z ulic mężczyznę, którego rozpoznali jako osobę poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. 39-latek tłumaczył, że właśnie szedł wykonać drobną pracę jako złota rączka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się jednak, że jest poszukiwany w związku z wcześniejszymi przestępstwami prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i najbliższe 8 miesięcy spędzi w areszcie. Dla słuchaczy szkoły policji była to jedna z pierwszych praktycznych interwencji podczas zawodowego szkolenia. Wtorkowy poranek będzie spokojniejszy, temperatura początkowo niska, ale w ciągu dnia wzrośnie do 12, a nawet gdzieniegdzie do 15 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami większe. Lokalnie może pojawić się słaby, przelotny deszcz.
1: Śniadanie z Norda FM.

Zacznę od Gawędy. 13 dzień października. W roku 1952 założono reprezentacyjny zespół artystyczny ZHP Gawęda. W roku 1963 na rozgrywanych we Wrocławiu 13 mistrzostwach Europy w koszykówce mężczyzn reprezentacja Polski zdobyła tytuł wicemistrzowski, przegrywając w finale ze Związkiem Radzieckim 45-61. W roku 1998 miała

0: W roku 2019 odbyły się wybory parlamentarne. Na świecie w roku 1792 wmurowano kamień węgielny pod budowę Białego Domu w Waszyngtonie. W roku 1984 ustanowiono południk zerowy w Greenwich. W roku 1914 Amerykanin Garrett Morgan opatentował maskę przeciwgazową. W roku 1989 premiery filmów I kto to mówi i Zabić księcia, a w roku 1996 premiera filmu biograficznego Skandalista Larry Flint. A w roku 2002 Niemiec Michael Schumacher został po raz piąty mistrzem świata Formuły 1.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: za 1000 zł, który będzie wyglądał jak ten za 500 zł. Pozdrawiam wszystkich krawców od garniturów i wszystkich tych, którzy niestety codziennie muszą chodzić w garniturze do pracy albo ogólnie muszą chodzić w garniturze, bo wymaga to na przykład ich stanowisko. Taki garnitur na sobie ciągle mieć, to jest chyba niezbyt komfortowe, ale może ja się nie znam. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
1: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
3: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
2: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
4: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
1: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa.
2: Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną.
1: System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicz.
5: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
1: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły.

W kolejnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7,06 zł, a diesel 8,02 zł. Z kolei za benzynę 95

0: godziny 12.30. Mężczyzna wypadł z kosza podnośnika z wysokości około 12 metrów. Na miejscu strażacy rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. W trakcie działań u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Ratownicy przeprowadzili resuscytację i udało się przywrócić czynności życiowe. Mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala. Jak przekazała wejherowska policja, mimo wysiłku medyków zmarł. W akcji uczestniczyły 3 zastępy straży pożarnej. Okoliczności tragicznego wypadku będą teraz wyjaśniane przez służby. Open Air Festival 2027 ogłosił kolejnych artystów. Do przyszłorocznego line-upu dołączają The Chemical Brothers, Ellie Goulding, 5 Seconds on Summer, Adela oraz Undercovers. The Chemical Brothers wrócą do Gdyni po 25 latach. Duet wystąpi 1 lipca na Orange Main Stage. Tego samego dnia na głównej scenie pojawi się również australijski zespół 5 Seconds on Summer. 2 lipca na Orange Main Stage zagra Adela, a ostatniego dnia festiwalu, 3 lipca, wystąpią Ellie Goulding oraz Undercovers, która pojawi się na Alter Stage. Wcześniej organizatorzy potwierdzili już udział m.in. Tame Impala, Sombru, The Neighborhood, Rai oraz Patti Smith Quarter. Open Air Festival 2027 odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Radny miejski Patryk Bianga zwrócił się do burmistrza Lęborka Jarosław Litwina o wyjaśnienie dotyczące planowanej zmiany organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej. Sprawa dotyczy wyjazdu na ulicę Czołgistów, gdzie radny wcześniej wnioskował o montaż lustra drogowego, które mogłoby poprawić widoczność. W odpowiedzi na wcześniejszy wniosek Urząd Miejski poinformował, że zamiast instalacji lustra analizowana jest możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Jagiellońskiej. Według urzędu takie rozwiązanie mogłoby poprawić bezpieczeństwo, zwiększyć liczbę miejsc postojowych i rozwiązać problem ograniczonej widoczności. Radny chce poznać przyczyny zmiany stanowiska oraz dowiedzieć się, na jakich przesłankach opiera się ta analiza. Pyta m.in. o wnioski mieszkańców, wyniki analiz bezpieczeństwa, dane dotyczące kolizji oraz opinie służb. Patryk Bianga chce również wiedzieć, czy przed ewentualnym wprowadzeniem zmian odbędą się konsultacje z mieszkańcami. Zwrócił się ponadto o wykaz wszystkich stałych zmian organizacji ruchu w Lęborku od początku 2026 roku wraz z ich uzasadnieniem i kosztami oznakowania. Pyta też o łączną kwotę wydaną w tym roku na oznakowanie związane z takimi zmianami. Ustka wraca do prac nad tak zwaną uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować zasady dotyczące reklam, szyldów, ogrodzeń oraz elementów małej architektury na terenie miasta. Punktem wyjścia będzie projekt przygotowany w latach 2019-2023. Wtedy dokument przeszedł analizy i konsultacje, ale ostatecznie Rada Miasta Ustka nie przyjęła uchwały. Teraz projekt trzeba będzie zaktualizować. Między innymi ze względu na zmianę granic administracyjnych Ustki oraz nowe przepisy i orzecznictwo. Uchwała ma określić między innymi, gdzie i w jakiej formie mogą być umieszczane reklamy i szyldy, jak mogą wyglądać ogrodzenia oraz jakie zasady mają obowiązywać przy reklamach tymczasowych. W poprzedniej wersji miasto podzielono na 3 strefy – centrum, obszar plaży oraz pozostałą część Ustki. Po przygotowaniu nowego projektu dokument ponownie przejdzie wymaganą procedurę, w tym konsultacje z mieszkańcami i zainteresowanymi podmiotami. Dziś chyba trochę spokojniej niż wczoraj. W ciągu dnia w Wejherowie około 13 stopni, w Gdyni 14, w Lęborku i Słupsku około 12, chmur umiarkowanie dużo, miejscami krótki deszcz.
1: Norda.

Dzień dobry we wtorek, Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam Was o poranku. Dzisiaj na początek mam dla tych, którzy lubią się rozbierać albo lubią się ubierać, święta, bo dzisiaj dla pań dzień bez stanika, a dla panów międzynarodowy dzień noszenia garnituru. Pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam na nasz poranny program, 13 dzień października. Dzisiaj imieniny obchodzą Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, January, Gerald, Wenecjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś: w Edwarda jesień twarda. I rzeczywiście ta jesień.

0: jesień może być dzisiaj twarda, ale to jeszcze nic, dlatego że w Szwecji już spadł pierwszy śnieg i tam już były nawet zawieje i zamiecie śnieżne. Tak, zima w Szwecji się już powoli zaczyna. U nas ma pojawić się wkrótce ponownie babie lato. Trzymam kciuki za to, że jednak do nas wróci. A już za moment nasza poranna księga imion. Jak zwykle o poranku dzisiaj Edward i Daniel. O tych dwóch imionach będę mówił słów kilka. Zapraszam serdecznie do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: księgę imion otwieramy na literce E. Edward, bo to Edward dzisiaj obchodzi swoje imieniny. Cechuje go dojrzały umysł, pragmatyczne podejście do życia oraz wrodzony szacunek dla tradycji i porządku. W relacjach międzyludzkich roztacza wokół siebie atmosferę bezpieczeństwa i elegancji. Jest typem dżentelmena, na którym bliscy mogą polegać w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Dobre strony, opiekuńczość i odpowiedzialność, pragmatyzm i wytrwałość, głęboki honor i uczciwość. Złe strony, skłonność do konserwatyzmu, chłód emocjonalny na zewnątrz, upór i pryncypialność. Kiedy raz Edward wyrobi sobie zdanie na pewien temat, no to niezwykle trudno skłonić go do kompromisu. Czas na Daniela. Cechuje go wysoka kultura osobista, analityczne myślenie oraz duża elastyczność w działaniu. Potrafi zachować dystans do trudnych sytuacji, co pozwala mu oceniać rzeczywistość bez ulegania chwilowym emocjom. W relacjach z ludźmi jest otwarty, błyskotliwy i dowcipny, choć swoje najgłębsze przemyślenia rezerwuje dla nielicznego grona zaufanych przyjaciół. Dobre strony, sprawiedliwość i obiektywizm, błyskotliwość i wszechstronność, niezależność myślenia. Złe strony, skłonność do emocjonalności, krytycyzm wobec siebie i innych. Daniel stawia wysokie poprzeczki, co może prowadzić do surowych ocen, jeśli ktoś nie spełnia jego oczekiwań. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
1: 13 października, 7:30 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w radiu Norda FM. Zaczniemy sobie od Słupska. No i w Słupsku, jak to w Słupsku, w samym mieście, jest dosyć płynnie, dosyć przyjezdnie, aczkolwiek chyba odnoszę wrażenie, że dzisiaj jest nieco bardziej intensywnie niż zwykle o tej porze, no bo tutaj od strony Siemianic trzeba uzbroić się w cierpliwość, od strony Kobylnicy również, ale także tutaj dojeżdżając od strony bohaterów Westerplatte, na samych bohaterów Westerplatte też jest troszkę ciaśniej niż zwykle. Natomiast nie ma tu jakiejś chyba dużej tragedii. Wyjeżdżamy ze Słupska do Lęborka, dojeżdżamy płynnie. Jeżeli chodzi o Lęborg, no to tutaj dla odmiany mam wrażenie, że jest lepiej niż zwykle o tej porze. Mianowicie przy Rondzie Solidarności oczywiście trzeba troszeczkę zwolnić, ale nie ma tu jakiejś większej tragedii. Natomiast na wylocie z Lęborka w stronę Nowej Wsi Lęborskiej, tutaj w obu kierunkach jakby było dzisiaj troszkę ciaśniej niż zwykle, więc tam przy remoncie uważajcie na siebie. Wyjeżdżamy z Lęborka, no i dalej, jeżeli poruszamy się do Trójmiasta, to trasą kaszubską dojedziemy tutaj bez problemów do obwodnicy metropolitarnej, jak i do Trójmiejskiej. I na jednej i drugiej nie ma jakichś większych zatorów, nie ma tutaj jakichś przeszkód. Natomiast jeżeli kierujecie się gdzieś dalej, to na południowym odcinku obwodnicy Trójmiejskiej jest zwolnienie. Jeżeli chodzi o same dojazdy do miasta, no to na Spacerowej spacerowo, na Słowackiego również, na Armii Krajowej też bardzo intensywnie, więc tam dobrych parę minut trzeba sobie doliczyć. Na Wielkopolsce tak jak zwykle, czyli trochę trzeba zwolnić, ale bez tragedii. W Rumi jest jakby mocny, troszeczkę ciaśniej się robi od ronda nasz do obwodnicy. Będziemy tutaj jechać wolniej niż zwykle, na Pułkownika Dąbka i na Derdowskiego również ciasno, no ale w Wejherowie i w Redzie nie ma większych problemów. Za to na Gościcińskiej Górce również będziecie musieli chwilę poczekać. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami duże, lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie dzisiaj wahać się od 12 stopni Celsjusza w okolicach Luzina i na południowych krańcach naszego regionu przez 13 w Słupsku i Lęborku, w Wejherowie również po 14 w Gdyni i 15 w samym Helu. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.
0: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

To może warto dzień zacząć od sukcesów i wybrać się na ryby, ale jak na ryby, to tylko z drużyną Eco Bites Team Poland, która zwyciężyła w 10. Mistrzostwach Europy w łowieniu karpi. Polacy nie tylko obronili tytuł, ale też ustanowili rekord. W 142 godziny złowili karpie o łącznej masie 77 kg. Najwięcej w całej historii zawodu. Wszystkie ekipy złowiły 3909 kg ryb, a podczas tych zawodów zawodnicy rywalizują w trudnych warunkach przez wiele dni i podczas połowów nocnych, ale my w łowieniu ryb to wiecie, jesteśmy najlepsi. Jak mówią, ryba nie bierze, to my mówimy, ale jak nie bierze? My zawsze bierzemy i ryby też bierzemy. Gratulujemy naszej załodze, której udało się zdobyć tyle ryby, że teraz będzie mogła się dzielić z rodziną, z przyjaciółmi.

0: Przydałby się taki przyjaciel, który jeździ na te ryby i tyle łowi, bo przywiózłby świeżutką, człowiek by miał coś na obiad. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią sobie tak połowić.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czy ja jestem prorokiem? Nie wiem, ale wiem, że mówiłem wam, żeby zatankować wczoraj, bo jak będziecie robili to dzisiaj, to zatankujecie drożej. No i moje przepowiednie się sprawdziły. Program CPN, niektórzy mówią, że jak tak dalej pójdzie i jak potem wyłączą ten CPN, to rzeczywiście cena benzyny będzie w granicach 10 zł. Dobrze, to przejdźmy do konkretów. Jak to wygląda dzisiaj? 95,706, a wczoraj było 6,97. 98,795, a wczoraj było 7,85. Olej napędowy, no i tu wygrywacie, bo olej napędowy dzisiaj 8,02, a wczoraj 8,06. Czyli może nie do końca miałem rację, jeżeli chodzi o te ceny, bo mówiłem o wszystkich cenach, a tu się okazuje, że ci, którzy mają benzyniaki, zapłacą drożej, a ci, którzy leją diesla, zapłacą dzisiaj taniej. No to przepraszam tych wszystkich, którzy zatankowali diesla wczoraj i zatankowali go nieco drożej niż dzisiaj, ale 4 grosze to się nie liczy. No dobra, liczy się w zależności od tego, ile tankujecie do swojego samochodu. Szerokie i drogi, uważajcie na siebie. Warunki pogodowe jesienne mogą być zmienne, może być niebezpiecznie, dlatego noga z gazu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
2: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
1: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
3: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
4: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
3: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
5: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
3: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
1: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ciało mężczyzny znaleziono w niedzielę w Bożym Polu Wielkim, w Rowie, w rejonie ronda przy trasie kaszubskiej S6. Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 13. Na miejsce skierowano strażaków z OSP Boże Pole Wielkie i jednostki ratowniczo-gaśniczej Wejherowo, a także policję. Po przyjeździe służb potwierdzono zgon mężczyzny. Na miejscu pracowali również prokurator, lekarz medycyny sądowej oraz technik kryminalistyki. Przeprowadzono oględziny, a wstępne ustalenia policji nie wskazują na udział osób trzecich. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wydobyli ciało. Ze względu na wodę zalegającą w rowie zdecydowano też o jej wypompowaniu. Aby dokładnie

profesor Tadeusz Sobisz. Uroczystość była okazją do przypomnienia postaci Maksymiliana Kolbego, który podczas II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau dobrowolnie oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Mszy towarzyszyła wojskowa asysta honorowa marynarki wojennej. Mottem wydarzenia były słowa świętego Maksymiliana: nienawiść nie jest siłą twórczą, tylko miłość jest twórcza. Maksymilian Kolbe został kanonizowany przez Jana Pawła II 10 października 1982 roku. Sportowcy z gminy Głowczyce otrzymali wsparcie finansowe na dalszy rozwój kariery. Wójt gminy przy kontrasygnacie skarbnik Marioli Barny podpisał umowy sponsorskie z zawodnikami osiągającymi dobre wyniki sportowe. Wśród ich dotychczasowych sukcesów są rekordy życiowe oraz reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych. Podpisane umowy mają pomóc sportowcom w realizacji kolejnych celów i przygotowaniach do następnych startów. Gmina podkreśla, że za wynikami zawodników stoją nie tylko ich talent, systematyczna praca i determinacja, ale również wsparcie trenerów, nauczycieli oraz rodzin. Wśród osób zaangażowanych w rozwój młodych sportowców wymieniono Pawła Łuczkę, nauczyciela wychowania fizycznego w zespole szkolno-przedszkolnym w Główczycach oraz trenera uczniowskiego klubu sportowego Główczyce i Akademii Młodego Lekkoatlety Słupsk. Podziękowania skierowano również do Bernadety Kopeć, prezes AML Słupsk i trenerki wspierającej rozwój młodych zawodników. Samorząd zwrócił uwagę na znaczenie szkolnego sportu, pracy szkoleniowej i zaangażowania bliskich w budowaniu sportowych osiągnięć. Wsparcie ma umożliwić zawodnikom dalsze podnoszenie

0: umiejętności i walkę o kolejne wyniki. Ponad 1300 kontroli trzeźwości i 8 zatrzymanych kierowców to bilans weekendowych działań policji na drogach Słupska i powiatu słupskiego. Wśród zatrzymanych był 30-letni kierowca ciągnika rolniczego. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W trybie przyspieszonym został skazany na 5 miesięcy więzienia oraz ponad 22 tysiące złotych do zapłaty. Ponad 2 promile miał również 59-letni kierowca Volkswagena zatrzymany podczas sobotniej akcji Trzeźwość. Sąd wymierzył mu 7800 zł grzywny, 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wpłaty 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Policjanci zatrzymali także 37-letniego mieszkańca Słupska, który prowadził Audi mimo sądowego zakazu. Miał blisko promil alkoholu i dodatkowo uderzył samochodem w ogrodzenie posesji. Mężczyzna odpowie za jazdę po alkoholu, złamanie sądowego zakazu oraz spowodowanie kolizji. Wtorek przyniesie nam nieco wyższą temperaturę i więcej spokojnych momentów. W Wejherowie około 13 stopni, w Gdyni 14, nad morzem 13, a miejscami na południu regionu nawet do 15 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: obchodzi swoje 18 urodziny. Wszystkiego najlepszego, ale mam informację dla wszystkich 18-latków, którzy urodzili się między 1 stycznia a 31 grudnia 2008 roku, bo możecie otrzymać darmowy bilet na podróże po Europie koleją. Komisja Europejska rozda wkrótce 18-latkom prawie 41 tysięcy darmowych biletów kolejowych na podróże po Europie. Wystarczy wziąć udział w specjalnym programie i tam ubiegać się o darmowy bilet kolejowy. Dla Polaków przeznaczone jest 3,5 tysiąca takich biletów. No a do tego jeszcze zwycięzcy mogą na przykład wybrać nową trasę, która prowadzi przez europejskie miejsca o walorach kulturowych, a 250 najlepszych kandydatów po raz pierwszy dostanie darmowy nocleg w schronisku młodzieżowym. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla tych, którzy obchodzą być może dzisiaj swoje 18 urodziny, być może obchodziliście wczoraj, przedwczoraj, albo nieważne, no ważne, żeby w tym roku obchodzić swoje 18 urodziny, macie szansę na taki darmowy bilet, a już za chwilę dla urodzonych 13 października słów kilka mam i powiem wam, jacy jesteście naprawdę.
1: Śniadanie z Norda FM.

Oto jacy są urodzeni 13 października. Pewność siebie i charyzma, jaką wyróżniają, czynią ich zauważalnymi. Dzięki temu łatwo zdobywają zainteresowanie i poparcie dużej ilości osób. To ludzie, którym trudno się oprzeć. Zawsze znajdą rzeczowe argumenty popierające swoją opinię, więc każda dyskusja zakończy się oczywiście ich sukcesem.

0: czasem ponadto ich życzliwość i chęć pomocy dowodzą, że są to ludzie godni zaufania i odpowiedzialni, chętnie angażują się w sprawy lokalnej społeczności i działają na rzecz poprawy jej funkcjonowania. Od zawsze leżało im na sercu dobro ogółu, ich marzeniem jest zostać rozpoznawalnym i stać się mentorem na dużą skalę. Pragną głosić swoje prawdy, bo czują, że mając w rękach władzę, mogą przyczynić się do szerzenia dobra na świecie. Zalety: życzliwość, skromność, zdrowy rozsądek. Wady: pobłażliwość, beztroska, łatwowierność. Szczęśliwa liczba to szóstka, a wśród urodzonych 13 października są brytyjski komik, najbardziej znany z postaci komediowych, Sacha Baron Cohen, David Hay, angielski bokser, były mistrz świata, i Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 100 dregy. Barkuewac są.
4: Barkuewac są.
5: Mocować się.
4: Mocować się.
5: Zdziśk jeś barkuje, choć wit słabuje.
4: Choć Zdzisław stary brał się za bary.
5: Zdziśk jeś barkuje, choć wit słabuje.
4: Barkuewac są.
5: Mocować się.
4: Barkuewac są.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Wrocławiu, baby.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
2: Wybiła 8.30, Jakub Szumilas przy mikrofonie. To jest raport drogowy w radiu Norda FM. Rozpoczynamy od okolic Słupska. No i tutaj sytuacja względem minionej godziny już się trochę poprawiła. Od strony Kobylnicy, jak i Siemianic nie ma większych zatorów, więc jedziecie dosyć płynnie. Za to ruch wzrósł na ulicy Portowej i Bałtyckiej, tam pod przejazdem kolejowym. Zapewne w związku z jakimiś remontami. W każdym razie, wyjeżdżamy ze Słupska, bo w pozostałych częściach miasta wszędzie ładnie, gładko i przyjemnie. No i po drodze dojeżdżamy do Lęborka. No i tutaj sytuacja również bardzo optymistyczna.

0: polityczna, generalnie jedzie się dosyć płynnie. No, w stałych miejscach przed rondem Solidarności, jak i na wylocie w stronę Nowej Wsi Lęborskiej. Tutaj troszeczkę trzeba zwolnić, ale nie ma to jakiejś tragedii. Kto jeździ tam codziennie, to na pewno jest przyzwyczajony i niczym dzisiaj nie będzie zaskoczony. Dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej i na obwodnicy metropolitarnej problemów nie ma, za to na trójmiejskiej od Matarni prawie do Nowego Światu, do Owczarni jest delikatne spowolnienie w stronę Gdyni, więc pewnie większości z Was to nie dotyczy, albowiem wyruszacie do pracy właśnie w tamtych kierunkach, więc przejedziecie sobie bez problemu. I do Gdyni też bez większych problemów dojedziecie, z tym, że w Gdyni w Śródmieściu doszło do zdarzenia drogowego. No i tutaj już od wysokości estakady do centrum robi się ciasno, na Wielkopolskiej ruch powoli słabnie, a na północnych krańcach, czyli Pułkownika Dąbka i Dardowskiego od strony Kosakowa, dalej jest intensywnie. No jeżeli chodzi o Gdańsk, no to na Spacerowej sytuacja nie uległa poprawie, na Słowackiego również, na Armii Krajowej delikatnej poprawie uległa, owszem. Natomiast w Małym Trójmieście Kastrzubskim Wejherowo-Reda bezproblemowo, w Rumi troszkę lepiej niż godzinę temu, aczkolwiek praktycznie od granicy z Gdynią już troszeczkę wolniej będziecie się do obwodnicy toczyć. No, na Gościecińskiej Kurce był jeszcze zator, ale już go praktycznie nie ma. To też tego Wam życzę, aby zawsze jak zawsze jedźcie bezpiecznie i spokojnie. Jeżeli chodzi o pogodę, to w dniu dzisiejszym ta pogoda będzie, no, taka, widać, już trochę jesienna, będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Mogą występować przelotne opady deszczu w niektórych miejscach naszego regionu, a temperatury będą wahać się od 12 stopni w Luzinie, tam najchłodniej, przez 13 w Słupsku i Lęborku i w Wejherowie, po 14 w Gdyni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: tej godzinie o tym, że ma być nam łatwiej. Sejm zaakceptował przepisy, które rozszerzają uprawnienia zakładów ubezpieczeń oferujących polisy na życie. Po wejściu ustawy w życie firmy zyskają dostęp do serii, numeru i daty ważności dowodu osobistego klienta zapisanych w rejestrze PESEL. Dzięki temu firmy te same zweryfikują, czy dokument używany przy obsłudze polisy jest nadal aktualny. Do tej pory po wymianie na przykład dowodu osobistego to klient musiał przekazywać nowe dane swojemu ubezpieczycielowi, a nowelizacja przenosi ten obowiązek na firmy, które mają aktualizować informacje automatycznie na podstawie danych z rejestru. Dla ubezpieczonych oznacza to mniej formalności i brak konieczności pamiętania o dodatkowym zgłoszeniu. Tak, nie zawsze pamiętamy o tym, że trzeba coś zgłosić, bo wymieniliśmy dowód, no i w takim przypadku rzeczywiście jest tyle rzeczy do zrobienia w banku, trzeba zgłosić, tu trzeba zgłosić, a ubezpieczeniach często nie pamiętamy, to teraz firmy będą robiły to same, dowiedzą się z rejestru, czy wymieniliśmy ten dowód, bo na przykład zgubiliśmy, no i dobrze. I kolejne informacje o tym, że ma być łatwiej, już za jakąś chwilę w naszym porannym programie, bo będą nowe zasady u lekarza.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na magazyn kulturalny w Radiu Nordo FM zaprasza Robert Jastrzębski. A dzisiaj w Oknie na kulturę sprawdzamy, co czeka mieszkańców Wejherowa i Rumi. We wtorek 13 października przyniesie piosenki Wojciecha Młynarskiego, klasykę francuskiego kina, wspomnienia z Kaszub i opowieść o niezwykłej wyprawie. Zatem mamy czas, żeby zaplanować kulturalne popołudnie w Wejherowie. A zaczynamy w Filharmonii Kaszubskiej, gdzie o godzinie 19 zabrzmią utwory jednego z najważniejszych autorów polskiej piosenki. Koncert Róbmy Swoje przypomni twórczość Wojciecha Młynarskiego, pełną humoru, celnych obserwacji i refleksji, które mimo upływu lat pozostają aktualne. Usłyszymy m.in. Jeszcze w zielone gramy, Jesteśmy na wczasach, Absolutnie oraz piosenkę tytułową. Zaśpiewa Mateusz Deskiewicz, solista Teatru Muzycznego w Gdyni. Towarzyszyć mu będzie kwartet jazzowy pod kierownictwem Ignacego Wiśniewskiego, autora nowych aranżacji. Koncert potrwa około 75 minut, bilety kosztują 70 zł, a z wejherowską kartą mieszkańca 55 zł. Wcześniej, bo o godzinie 17 w sali Apollo w tej samej instytucji rozpocznie się filmowa podróż do Paryża. Klub Po Napisach zaprasza na Do Utraty Tchu. Jean-Paul Belmondo gra drobnego gangstera, który przejeżdża do stolicy Francji i spotyka młodą Amerykankę. Romans splata się tutaj z kryminalną historią, a swobodny styl filmu współtworzył język francuskiej nowej fali. W programie spotkania przewidziano wprowadzenie oraz rozmowę po seansie. To okazja, by nie tylko obejrzeć klasykę, ale także wymienić się wrażeniami. Również o godzinie 17 Wejherowskie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej zaprasza na promocję książki Moje Zwyczajne Życie z Luzina do Rewy. To wspomnienia Bronisława Fikusa, wieloletniego kierownika szkoły podstawowej w Rewie. Publikacja przybliża dzieje miejscowości, szkoły i ludzi, którzy tworzyli lokalną społeczność. Spotkanie organizuje muzeum oraz biblioteka publiczna gminy Kosakowo. I jeszcze na zakończenie zaglądamy do Rumi. Tutaj o godzinie 18.30 w stacji Kultura przy ulicy Starowiejskiej 2 wystąpi Jacek Pałubicki. Podróżnik opowie o tegorocznym przepłynięciu Wisły w Puław. Ma za sobą także liczącą ponad 2000 km wyprawę kajakową. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją, żeby poznać jego doświadczenia i usłyszeć o podróżowaniu dzięki sile własnych mięśni. Wstęp jest wolny. To był magazyn kulturalny w Radiu Norda FM. Na kolejny zapraszamy o 12.45.

Łatwiej i prościej u lekarza, ale nie u każdego. Szykuje się ważna zmiana w medycynie pracy, która obejmie zarówno pracowników, jak i lekarzy. Nowe zasady zaczną obowiązywać już 18 października, czyli za chwilę, i mają uprościć formalności związane z badaniami lekarskimi. Warto wiedzieć, na czym będą polegały, jeżeli pracujecie, to tym razem zmiany dotyczą badań wykonywanych przed rozpoczęciem zatrudnienia, okresowych kontroli stanu zdrowia oraz badań wymaganych po dłuższej nieobecności w pracy. Otóż od 18 października lekarze medycyny pracy będą zobowiązani do wystawiania orzeczeń wyłącznie w postaci elektronicznej. Dotychczas mogli korzystać z takiego rozwiązania dobrowolnie, ale ten okres przejściowy zakończył się 17 października. Co ważne, zmiana dotyczy sposobu wystawiania orzeczeń, a nie samych badań, czyli lekarze nadal będą oceniać stan zdrowia pracowników według dotychczasowych zasad, uwzględniając wymagania i zagrożenia związane z konkretnym stanowiskiem, ale orzeczenie będzie można znaleźć w swoim IKP, do którego będzie należało się zalogować, tam otworzyć zakładkę Dane medyczne i wybrać sekcję Medycyna pracy. Stamtąd będzie można pobrać dokument w postaci PDF-u, sprawdzić termin jego ważności oraz przekazać go pracodawcy drogą elektroniczną. Już nie trzeba będzie prosić lekarza o papierowy wydruk i to ma też nam uprościć życie. I to chyba dobrze, że nie trzeba będzie biegać, czekać po papierek, tylko wrócicie do domu, jak już lekarz powie zbadany, zdatny do pracy, pan jest czy pani jest, no to wrócicie, otworzycie swoje IKP i tam znajdziecie to zaświadczenie. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: Podpalili stację Starlinków pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę. Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
3: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
5: A dziś nie

0: ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
1: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
2: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
1: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Czasowe utrudnienia przy szpitalu specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. W związku z budową nowego szybu windowego w budynku poradni specjalistycznych, część parkingu przed głównym wejściem będzie czasowo wyłączona z użytkowania. Zmiany zaplanowano na 14, 21, 27 i 30 października oraz 3 listopada. W tych dniach nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od godziny 1 w nocy aż do zakończenia prac. Dodatkowo od południa niedostępny będzie postój taksi oraz miejsca przeznaczone na krótki, maksymalnie 15-minutowy postój dla pacjentów. Szpital tłumaczy, że ograniczenia są konieczne, aby zapewnić bezpieczny przejazd samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Nowy szyb windowy ma poprawić dostępność poradni, szczególnie dla osób mających trudności z poruszaniem się. Pacjenci i odwiedzający proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Gdyńska Grupa Teatralna w Kaczych Butach świętuje 15-lecie działalności. To jedna z najdłużej działających formacji dorosłych aktorów amatorów w Trójmieście. Zespół powstał w 2011 roku z inicjatywy Magdaleny Bochan-Jachimek. Dziś tworzą go osoby wykonujące na co dzień bardzo różne zawody. Od nauczycieli i informatyków po handlowców i księgowych. Przez 15 lat grupa przygotowała kilkanaście spektakli i zagrała ich

Jubileusz obchodzono na początku października w Konsulacie Kultury. Publiczność zobaczyła m.in. spektakl Stara Baba, tragedia antyczna, a podczas spotkania Wieść w kaczebuty aktorzy opowiadali o kulisach swojej wieloletniej działalności. Grupa już pracuje nad kolejną premierą. 26 lutego 2027 roku pokaże sztukę Tomasza Jachimka I zawsze przy mnie stój. Wcześniej, 19 listopada, w Konsulacie Kultury odbędzie się kolejna edycja Teatrzyku Bezwstydnego. Przybudowa peronów, nowe przejście podziemne z windami i dodatkowe tory. Takie zmiany planowane są na stacji kolejowej w Lęborku w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk. Inwestycja ma poprawić dostęp do pociągów, zwiększyć przepustowość trasy i skrócić czas podróży między Trójmiastem a Słupskiem. Przebudowane zostaną wszystkie trzy perony w Lęborku. Będą wyższe i dłuższe, a ich długość wyniesie 425 metrów. Pojawią się na nich ławki, oświetlenie, nagłośnienie oraz czytelny system informacji pasażerskiej. Zmieni się także przejście podziemne, które będzie pełnić również funkcję pasażu. Dostęp do niego zostanie zapewniony bez konieczności przechodzenia przez budynek dworca, a windy umożliwią dotarcie na każdy peron. Projekt obejmuje ponadto budowę nowej nastawni i garażu dla drezyn. Modernizacja odcinka Gdynia-Chylonia-Lęborg jest częścią drugiej fazy prac na linii kolejowej nr 202, której wartość wynosi 3,2 miliarda złotych. Zaplanowano m.in. budowę drugiego toru na wybranych fragmentach trasy, przebudowę przejazdów kolejowych, budowę wiaduktów i modernizację infrastruktury. Pociągi pasażerskie mają docelowo osiągać prędkość do 160 km na godzinę. Zakończenie inwestycji planowane jest do 2030 roku. Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w poniedziałek 12 października tuż po godzinie 14 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wandy w Słupsku.

0: Ogień wybuchł w kuchni jednego z mieszkań. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej. Jeszcze przed przyjazdem służb pozostali mieszkańcy zdołali samodzielnie opuścić budynek. Z mieszkania objętego pożarem strażacy ewakuowali nieprzytomną kobietę i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Ratownicy rozpoczęli reanimację, jednak życia poszkodowanej nie udało się uratować. Strażacy opanowali ogień i nie dopuścili do jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie mieszkania. Dokładne przyczyny i okoliczności pożaru będą teraz ustalane przez policję oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wtorek zaczyna się dość spokojnie, choć miejscami z przelotnym deszczem. W Gdyni około 14 stopni, w Wejherowie i Słupsku 13, a w rejonie Lęborka około 12. Chmur umiarkowanie dużo, ale będą też przejaśnienia. Wiatr słaby, głównie z zachodu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Norda FM.

0: wtorek, 13 dzień października. Witajcie ponownie, Arkadiusz Mięczewski. Miałem prośbę, żeby pozdrowić wszystkie morsy. Wszystkich tych, którzy kochają zimną wodę. Podobno start sezonu już miał miejsce w Olsztynie. Zrobiło to ponad 100 osób. Mówili, że ciepła ta woda i za ciepła jeszcze. Że oni potrzebują zimniejszej wody. Spokojnie, morsy. Znajdzie się moment, że ta woda będzie zdecydowanie zimna. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich morsujących. A teraz ważna wiadomość dla wszystkich. Cyberprzestępcy podszywają się pod M-Obywatela i wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej karze za przekroczenie prędkości. Później kierują odbiorców na stronę udającą stronę rządową. Jak ostrzega ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, wpisanie tam danych kontaktowych i informacji z karty może skończyć się utratą pieniędzy. Wiadomość ma skłonić odbiorcę do szybkiego sprawdzenia statusu mandatu. Do SMS-a dołączono link prowadzący do fałszywej witryny stylizowanej na oficjalny serwis rządowy, ale to już pewnie wiecie, dlatego jeżeli dostajecie takie SMS-y z linkami, to nie wchodzimy w te linki, nie podajemy tam danych swoich, karty płatniczej, bo naprawdę możecie stracić pieniądze ze swojego konta. Jeśli dostaniecie wiadomość o rzekowym mandacie, najlepiej od razu przerwać kontakt z nadawcą i nie otwierać wskazanej strony. To już wiecie, to było ostrzeżenie, a za chwilę zajrzymy do historii 13 października, ale tej muzycznej historii. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Oto i krótka historia muzyczna. 13 października w roku 1965 w Londynie grupa The Who nagrała swój słynny utwór My Generation. W roku 1941 w Newark w Stanach Zjednoczonych urodził się Paul Simon, wokalista, gitarzysta, jedna, druga duetu Simon and Garfunkel. W roku 1952 powstał dziecięco-młodzieżowy zespół Gawenda, a w roku 1984 Stevie Wonder umieścił na szczycie list przebojów po obu stronach Atlantyku swoją nową piosenkę I Just Call to Say I Love You. W roku 2002 brytyjska formacja rockowa Muse wszczęła proces przeciwko Celine Dion po tym, gdy gwiazda ogłosiła, że jej najbliższy show w Las Vegas będzie nosić nazwę Muse. Wokalista zespołu powiedział: nie chcemy, by ktoś sądził, że jesteśmy grupą przygrywającą z Celine Dion. W roku 2002 hiszpańska żeńska grupa Last Ketchup dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów singlem The Ketchup Song, a w roku 2011 amerykańska formacja Maroon 5 święciła sukces singla Moves Like Jagger, nagranego wspólnie z Christiną Aguilerą.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
5: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej. Budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
0: Reklama.
6: No i wybiła 9.30, jak obrzmi na tym mikrofonie. To jest ostatni poranny raport drogowy w Radiu Nord FM w dniu dzisiejszym. I raporty wracają o godzinie 15.30, wtedy usłyszycie już się z Robertem. Tymczasem wyjeżdżamy na drogi. No i większość samych chyba dobrych informacji, no bo w Słupsku to nic się nie dzieje, więc tutaj dosyć płynnie. Ze Słupska jedziemy do Lęborka. W Lęborku również sytuacja jest dosyć korzystna. Nic poza normatywnego nie ma tam miejsca, jeżeli chodzi o sytuację na drogach. Dalej trasą kaszubską do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej. No i tutaj też dosyć spokojnie na tej obwodnicy, jak tutaj na południu, bo tutaj się coś działo, ale tu też już jest luźno, jeżeli chodzi o dojazdy, no to na Armii Krajowej jest bezproblemowo, na Słowackiego też znacząco się zmniejszył korek, no ale na Spacerowej jednak cały czas jest intensywnie, choć nie ma już aż tak dużej tragedii jak jeszcze godzinę temu. Jeżeli chodzi zaś o Gdynię, no bo tutaj było dosyć ciasno, no to centrum Gdyni się nam troszeczkę rozładowuje, natomiast na obwodnicy, wyjeżdżając z Chyloni, wjeżdżając z estakady na obwodnicę, tutaj na tym węźle za estakadą doszło do zdarzenia drogowego, no i cała obwodnica od Chyloni, jak również od ulicy Morskiej na estakadzie, tutaj jest dosyć ciasno, dosyć mocno stoi i tutaj trzeba się uzbroić.

0: dawkę cierpliwości, bo myślę, że parę minut to może być mało, więc raczej parę dziesiąt minut doliczcie sobie do czasu, który potrzeba na przejazd w tamtym miejscu, więc jeżeli jeszcze jest okazja, to być może warto wybrać jakąś alternatywną trasę. Natomiast jeżeli chodzi o małe Trójmiasto Kaszubskie, no to tutaj sytuacja już jest w ogóle bezproblemowa. Przez Rumię też przejeżdżamy płynnie i do centrum Gdyni jesteśmy w stanie dojechać w miarę sprawnie. Od północnych części też tutaj na Pułkownika Dąbka i od Derdowskiego jeszcze jest tam zwolnienie, ale już nie tak duże jak jeszcze godzinę temu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: A jeżeli chodzi o temperaturę, no to dzisiaj od 12 do 14 stopni na obszarze całego naszego regionu. Wyjątkiem będzie Hel, gdzie spodziewamy się 15 stopni. Natomiast noc będzie raczej rześka. Na zachodnich i południowych krańcach naszego regionu 6 stopni, w tym w Słupsku, 7 w okolicach Lęborka, 8 w okolicach Wejherowa, 9 w Gdyni, no i również najcieplej w Helu, bo tam spodziewamy się 11 stopni. Niemniej jednak będzie w nocy też dużo więcej chmur, będzie porywisty wiatr, no i ciągłe opady deszczu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: dyniowy czas trwa, to ja mam dla was rekord dyniowy. 65-letni Ian Patton ustanowił nowy rekord Guinnessa, hodując dynię o imponującej wadze 1295 kg. Ten gigantyczny ogaz został oficjalnie uznany za najcięższą dynię świata podczas konkursu w Berkshire. Jej obwód przekroczył aż 6 metrów. W ciągu 100 milionów lat istnienia roślin owocujących na ziemi nie powstał cięższy okaz. A wyhodować taki okaz nie jest łatwo. Każdego dnia dynia otrzymywała prawie 600 litrów wody. Patton od ponad 50 lat hoduje gigantyczne dynie wspólnie z bratem bliźniakiem. W 2025 roku bracia ustanowili poprzedni rekord, jednak w tym sezonie Jan wystartował sam i pobił rekord z 25 roku. Co się stanie z ową dynią na sam koniec? Na sam koniec zostanie przeznaczona na paszę, a więc teraz można jeszcze ją podziwiać na żywo albo w internecie, a potem zostanie przemielona.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.

0: Mówiłem, że będzie o rekordach w tej godzinie, no to kontynuujemy, to oficjalne. Bagdad przejął rekord Dubaju, otwierając największą fontannę na świecie. Atrakcja o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych łączy światło, muzykę i zaawansowane systemy wodne w spektakularne widowisko. Nie jest to jedyna fontanna, która trafiła na karty księgi rekordów Guinnessa. Jeżeli chodzi o te największe, to oczywiście Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie to miasto rekordów i tam wszystko, co się pojawia, to jest praktycznie największe. No, ale Dubaj niestety stracił miano lidera, jeżeli chodzi o fontanny, a jeżeli mówimy już o fontannach i zastanawiacie się, jak to wygląda w Polsce, czy w Polsce też jest taka fontanna, którą można określić jako dużą, jest wśród rozmaitych konstrukcji tego typu, jakich wiele w naszym kraju. Największe wrażenie podobno robi wrocławska fontanna multimedialna. Największa fontanna w Polsce znajduje się przy Hali Stulecia. Jest wyposażona w setki dysz i świateł. Jest również najwyższą fontanną w kraju. Woda z centralnego gejzeru wystrzeliwuje tu na wysokość około 40 metrów. I jeżeli chcecie zobaczyć dużą fontannę, to do Wrocławia, a jeżeli bardzo, bardzo dużą, to do Bagdadu, a ciut mniejszą, to do Dubaju.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
5: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
6: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
5: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszystkie.

0: Wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
1: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
0: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać. Ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
2: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
0: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 3 miesiące w areszcie spędzi 44-letni mieszkaniec powiatu puckiego zatrzymany w Bolszewie przez wejherowską drogówkę. Do kontroli doszło 7 października wieczorem. Policjanci zwrócili uwagę na nietypowy sposób jazdy kierowcy. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, dlatego pobrano mu krew. Wyniki badań wykazały 2,7 promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że 44-latek miał obowiązujący 2-letni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wydany w związku ze wcześniejszą jazdą po alkoholu. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt, a sąd przychylił się do tego wniosku. Samochód mężczyzny został zabezpieczony na potrzeby postępowania. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi do 5 lat więzienia. Do 16 października trwa nabór do drugiej kadencji Gdyńskiej Rady Dialogu Gospodarczego. To organ doradczo-opiniodawczy prezydenta Gdyni, który zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Do rady mogą zgłaszać się pełnoletni przedsiębiorcy prowadzący działalność w Gdyni, a także przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu działających w mieście. Pierwsza kadencja liczyła ponad 40 osób i zajmowała się m.in. tematami gospodarki morskiej, logistyki, turystyki, gastronomii, nowych usług dla biznesu oraz szkolnictwa branżowego. Druga kadencja ma liczyć od 20 do 30 osób. Kandydatury będą najpierw sprawdzane formalnie, a później oceniane m.in. pod kątem doświadczenia, związku z Gdynią, motywacji i pomysłów na rozwój lokalnej gospodarki. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października poprzez formularz internetowy. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie. Część mieszkańców Lęborka chce zmian w sposobie alarmowania strażaków ochotników. Do burmistrza trafiła petycja dotycząca syreny akustycznej zamontowanej na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 37.

0: a nocą przerywa sen i wywołuje stres. W petycji mieszkańcy opisują, że podczas uruchamiania syreny hałas ma utrudniać nawet swobodną rozmowę w mieszkaniach. Zwracają uwagę też na sytuacje, w których sygnał alarmowy rozlega się przez cały cykl, ale wóz strażacki nie wyjeżdża z remizy. Autorzy dokumentu zaznaczają, że może to wynikać m.in. z weryfikacji gotowości bojowej lub braku pełnej obsady. Ich zdaniem warto rozważyć wykorzystanie innych sposobów powiadomienia ochotników, takich jak wiadomości SMS, aplikacje mobilne czy pagery. Petycję wystosowano 5 października bieżącego roku. Jej autorzy proszą burmistrza o rozmowę z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz zarządem OSP Lęborg w sprawie możliwych zmian. Wnioskują również o pisemną odpowiedź. Sprawa dotyczy syreny na konkretnej remizie, a nie całego systemu alarmowania mieszkańców. Wcześniej 3 października w powiecie lęborskim przeprowadzono trening reagowania na zagrożenia z powietrza, podczas którego uruchamiano sygnały alarmowe i wysyłano testowe alerty RCB. W Słupsku ruszą konsultacje społeczne dotyczące programu bezpieczeństwa miasta na lata 2027-2031. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi od 19 października do 8 listopada. Projekt obejmuje nie tylko walkę z przestępczością i utrzymanie porządku publicznego, ale także przygotowanie miasta i mieszkańców do reagowania na sytuacje kryzysowe i różnego rodzaju zagrożenia. W programie wyznaczono 9 najważniejszych obszarów. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ochrony dzieci i młodzieży, ruchu drogowego, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej, a także bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, ekologicznego i na obszarach wodnych. Jednym z elementów konsultacji będzie spotkanie z mieszkańcami. Zaplanowano je na 26 października od godziny 14.30 do 16.30 w siedzibie Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Grodgera 13. Projekt programu oraz formularz do zgłoszenia uwag będą dostępne na portalu konsultacyjnym miasta Słupska.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Przed południem bez większych zmian. W Gdyni około 14 stopni, w Wejherowie i Słupsku 13, w okolicach Lęborka 12. Lokalnie może krótko popadać, ale opady nie powinny być ciągłe. Wiatr nadal słaby.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wtorek, 13 dzień października, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam Was na naszą małą wycieczkę. Zabieram Was do Turcji. Do Turcji jeździ się w różnych celach. Jest tam ciepło, więc jeździmy na, my Polacy, na all inclusive. Czasami panowie jeżdżą na tak zwane przeszczepy włosów, a panie jeżdżą na przeszczepy różnych innych rzeczy. A i mężczyźni, i kobiety jeżdżą też zrobić sobie zęby. Takie białe, wiecie, uśmiech Hollywood, bo tam... Taniej, no tylko, że taniej to nie znaczy zawsze, że jest dobrze, bo opowiem Wam historię króciutko o pewnej fryzjerce, która wracała z Turcji, zrobiła sobie tam zęby, była w drodze do Mediolanu, gdzie miała uczestniczyć w prestiżowej gali i odebrać nagrodę. Miał być to wyjątkowy czas, a niespodziewanie podczas lotu okazało się, że te zęby, które zrobiła sobie w Turcji, to jej odpadły. No i jak tu dolecieć i jak tu się uśmiechać, skoro ten uśmiech miał być taki wyjątkowy, a pewnie nie jest. I napisała tak: lecę do Mediolanu na galę, kreacja gotowa, humor dopisuje i nagle moje tureckie korony postanawiają odłączyć się od wycieczki. Potraktowała to z totalnym humorem i to się chwali. No ale wiecie, jeżeli będziecie decydować się na to, żeby udać się do Turcji i zrobić sobie zęby, to nie planujcie jakichś wyjątkowych wydarzeń na szybko, bo jak słyszycie, te zęby mogą w czasie lotu odpaść, czyli lot jest niebezpieczny dla tych nowych zębów, dlatego warto wrócić, sprawdzić, czy się trzymają i dopiero wtedy planować miejsca, gdzie będziecie musieli się szeroko uśmiechać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.

0: Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Reklama.

Byliśmy w Turcji, to teraz zapraszam Was do Włoch. Polscy turyści we Włoszech to już praktycznie codzienny widok. Jeździmy tam nie tylko latem, a i nie tylko ze względu na ciepłe morze. Wydawałoby się, że przez lata podróżowania na Półwysep Apeniński nauczyliśmy się już lokalnych zwyczajów, ale niektóre nawyki są zbyt silne i za każdym razem zdradzają nasze pochodzenie. No i po czym nas rozpoznają Włosi, że my nie jesteśmy Włochami, nawet jak wyglądamy jak Włosi, to nie jesteśmy Włochami. Otóż zacznijmy od razu, że nie chodzi tutaj o picie cappuccino po południu. To oczywiście częsty polski manewr, który wprawia Włochów w zakłopotanie, bo dużo częściej jednak rozpoznają nam po tym, co jemy na śniadanie. Otóż miejscowi o poranku zadowalają się słodkim rogalikiem i małą kawą, bo to taki szybki posiłek, często na stojąco. A my co? A my

0: śniadanko, tak? Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego potrafimy z całą rodziną biesiadować przy suto zastawionym stole, wędliny, ser, jajka, jogurt. Oni patrzą, ci Włosi na nas mówią, Jezu, o poranku oni takie rzeczy jedzą? Tak, a oni tutaj na śniadanie nam próbują serwować po jednym rogaliku z nadzieniem i kawie. No i to wszystko na śniadanie, dlatego jak chcecie być bardziej włoscy, a nie polscy, udając się do Włoch, no to nie udawajcie się od samego rana na śniadanie obfite w jajka i inne sery wędliny, tylko zjedzcie rogalika i napijcie się kawy i dopiero ruszajcie w drogę, a takie prawdziwe jedzenie u Włochów to dopiero wieczorem prawdziwa uczta.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Za nami ósma kolejka piątej ligi. W grupie Gdańsk 1 Salus Rumia pokonał tylko Lechię Gdańsk 2-1, a rezerwy weekendu Zino wygrał.

0: grał z Orłem Trąbki Wielkie 4 do 1. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie APGKS Kowale z Latarnikiem Choczewo. Dużo bramek padło w innych meczach. Bałtyk Gdynia rozgromił na wyjeździe Amatora Kiopino 8-0, a KS Kwaszyna pokonał Osiczankę Ścę aż 10-3. Orlen Tarada zremisował z Jaguarem 2, Gdańsk 2-2. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Orła Straszyn z MKS-em Władysławowo. Z kolei Gdynia 2, Gdańsk podzieliła się punktami z GKS-em Kolbudy po remisie 1-1. W grupie Słupskiej Lech Lemrok wygrał na wyjeździe z Gryfem 2, Słupsk 3-2. Start Łeba przegrał z Myśliwcem Tuchomiej 2-5, a Start Miasto pokonał Piasta Czuchów 1-0. Jantar Łuska zwyciężył Pomorze Potęgowo 2-1, aby Tobie Bytów takim samym wynikiem pokonała Kaszubią Studzienice. Słubia Kobylnica wygrała z KS-em Wunkówko 6-2, Granit Kończewo pokonał Sokoła Wyczechy 3-1, a Skotawia Demnica Kaszubska zremisowała ze Stalą Jesierzyce 1-1. Zmieniamy dyscyplinę. Lifestyle Catering Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z Orkanem Sochaczew 14-31 w meczu rugby 6 kolejki Ekstraklasy. Do przerwy gospodarze prowadzili 24-7. Po zmianie stron gdynianie zmniejszyli straty, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania i przełamać niekorzystnej pasy na boisku w Sochaczewie. Pierwsze punkty zdobył Orkan, a Arka odpowiedziała karnym przyłożeniem. Gospodarze szybko odzyskali jednak prowadzenie i do przerwy zbudowali 17-punktową przewagę. Po zmianie stron gdynianie ruszyli do odrabiania strat. Punkty zdobył Radosław Rakowski i było już tylko 24-14. Końcówkę spotkania zakłóciła bójka na boisku, po której obie drużyny kończyły mecze w 13-osobowych składach. W ostatniej akcji Orkan zdobył jeszcze przyłożenie, ustalając wynik na 31-14. Mimo porażki Arka pokazała się z dobrej strony w starciu z faworyzowanym rywalem. Gdynianie wciąż czekają na przełamanie na sochaczewskiej Marakanie, gdzie nie wygrali od 12,5 roku. Nie zmieniamy dyscypliny. Rugbyści Lech i Gdańsk z kolejnym zwycięstwem. W minionej kolejce biało-zieloni pokonali na wyjeździe Spartę Jarocin 53-25. Gdańszczanie przez całą drugą połowę grali w osobieniu poczworony karsela Aleksandra Czerniaka, a mimo to powiększyli przewagę i zdobyli punkt bonusowy. Do przerwy Lechia prowadziła 27-20. Po zmianie stron podopieczni gdańskiego klubu nadal skutecznie wykorzystywali błędy rywali. Przyłożenia zdobywali m.in. Erik Ngobo, który popisał się blisko 60-metrowym rajdem, oraz Lechan Torien. Swoje pierwsze przyłożenie w ekstralidze zaliczył także Wojciech Owczarski. W końcówce spotkania biało-zieloni przypieczętowali zwycięstwo, powiększając różnicę punktową do 28. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Na niebie mieszanka chmur i przejaśnień. W Gdyni około 14 stopni, w Wejherowie 13, podobnie w Słupsku, a w rejonie Lęborka około 12. Miejscami może przejść słaby, przelotny deszcz.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

ziemi włoskiej do Polski. Wracamy. Serwis kulinarny Taste Atlas opublikował ranking 84 najsłabiej ocenianych polskich potraw. No i co znajdziemy wśród tych potraw? Ja wam powiem, że niektórych to nawet nie wiedziałem, że takie istnieją w Polsce. No ale dobrze. Najgorzej oceniane już wspomniałem, bo było już o tym, jak wygląda pierwsza trójka, że na pierwszym miejscu jest rzymlok, na drugim jest czernina, a na trzecim jest kiełbasa parówkowa. A co na kolejnych miejscach? Na miejscu czwartym szałot, na miejscu piątym sałatka z kukurydzy, na

0: 6 moczka, na 7 pieczeń z mięsa mielonego, na 8 zupa truskawkowa, na 9 kartoflanka, a na 10 wodzianka. Są jeszcze flaki po warszawsku, normalne, kluski z makiem, kutia, kaszanka. To są rzeczy, które według tego serwisu są najgorsze do zjedzenia w Polsce. Tak jak wspomniałem, części z nich nigdy w życiu nie jadłem, no ale być może wśród was są tacy, którzy jedzą takie rzeczy, to ja życzę smacznego. Jeżeli wam coś smakuje, a innym nie smakuje, no to trudno. Kiełbasa parówkowa, ja osobiście bardzo lubię, od czasu do czasu zdarza mi się zjeść. No ale z tą sałatką z kukurydzy też bym nie przesadzał. Ona całkiem niezła, zależy kto zrobi, jak zrobi sałatkę z kukurydzy. Ja od czasu do czasu mogę zjeść. No i pewnie wy inne rzeczy, chociaż zupa truskawkowa to chyba nigdy do mnie nie trafiało. Jeszcze raz smacznego wam wszystkim, bez względu na to, czy jedliście, czy nie jedliście tych polskich dań. Może czasami warto spróbować.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
4: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym Dniu Seniora.
3: Będzie wielki tort, poczęstunek.
4: No i oczywiście tabaka. Susu nią nawet zajma.
3: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, Orkiestra Dęta Gminy Szemut.
4: A gwiazdą wieczoru bądź legenda Disco Polo.
3: Zespół Bayerful. Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
4: Zapraszamy!
3: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

0: Na zakończenie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania mam dla Was taką informację. Mówią nam, jedzcie warzywa, jedzcie owoce, bo zdrowe. A nowe badania naukowców nie pozostawiają złudzeń. Warzywa i owoce, które trafiają dziś na nasze stoły, mają nawet o połowę mniej składników odżywczych niż ich odpowiedniki sprzed 60 lat. To efekt pogarszającej się jakości gleb oraz intensywnych metod uprawy. Według raportu, aby dostarczyć sobie tyle potasu, magnezu czy miedzi, dziś musielibyśmy zjeść dwa razy więcej warzyw i owoców niż nasi dziadkowie w latach 60. Wynika z tych prac badań przeprowadzonych przez naukowców. Marchewki, jabłka, groszek czy pełnoziarnisty chleb, wszystkie te produkty straciły od 20 nawet do 50% kluczowych minerałów. Widzicie? To tak naprawdę te czasy są słabe i nie dziwię się, że niektórzy tęsknią za tymi latami dawnymi, kiedy rzeczywiście wystarczyło zjeść jedną marchewkę i człowiek już wiedział, że zjadł tą marchewkę, a poza tym ona miała taki smak marchewkowy, czy jabłko było jabłkiem i wszystko było wszystkim, a nie jak teraz jemy i tak naprawdę nie wiemy, co jemy. Pozdrawiam Was wszystkich kończąc jedzeniowo dzisiejsze wtorkowe spotkanie. Zapraszam, jutro już środa, czyli środek tygodnia. To fajny dzień, żeby no już powoli myśleć o weekendzie, który przed nami. Zapraszam serdecznie na jutrzejsze poranne spotkanie, życząc Wam udanego dzisiejszego dnia. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem. Policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji.

0: Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
1: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
0: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
2: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
0: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Powiat Wejherowski przygotowuje się do przebudowy drogi między Choczewem a Lubiatowem. Dziś podpisana została umowa na zaprojektowanie przyszłej inwestycji. O czym mówi Marcin Kaczmarek, starosta Wejherowski.
4: Podpisaliśmy przed chwilą umowę. Umowa bardzo ważna dla mieszkańców gminy Choczewa. Jak widać, kręcimy się na razie wokół gminy Choczewo. To jest miejsce newralgiczne, gdzie trzeba te drogi doprowadzić do odpowiedniego stanu. Jak wiemy, nie wyglądają zbyt dobrze te drogi. Trzeba je troszeczkę rozbudować, trzeba je przede wszystkim wzmocnić pobocza, bo to jest najważniejsze, bo wiemy, przyjeżdżają tam dwa samochody ciężarowe, które się mijają, się nie mieszczą na tej drodze, dlatego te pobocza są tak ważne dla nas, żeby ta droga cała się nie kruszyła i nie pękała do środka.
3: A mowa tym razem o rozpoczęciu prac projektowych dla ważnego odcinka drogi między Choczewem a Lubiatowem. Tutaj nadmienia Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie.
5: Przed nami tutaj duże wyzwanie z tego względu, że chcemy tę drogę rozbudować, poszerzyć ją do 6 metrów, czyli praktycznie cała konstrukcja, wszystko będzie od nowa. Do tego budujemy, też projektujemy ciąg pieszo-rowerowy. W miejscowościach oprócz tego jeszcze chodniki, przejścia, wszelkie elementy związane z odwodnieniem, oświetleniem. Oświetlenie oczywiście tutaj będziemy się starali zaprojektować w terenach zabudowanych, tak? Dalsza część będzie bez oświetlenia. Oprócz tego wszystkie kwestie związane z teletechniką, czyli wszelkie sieci, to wszystko będzie przebudowane, schowane na pewno w naszym pasie drogowym.
3: Wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też najbliższe niemal 2 lata poświęcone będą właśnie na projekt całej przyszłej inwestycji.
5: Liczymy na to, że to zadanie, jak skończymy ten projekt w ciągu 21 miesięcy, a następnie przystąpimy do realizacji tego zadania i tutaj liczymy też oczywiście na te środki związane z atomówką, że uda nam się zrealizować to zadanie i po, że tak powiem, tych głównych, pierwszych pracach związanych z elektrownią atomową rozpocznie się budowa tej drogi. Co istotne, środki, jeśli chodzi o na to zadanie, to jest podzielone z tego pierwszego programu atomowego, który był realizowany przy pani wojewodzie, to jest 400 tysięcy, a następnie

0: Nie pozostałe środki 350 tysięcy jest to wkład powiatu.
1: Mam nadzieję, że to są pierwsze kroki w gminie Choczewo, ale też myślimy o innych drogach, nie tylko w gminie Choczewo, ale myślimy tu o gminie Łęczyce, pozostałych gminach, gdzie też te drogi są rozjeżdżane, są w fatalnym stanie.
2: Wyzwań jest więcej.

0: Węgrzy. W spotkaniu uczestniczyli starosta Dęborski Tomasz Litwin. O zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych mówili młodszy inspektor Grzegorz Jaroszewicz, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji oraz podinspektor Krzysztof Wojtas, naczelnik z Wydziału Prewencji. Przypomniano m.in. zasady związane z drugim stopniem alarmowym Brawo. Obejmują one zakaz wstępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i uczelni oraz konieczność przestrzegania procedur dostępu do budynku. Podkreślono również znaczenie szybkiego reagowania na sygnały mogące wskazywać na zagrożenie. Policja prowadzi wzmożone działania prewencyjne na terenie całego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkół. W sytuacjach kryzysowych istotne jest zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb i odpowiedzialne przekazywanie informacji. Powiat Lęborski opublikował także poradnik przypominający zasady bezpieczeństwa. W Słupsku rozpoczął się pierwszy tydzień zdrowia psychicznego. Inauguracja odbyła się w poniedziałek 12 października w Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu Pomorskiego. Wydarzenie organizowane jest przez uczelnię wspólnie z Europe Direct Słupsk i potrwa do piątku, 16 października. Tegoroczne hasło brzmi: jesteśmy sobie potrzebni. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego, przełamywanie stygmatyzacji oraz sposoby wspierania osób w kryzysie. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, seniorów oraz przedstawicieli służb mundurowych. Podczas inauguracji mówiono także o skali problemów psychicznych i emocjonalnych w regionie oraz o potrzebie przebudowy dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. W kolejnych dniach zaplanowano m.in. warsztaty dla pracowników służby więziennej, nauczycieli, rodziców, nastolatków i seniorów. Finał w piątek, 16 października, będzie skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zakończenie wydarzenia zaplanowano na godzinę 17.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wtorek pozostaje dosyć chłodny, ale bez gwałtownych zmian. W Gdyni około 14 stopni, w Wejherowie i Słupsku 13, w okolicach Lęborka 12. Chmur trochę więcej, ale chwilami powinno też się przejaśniać.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda, Norda.

0: Witajcie we wtorek, a to zawsze jeden dzień bliżej do weekendu. I tak bez zbędnego przedłużania możemy rozpocząć nasze spotkanie. Muzyka i aktualne doniesienia to coś, z czym polecam się na najbliższe godziny. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.

Dziecięce powiedzonka zwykle zapisujemy w telefonie, żeby ich nie zapomnieć. Artur Rojek poszedł znacznie dalej. Zdanie wypowiedziane przez jego młodszego syna stało się tatuażem, a teraz także tytułem albumu i koncertowej trasy. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta językowa wywrotka została zachowana celowo. Dla muzyka mieści się w niej marzenie o wolności i przekraczaniu własnych ograniczeń. Rojek promuje właśnie trzeci solowy album, pierwszy od 6 lat. Opowiada na nim m.in. o rodzicielstwie, dorastaniu i relacjach. Sprawdźcie więc swoje rodzinne notatki. Być może między listą zakupów a przypomnieniem o przedszkolu macie tytuł przyszłego przeboju.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 Bewejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Na zakończenie 10. kolejki pierwszej ligi Lechia Gdańsk pokonała na wyjeździe Stal Rzeszów 2-0 i awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Bramki dla biało-zielonych zdobyli Blanota i Danyło Bezkorowany. Gdańszczanie zrealizowali plan, choć końcówka spotkania przyniosła sporo nerwów. Lechia objęła prowadzenie w 36. minucie. Po błędzie gospodarzy Artur Szach uruchomił Blanutę, a napastnik gdańskiej drużyny pokonał bramkarza płaskim strzałem. 4 minuty później było już 2-0. Po rzucie rocznym do siatki głową trafił Danyło. Wcześniej oba zespoły zmarnowały rzuty karne. Po przerwie Lechia nie wykorzystała dwubramkowej przewagi do końca. W 77 minucie Buksa zdobył gola kontaktowego dla Stali, przez co końcówka była bardzo nerwowa. Gdańszczanie utrzymali jednak prowadzenie i wywieźli z Rzeszowa komplet punktów. Teraz przed Lechią jedno z najważniejszych spotkań tej części sezonu. W niedzielę o godzinie 20:30 biało-zieloni zmierzą się w derbach Trójmiasta z

0: Arką Gdynia. Na Polsat Plus Arenie Gdańsk spodziewanych jest około 37,5 tysiąca kibiców. Z piłki nożnej przechodzimy do biegania. 117 zawodników wystartowało w pierwszym biegu pod wieżą w Lęborku. 5-kilometrowe zawody w parku imienia Bolesława Chrobrego zakończyły inauguracyjną edycję korony biegów powiatu lęborskiego. W rywalizacji mężczyzn najszybszy był Alan Mechliński, który pokonał trasę 18 minut i 3 sekundy. Drugie miejsce zajął Paweł Bulman, a trzeci był Tomasz Miszkiewicz. Wśród kobiet zwyciężyła Ilona Szymańska-Miszkiewicz z czasem 21 minut i 39 sekund. Na kolejnych miejscach uplasowały się Alicja Majewska i Justyna Dereń. Bieg pod wieżą był jednym z 5 wydarzeń tegorocznego cyklu. Korona biegów powiatu lęborskiego ma zachęcać mieszkańców do aktywności fizycznej, integrować lokalną społeczność i promować region. Organizatorem niedzielnych zawodów było Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Do gdyńskiego biegu niepodległości pozostał już tylko miesiąc. Zapisy internetowe trwają do 27 października, a uczestnicy będą mogli wybrać m.in. bieg główny na 10 km, marsz Nordic Walking oraz krótsze dystanse dla dzieci i młodzieży. Listopadowe zawody będą finałem Grand Prix Gdyni 2026. W klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z 3 biegów lutowego, czerwcowego i listopadowego. Obecnie w rywalizacji biegowej prowadzą Dawid Jankowski i Jebet Valentin, a w Nordic Walking Maciej Wiśniewski i Magdalena Beczek. Na najlepszych zawodników czekają nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz wśród najszybszych uczestników biegu głównego przewidziano 1500 zł, za drugie 1000, a za trzecie 500 zł. Po zakończeniu zapisów internetowych będzie można jeszcze zgłosić się w biurze zawodów, ale liczba dodatkowych pakietów będzie ograniczona. Gdyński Bieg Niepodległości zakończy tegoroczny cykl ulicznych imprez biegowych w mieście. Szczegółów szukajcie na stronie Gdyńskiego Centrum Sportu. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Nadal miejscami przelotny deszcz. Największa szansa na krótkie opady jest w rejonie Gdyni i Słupska. Temperatura od 12 stopni w okolicach Lęborka do 14 w Gdyni.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

0: Zbieracie kasztany na ludziki? W Anglii właśnie rozstrzygnięto, kto najlepiej radzi sobie z nimi w pojedynku. Mistrzostwa świata w Southwick wygrała 28-letnia Frankie Hooper. Najpierw zwyciężyła wśród kobiet, a później pokonała triumfatora męskiej rywalizacji. Zasady są proste. Kasztany wiszą na sznurkach, zawodnicy uderzają nimi na zmianę, a celem jest rozbicie kasztana przeciwnika. Przyjechało ponad 250 uczestników, także z Japonii, Holandii i Niemiec. Nie brakowało przebrań. Zawodnik występujący jako drzewo odpadł po starciu z osobą przebraną za owce. Sama zwyciężczyni przyjechała przede wszystkim spędzić spokojny dzień ze znajomymi. Do domu wróciła jako mistrzyni świata. Jesienny spacer potrafi więc rozbudzić całkiem poważne ambicje.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych

0: onkologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
3: Reklama.

Najpierw sceniczne stroje, później własne kolekcje mody, a teraz przedmioty na domowy stół. Victoria Beckham zaprezentowała pierwszą kolekcję wyposażenia wnętrz przygotowaną z marką West Wing. Są w niej naczynia, tekstylia i dekoracje, a kolory obracają się wokół bieli, srebra oraz głębokiej zieleni. Projektantka przeniosła tu również detale znane ze swoich ubrań, m.in. motywy łańcuchów i biżuteryjne akcenty. To ciekawy moment dla tych, którzy lubią podglądać modę, ale znacznie chętniej urządzają mieszkanie niż garderobę. Tym razem styl gwiazdy można więc rozpoznać przy kolacji. Pozostaje domowe pytanie, czy taka zastawa trafia na stół codziennie, czy czeka w kredensie na gości i naprawdę ważną okazję?

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
6: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
5: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
6: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
5: Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Reklama.
7: Szkoły będą patrolowane przez funkcjonariuszy do odwołania. W rękach niemieckiej policji kolejni podejrzani o podpalenie w Polsce bazy Starlinków. Maja Chwalińska i Jan Zieliński z wygraną. Teraz zaciskamy kciuki, bo po południu gra Hubert Hurkacz. Agnieszka Trajanowska-Bis. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
8: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
7: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady.

0: bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Fęska.
1: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
2: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
1: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
3: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
1: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Mówią protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
4: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
5: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
6: To o co jest ten protest?
5: O styl zarządzania.
0: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na korty wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
7: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
0: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radio Norda FM. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 218 w rejonie Bieszkowic w gminie Wejherowo. W zdarzeniu uczestniczyły BMW i Volkswagen. Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 9. Ze wstępnych ustaleń wejherowskiej drogówki wynika, że kierujący BMW mógł próbować uniknąć zdarzenia, prawdopodobnie z innym pojazdem. Zjechał na pobocze, stracił panowanie nad samochodem i następnie zderzył się z Volkswagenem. Kierująca Volkswagenem została przewieziona do szpitalnego oddziału ratunkowego na badania. Policjanci nadal wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia. Sprawdzają również, czy w wypadku uczestniczyły wyłącznie dwa samochody, czy też mógł brać w nim udział jeszcze inny pojazd. Pod hasłem "Nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia" odbył się 13. zlot turystów seniorów organizowany przez Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy spotkali się przy skwerze Reginy Osowickiej w Wejherowie, skąd wspólnie wyruszyli na wycieczkę integracyjno-krajoznawczą do Grąbkowa. To już 13. edycja wydarzenia, które łączy aktywność, poznawanie regionu i wspólne spędzanie czasu. Organizatorzy podkreślają, że takie wyjazdy pomagają również przeciwdziałać samotności i zachęcają seniorów do pozostawania aktywnymi. Jak zaznaczają przedstawiciele Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, każda kolejna wyprawa to okazja do poznawania ciekawych miejsc, ruchu na świeżym powietrzu i integracji z innymi uczestnikami. Starosta lęborski Tomasz Litwin uczestniczył w sesji Rady Miasta Gdańska, podczas której radni głosowali nad uchwałą dotyczącą utworzenia Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego. Samorządowiec reprezentował powiat lęborski podczas obrad poświęconych współpracy 61 samorządów z Pomorza. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 27 radnych, nikt nie był przeciw, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Planowany związek ma objąć 52 gminy i 9 powiatów, w tym powiat lęborski oraz miasto Lęborg. Jak wskazuje Tomasz Litwin, udział w metropolii może oznaczać dla regionu nowe możliwości współpracy, między innymi w zakresie transportu, inwestycji, edukacji i usług publicznych. Według przedstawionych założeń związek ma dysponować około 183 milionami złotych w 2027 roku i 288 milionami w 2028 i 544 milionami w 2029. Dla powiatu lęborskiego szczególnie

Istotnie ma być poprawa połączeń z Trójmiastem i pozostałą częścią regionu. Uchwała przyjęta przez gdańskich radnych rozpocznie kolejny etap procedury. Wniosek zostanie przekazany za pośrednictwem wojewody pomorskiej do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, a ostateczną

0: 18 w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Tematem będą zasady funkcjonowania związku, jego finansowanie oraz znaczenie dla powiatu. Ponad 5,5 miliona złotych dofinansowania trafi na poprawę bezpieczeństwa wodnego w gminie Kobylnica. Spółka Wodociągi Słupsk podpisała umowę o dofinansowanie projektu Zdrowa i Bezpieczna Woda dla mieszkańców gminy Kobylnica. Całkowita wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów 550 tysięcy złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma poprawić jakość wody pitnej, ograniczyć jej straty i zwiększyć niezawodność dostaw. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa studnia głębinowa we Wrzącej. Przebudowane zostaną stacje uzdatniania wody w Runowie Sławieńskim i Wrzącej, a także rozbudowany zostanie monitoring infrastruktury wodociągowej. Gmina Kobylnica wybuduje z kolei nowe odcinki sieci wodociągowej m.in. w Widzinie, Łosinie, Zębowie, Zajączkowie, Sycewicach, Sierakowie i Kobylnicy. Planowana jest również budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy ulicy Widzyńskiej w Kobylnicy oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych w tej części miejscowości.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: W południe temperatury nadal bez większych zmian. Gdynia to około 14 stopni, Wejherowo 13, Słupsk 13, Lęborg i okolice 12. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą zachodniego.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Laptop obok talerza, ładowarka między krzesłami i domownicy przechodzący przez środek zebrania. Znacie taki obrazek? Księżnica Beskidzka w Bielsku Białej właśnie zakończyła kolejny etap modernizacji i przygotowała m.in. wspólną przestrzeń do pracy. Mogą z niej korzystać studenci, uczniowie, osoby pracujące zdalnie oraz wszyscy potrzebujący miejsca do własnych projektów. Zmieniono również część dla młodzieży i odnowiono czytelnię regionalną. Biblioteka rozwija więc rolę spokojnego adresu, pod którym można zostać na dłużej. Przyjść z zeszytem, komputerem albo pomysłem wymagającym skupienia. Bo czasami najtrudniejszą częścią pracy w domu jest przekonanie pozostałych domowników, że skoro siedzimy przy komputerze, to rzeczywiście pracujemy. Nawet jeśli mamy na sobie kapcie.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605 601 500.

Rezerwujecie stolik na kolację i nagle okazuje się, że trzeba zarezerwować także cały wieczór. Branża restauracyjna w Azji i regionie Pacyfiku szuka krótszej wersji tego doświadczenia. W nowym raporcie sieci Marriott pojawia się pomysł wykwintnej kolacji w 99 minut. Zamiast kilkunastu dań podawanych przez 4 godziny, do 5 starannie przygotowanych propozycji w czasie krótszym niż 2 godziny. Restauracje ograniczają liczbę pozycji i stawiają na najmocniejsze punkty menu. To obserwacja z konkretnego rynku, ale sam dylemat jest znajomy. Chcecie celebrować jedzenie, a jednocześnie zdążyć jeszcze na film albo ostatni autobus. Wygląda na to, że czas przy stole też staje się ważnym składnikiem kolacji.

Przegrywacie 1-3, czas ucieka, a stawką jest historyczny awans. Polskie futsalistki właśnie poradziły sobie z takim scenariuszem. W meczu z Ukrainą w Bielsku Białej doprowadziły do remisu 3-3 i po raz pierwszy wywalczyły miejsce w finałach Mistrzostw Europy. Dwie bramki dające wyrównanie zdobyła Maja Fall, obie zapisano w 34. minucie spotkania. Wcześniej Polki pokonały Belgię i Norwegię, więc zakończyły turniej kwalifikacyjny na pierwszym miejscu w grupie. W marcu zagrają w Chorwacji. Jeśli piłkę halową kojarzycie głównie ze szkolnym WF-em, właśnie dostaliście dobry powód, żeby przyjrzeć się jej ponownie. Taki zwrot akcji potrafi przyciągnąć przed ekran nawet okazjonalnego kibica.

0: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl. Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Na magazyn kulturalny w Radiu Norda zaprasza Robert Jastrzębski. Tym razem zaglądamy do Lęborka, a przed nami popołudnie z filmową przygodą i wieczór z polską literaturą na dużym ekranie. Powiemy także o wystawie, która pokazuje, jak kaszubskie tradycje inspirują współczesnych twórców. A na początek propozycja dla tych, którzy chcą wybrać się do kina z młodszymi widzami. Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza na Zapomnianą Wyspę. Seanse zaplanowane na dzisiaj na godzinę 15.30 oraz 17.30. Bohaterki filmu trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę na Kali. Tam czeka je spotkanie z potężnym stworzeniem i zadanie znacznie trudniejsze niż znalezienie drogi do domu. Muszą ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Fantastyczna przygoda staje się więc także opowieścią o więzi między ludźmi i o tym, co warto zachować w pamięci. Z kolei o godzinie 19.30 kino Fregata przeniesie widzów do Warszawy końca XIX wieku na ekranie Lalka, czyli historia Stanisława Wokulskiego i jego uczucia do Izabeli Łęckiej. W głównych rolach zobaczymy Marcina Dorocińskiego oraz Kamilę Urzędowską, a jako Ignacy Rzecki wystąpił Marek Konrad. Wokulski dzięki zdobytej fortunie próbuje wejść do świata arystokracji i zdobyć serce ukochanej. Trafia jednak między salonowe konwenanse, ambicje i interesy, które wystawiają na próbę jego marzenia. To propozycja zarówno dla osób pamiętających powieść Bolesława Prusa, jak i tych, którzy chcą poznać tę historię poprzez kino. Wszystkie dzisiejsze seanse odbędą się w kinie Fregata, a bilety są dostępne w kasie i poprzez stronę internetową. Od filmowych opowieści przechodzimy do sztuki naszego regionu. W Klubie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Armii Krajowej trwa wystawa prac Alicji Serkowskiej oraz pozakonkursowa ekspozycja Kaszubskie Malarstwo na Szkle. Wystawę można oglądać do 29 października. Artystka z Kartuz, absolwentka Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, zajmuje się malarstwem na szkle i haftem kaszubskim, kontynuując rodzinne tradycje. Obok jej twórczości prezentowane są prace uczestników konkursu, sięgających po charakterystyczne, regionalne wzory i motywy. To na pewno okazja, żeby przyjrzeć się detalom, kolorom i różnym sposobom opowiadania o kaszubskim dziedzictwie.

Pełniejsza sala podczas premiery jeszcze nie oznacza, że widzowie wyjdą zachwyceni. Pokazuje to amerykański start horroru Inna mamusia z Jessicą Chastain. Film wyróżnił się na tle słabego weekendu kinowego i zebrał na otwarcie blisko 24 miliony dolarów. Oczekiwania były jednak wyższe, a opinie publiczności okazały się chłodne. W badaniu CinemaScore produkcja otrzymała ocenę D+, czyli daleką od entuzjazmu. Teraz kluczowe będzie to, co pierwsi widzowie powiedzą znajomym. Zwiastun i znane nazwisko potrafią sprzedać bilet na premierę. Z kolejnymi seansami bywa trudniej. A wy po nieudanym filmie ostrzegacie wszystkich dookoła, czy zostawiacie innym przyjemność samodzielnego odkrycia, na co właśnie wydali pieniądze?

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł, oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc no, sprawa jest rozwojowa.
2: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej.

0: i wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Aleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
1: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
0: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Historia Kaszub i Pomorza opowiedziana z perspektywy kobiet. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przygotowano wystawę Stolemki poświęconą kobietom, które swoją pracą i działalnością zapisały się w historii regionu. Wśród przedstawionych postaci znalazły się m.in. Regina Osowicka i Róża Ostrowska. O założeniu ekspozycji mówi dyrektor muzeum Aleksandra Sielicka.
3: Cały czas pozostajemy w takim nurcie mówienia historii Pomorza, historii Kaszub z naszej perspektywy, z perspektywy osób żyjących tutaj w Wejherowie, na Pomorzu, na Kaszubach. I tym razem będziemy opowiadali historię Pomorza, historię Kaszub, widzianą oczami kobiet. To jest często taka historia, która nie jest koniecznie związana z jakimiś ważnymi wydarzeniami, bitwami, walkami zbrojnymi, czy tak jak to było wcześniej, właśnie te dwie wystawy dotyczące tematów i pierwszej, i drugiej wojny światowej, a raczej właśnie to jest taka historia związana z domem, z rodziną.
2: Na wystawie znalazły się fotografie, dokumenty, stroje oraz pamiątki związane z działalnością bohaterek ekspozycji. Jedną z jej części poświęcono siostrom z kabaretu Labut, które przez około pół wieku występowały na scenie. O zgromadzonych eksponatach opowiada Małgorzata Wiszowata, kustosz muzeum.
4: Natomiast to, na co może tak wyjątkowo chciałabym zwrócić uwagę, mamy jedną z gablot i przestrzeń, która jest zaadoptowana na działalność artystyczno-kabaretową. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ myślę, że pierwszy raz mamy taką możliwość zaprezentowania dorobku sióstr kabaretu Labut, które właściwie przez 50 lat działały na niwie kabaretowej.
2: Uroczysty wernisaż wystawy Stolemki odbędzie się 16 października o godzinie 17. Ekspozycję będzie można następnie zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum aż do czerwca 2027 roku. Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w turystyce były tematem regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyły burmistrz Łeby Agnieszka Derba oraz sekretarz miasta Magdalena Bojarczuk. Rozmowy dotyczyły m.in. wpływu nowoczesnych technologii na planowanie podróży, promocję miejsc i dostosowanie oferty do potrzeb odwiedzających. Obchody zorganizowano 9 października w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało: cyfryzacja i sztuczna inteligencja w służbie przemian w turystyce. Uczestnicy rozmawiali o możliwościach, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, a także o wyzwaniach związanych z ich wykorzystaniem. Technologia może wspierać m.in. wyszukiwanie atrakcji, planowanie pobytu oraz przygotowanie bardziej dostępnej i dopasowanej do indywidualnych oczekiwań oferty turystycznej. Ważnym zagadnieniem pozostaje również zachowanie równowagi między rozwojem turystyki a potrzebami mieszkańców i ochroną środowiska. Jak podkreślała Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Technologia powinna przede wszystkim służyć ludziom. Udział przedstawiciela Kuebe w spotkaniu był okazją do rozmów o kierunkach rozwoju branży istotnej dla miasta i jego lokalizacji.

0: bieżącego roku. W jego ramach osadzeni ze Słupska oraz oddziału zewnętrznego w Ustce regularnie angażują się w pomoc przy bezdomnych zwierzętach. Wyprowadzają psy na spacery, pomagają w ich karmieniu i pojeniu, a także wspierają proces socjalizacji. Pracownicy schroniska podkreślają, że takie wizyty mają duże znaczenie dla zwierząt, które dzięki nim mają więcej ruchu, kontaktu z człowiekiem i możliwości budowania zaufania. Z kolei przedstawiciele służby więziennej zaznaczają, że kontakt ze zwierzętami jest również ważnym elementem oddziaływania resocjalizacyjnych. Ma uczyć odpowiedzialności, systematyczności, empatii i wrażliwości na potrzeby innych.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Po południu nadal sporo chmur, ale przejaśnienia powinny się pojawiać coraz częściej. W Gdyni dzisiaj około 14 stopni, w Wejherowie i Słupsku około 13, a w rejonie Lęborka około 12 stopni. Lokalnie jeszcze możliwe krótkie deszcze.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

trzy poziomy ponad stuletniego budynku przy Mercer Street. Uwagę przyciągają jednak nie tylko ubrania. We wnętrzu znalazły się kamień, drewno, rzeźbiarskie siedziska i starannie dobrane starsze meble oraz lampy. Około połowy wyposażenia zaprojektowano specjalnie dla tego miejsca. Za całość odpowiada studio, które wcześniej pracowało nad warszawskim sklepem projektantki. Powstała przestrzeń do stopniowego odkrywania z kolejnymi pomieszczeniami i zakamarkami. To ten rodzaj sklepu, w którym można zainteresować się sukienką, a chwilę później zacząć wypatrywać podobnego fotela do własnego salonu, choćby tylko z ciekawości.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów.

Rezerwujemy stoliki, miejsca w kinie i wizyty u fryzjera. W Australii do tej listy dołącza słynny nadmorski krajobraz. Od 16 października wizytę przy skałach 12 apostołów trzeba będzie wcześniej zarezerwować. Zmiana towarzyszy otwarciu nowego centrum dla odwiedzających z tarasem widokowym na dachu, galerią i ogrodami. Rezerwacje pozostają bezpłatne do kwietnia przyszłego roku, później ma pojawić się opłata. Celem systemu jest m.in. ograniczenie tłoku w najpopularniejszych godzinach. Sama podróż malowniczą trasą wzdłuż oceanu wymaga więc dodatkowego punktu w planie. Można lubić pełną spontaniczność na wakacjach, ale coraz częściej przed podziwianiem horyzontu trzeba najpierw spojrzeć w kalendarz i sprawdzić, czy zostało wolne miejsce.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Szemut nadaje.

0: to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
1: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
0: Będzie wielki tort, poczęstunek.
1: No i oczywiście tabaka. Suso nią nawet zajma.
0: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
1: A gwiazdą wieczoru bądź legenda disco polo.
2: Zespół Bajerful.
0: Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
2: Zapraszamy!
0: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
1: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
4: Reklama.

Przy zakupie używanego samochodu zwykle pytamy o przebieg, serwis i możliwość negocjacji. Na ostatniej aukcji w belgijskim Knokke Heist rozmowa zaczynała się na zupełnie innym poziomie. Ferrari LaFerrari z 2015 roku sprzedano za ponad 5 milionów 180 tysięcy euro. Według domu aukcyjnego to najwyższa cena samochodu osiągnięta na aukcji w Belgii. Cała sprzedaż

przyniosła ponad 34 miliony euro, a uczestniczyli w niej licytujący z 33 krajów. Wśród atrakcji znalazło się również nietypowe BMW z prototypowym silnikiem Volkswagena. Dla kolekcjonerów znaczenie mają więc także historia i wyjątkowość konkretnego egzemplarza. Przy takich kwotach pytanie o gratisowy komplet zimowych opon brzmiałoby dość odważnie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

Przechodzicie obok miejskiego fortepianu i zatrzymujecie się na jedną piosenkę. W Toruniu takie spotkanie miało znacznie dłuższy ciąg dalszy. Izabela usiadła do instrumentu, a Paweł dołączył ze śpiewem. Różnią ich wiek, doświadczenia i miejsce zamieszkania. Ona mieszka na portugalskiej wyspie, on w niewielkiej miejscowości pod Toruniem. Mimo odległości utrzymali kontakt. Teraz, jak opowiada w swoim reportażu Radio Peak, Izabela podarowała Pawłowi pianino, na którym wcześniej uczyły się grać dziesiątki jej uczniów. Instrument pomaga mu odzyskać wenę i radość tworzenia. Zaczęło się od kilku dźwięków w przestrzeni miasta, skończyło na prezencie z wieloletnią historią. Ciekawe, ile podobnych znajomości mogłoby się zacząć podczas zwykłego spaceru.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
0: Reklama.
2: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono cztery ciała. To para po 50 i jej dwóch nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych trzech osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie, i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
3: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
2: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych

0: obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
1: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
0: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radio Norda FM. W Rumi ruszyła budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody. Symbolicznym początkiem inwestycji było wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy obiekt. Prace są już zaawansowane. Zakończono roboty ziemne, trwa wznoszenie budynku i montaż nowych filarów. Po zakończeniu inwestycji wydajność stacji ma wzrosnąć z obecnych 300 do 800 metrów sześciennych wody na godzinę. Nowy obiekt będzie w pełni zautomatyzowany i energooszczędny. Zmodernizowane zostaną także ujęcia wód podziemnych oraz sieci przesyłowe. A pracą całego systemu mają zarządzać nowoczesne rozwiązania do monitorowania przepływu wody. Wartość inwestycji przekracza 83 miliony złotych, z czego 46 milionów stanowi unijne dofinansowanie. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na pierwszy kwartał 2028 roku. Gdynia ogłosiła przetarg na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków na Babich Dołach. Inwestycja ma stworzyć warunki do rodzinnej pieczy zastępczej i jednocześnie zapewnić pełną dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Powstaną dwa budynki mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaplanowano m.in. zadaszenia, oświetlenie, zejście do ogrodu i nowe nasadzenia. Każdy z domów ma być wyposażony w gruntową pompę ciepła, a woda deszczowa będzie gromadzona w specjalnych zbiornikach i wykorzystywana w ogrodzie deszczowym. Prace obejmą również budowę nowej sieci wodociągowej przy ulicy Rybaków oraz przyłączy do kilku istniejących budynków komunalnych. Na realizację projektu Gdynia pozyskała ponad 5,6 miliona złotych z funduszy europejskich oraz 660 tysięcy złotych z budżetu państwa. W przyszłości obiekty mają mieć możliwość zmiany funkcji. Po osiągnięciu przez wychowanków pełnoletności rodzinne domy dziecka będą mogły zostać przekształcone w rodzinne domy pomocy. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać uwagi do projektu rocznego programu współpracy gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2027. Wójt zaprosił do konsultacji przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych działających na terenie gminy. Dokument określa zasady oraz kierunki współpracy samorządu z organizacjami w przyszłym roku. Konsultacje rozpoczęły się 13 października i potrwają do 27 października bieżącego roku. Uwagi do projektu można przekazywać na formularzu konsultacyjnym. Swoje propozycje będzie można również przedstawić podczas spotkania konsultacyjnego zaplanowanego na 22 października w godzinach od 15.30 do 17.30. Spotkanie odbędzie się w sali numer 17 Urzędu. Projekt rocznego programu współpracy na 2027 oraz formularz do zgłoszenia uwag udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy. Organizacje mogą w ten sposób przedstawić swoje potrzeby i propozycje dotyczące współpracy z samorządem. Termin składania uwag upływa 27 października. Konsultacje mają umożliwić zebranie opinii przed przyjęciem dokumentu określającego zasady wspólnych działań w nadchodzącym roku. Gmina Kobylnice zakończyła termomodernizację budynku komunalnego we Wrzącej. Inwestycja objęła budynek mieszkalny pod adresem Wrząca 52. W ramach prac zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ocieplono elewację, dach i podłogę, wymieniono okna i drzwi, a także źródło ciepła. Na realizację zadania gmina pozyskała ponad 431 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu Termo, a także dodatkowy grant MZG. Dzięki przeprowadzonym pracom budynek ma być bardziej energooszczędny. co oznacza mniejsze straty ciepła i niższe zapotrzebowanie.

potrzebowanie na energię. Poprawić ma się również komfort mieszkańców oraz standard techniczny gminnego zasobu mieszkaniowego. Inwestycje współfinansowano ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, budżetu państwa oraz Krajowego Planu Odbudowy.

0: południe bez większego ocieplenia. W pasie od Gdyni przez Wejherowo po Słupsk około 13-14 stopni. Jedynie w rejonie Luzina, Lęborka troszeczkę chłodniej, bo tam spodziewamy się 12 stopni. Miejscami pogoda.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie!
1: Tym samym nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do szczęśliwego finału. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i oczywiście swoim zwyczajem zapraszam na jutro. Co niniejszym czy nie. Sonia Polewska, do następnego.

0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
5: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
6: Mieszko Wędrowski, witam serdecznie. Czas na nasz program Gość Dnia, a naszymi gośćmi dzisiaj są Rafał Płotka, czyli dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry,
6: witam. I Karol Formela, nasz artysta, grafik, a dzisiaj przede wszystkim w formie reżysera teatralnego. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: No właśnie, dzisiaj spotykamy się, bo przed nami kolejna bardzo ważna rzecz. Tak to się złożyło, że jeżeli chodzi o GOG w Luzinie, wiele wspaniałych inicjatyw się dzieje, ale

0: jest jedna taka, która po prostu no, wyniosła to miejsce, ten malutki przecież ośrodek kultury na Wyżyny Sztuki, i to dosłownie za sprawą ArtGoku, więc przypomnijmy, czym tak naprawdę jest ArtGok, bo przed nami kolejna edycja, jeżeli tak to można nazwać, kolejna odsłona tego wydarzenia.
1: No, o Boże, to jest tak rozległe pytanie, w sensie odpowiedź już mi się taka szykuje, a wiem, że my czasu mamy mało.
0: 15 minut, ogarniemy.
1: spróbuję. Przede wszystkim przypomniały mi się początki, bo o nich już od 6 lat, 5 lat nie mówiłem, a początki były tak naprawdę kierowane ku ludziom, ku artystom. Przypomnijmy sobie 2020 rok, marzec, wszystko zamknięte, przychodzi pandemia i nagle pojawią się jakieś okienka w okresie wakacyjnym, w których można coś zorganizować. I zebrać tych ludzi oczywiście w tych różnych pandemicznych warunkach, i tam powstaje pomysł, aby pójść w stronę sztuki, bo ludzi wiele różnych kanw, dziedzin sztuki faktycznie promuje, natomiast w tamtym czasie zauważyliśmy ogrom tej sztuki wizualnej, i fotografie, i grafika, i malarstwo, i ceramika. I tak naprawdę ten pomysł polegał na tym, żeby na początku dać ludziom możliwość raz zaprezentowania siebie, a dwa w ogóle spotkań. To jest samo clue tego, od czego w ogóle ArtGok się wzięło. Czyli od regionalnych, naszych lokalnych artystów. I to była ostatnia wystawa świętej pamięci pani Łucji Włodek-Jabłońskiej swoją drogą. Tę wystawę odwiedził Andrzej Seweryn i chwilkę po tym poście u niego na Facebooku powstały pytania, a może Beksiński? No i odpisałem challenge accepted. I Beksiński pojawił się 4 lata później w Luzinie. Pojawił się w formie różnej, bo od różnych kolekcjonerów, ale też z Muzeum Sztuki w Sanoku. Taka jest genealogia samego ArtGoku. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale już się zatrzymuję, bo wiem, że my jeszcze mamy coś istotnego.
0: No tak, ale tak zagościł Beksiński, ale zagościł Picasso, zagościł Dali, zagościł Rembrandt, no i ty, Karol, jako artysta, wiesz, że najlepiej, że to są po prostu tak nieosiągalne nazwiska. Rzeczy, takie nazwiska i
2: absolutnie
0: takie dzieła, które
2: typowe.
0: Po prostu... No ale to też piękne, że możemy takie rzeczy oglądać razem z tymi twórcami, którzy zresztą, no też sam jesteś ty twórcą, tak? Tworzysz grafiki i inne rzeczy, więc wiesz dobrze, co to znaczy mieć własną wystawę, a co dopiero mieć wystawę w miejscu, gdzie wystawę mają takie obrazy.
2: Ten patriotyzm lokalny się wtedy może naprawdę urodzić bardzo, bardzo mocno i głęboko, ponieważ no takie nazwiska nie pojawiają się nawet w dużych miastach bardzo często, więc galerie, które pracują na profesjonalnych artystach, bardzo często nie mogą sobie pozwolić na takie perełki i jeszcze tak w taki sposób dobrane, bo jednak tutaj jest to bardzo często zbiór różnych kolekcjonerów, co jest bardzo wyjątkowe, ponieważ prace, które są w muzeach, zazwyczaj są po prostu pracami, które można reprezentować za każdym razem, kupować bileciki i zobaczyć te rzeczy, a jednak od kolekcjonerów ma się rzeczy, które oni często mają w domach i nawet nie można ich zobaczyć tak na co dzień. No i to jest naprawdę wyjątkowe. No tym razem Chagall, więc
0: no właśnie, to już przeszliśmy właśnie do tego, co przed nami. Kolejny wspaniały artysta. Skąd pomysł na Chagalla?
1: Malarz miłości. Mm. Dużo pozytywnych emocji w naszej instytucji rodzi się ostatnimi laty i chcę powiedzieć, że to jest też poprzez fakt obsuwania z niesamowitymi ludźmi dookoła. I gdzieś tam w międzyczasie był ten kolor niebieski, była ta miłość, były te emocje i faktycznie pojawił się pomysł o tym, żeby może tym razem pójść w stronę... ja wiem, mieliśmy dużo niezwykłych artystów, bo tutaj się te nazwiska pojawiają, Dali, Picasso. Niezwykle popularnych, świetnych, rozpoznawalnych i rozbieżających w różnych gatunkach tak naprawdę. A czegoś takiego jak Chagall, który maluje miłością, który maluje emocją, dla mnie osobiście nie było. I faktycznie ten pomysł powstał od po prostu z tego, że chcieliśmy tą miłość pokazać też w takiej formie.
2: Och, ja mam ochotę się tak z tobą nie zgodzić teraz, właśnie w tym momencie.
1: To
2: i powiedzieć,
1: nie zgadza
2: że,
1: się, nie zgadza się.
2: Że jednak jest jakiś taki klucz, który zauważyłem. Mianowicie, bardzo często są to artyści, którzy jednak są surrealistami. Beksiński, surrealista. Salvador Dali, surrealista. Ja jednak będę trzymał się tego, że mimo, że Chagall no nie chciał być jakoś super określany jako surrealista, to według mnie absolutnie tym surrealistą był. Jak bardzo często malował marzenia senne, jak wiemy, surrealiści często wydobywali z właśnie tych snów jakieś swoje wizje, które nie zawsze mogły się w realności spotkać i miksowali albo przedstawiali to, co jest tym światem takim podświadomości.

0: Chagall sam w sobie według mnie jest kwintesencją tego. Absolutnie również francuski artysta, który przecież, no nie wiem, no opera Garnier i całe sklepienie, które jest, to jest tak fenomenalne i każdy to absolutnie powinien zobaczyć chociaż raz w życiu. To są dzieła, które są gigantyczne, a jego akurat taki bardzo wyraźny styl, bo tak jak wspomniałeś, błękit, on nie ma tylko miłości w sobie, ale również bardzo dużo melancholii, Blue Monday, wiecie, te wszystkie rzeczy, które są związane z tym, że tam jest jakaś w tej miłości melancholia. I ja tutaj dotknę takiego faktu, że jednak Chagall no, musiał uciekać z Europy z racji tego, że wojna i stracił swoją żonę. Już na obczyźnie, więc wydaje mi się, że te rzeczy mocno wpłynęły na ten melancholijny jego sposób bycia i też tą wizualność bardzo. Ten okres niebieski, który zaczął u niego bardzo dominować, zresztą również przypomina mi Picassa, który miał przecież okres swój błękitny, gdzie bardzo często ten błękit również się pojawiał. Zgodzę się z tobą z miłością, natomiast jednak widzę pewien klucz, który się tutaj pojawia i on jest taki stylistycznie ładnie łączący.
1: Wiecie,
0: to nie są
1: klucz
0: takie...
1: kluczem, ale dla mnie najbardziej zdumiewa to, tak sobie wymyśliliśmy, tak sobie postanowiliśmy, tak sobie wybraliśmy to. Kurczę, takich artystach można sobie przebierać i wybierać, czy to tylko w Luzinie takie rzeczy?
2: Nie, no myślę, że takie rzeczy to na świecie. Takie rzeczy w sercach ludzi. Ja będę się trzymał mimo wszystko aspektu miłości, jeśli chodzi o Chagalla i ten nasz wybór emocjonalny. I tak tutaj jednak muszę to podkreślić, bo zażartowaliśmy sobie z Karolem, że w najsłynniejszych podcastach zazwyczaj, jak się dokonuje wyboru, to po obu stronach barykady stoją prowadzący i jakoś tak wyszło przed naszą rozmową, że ty, Karolu, mówiłeś o tym, że będziesz bronił stanowiska tego, że był w określonym nurcie, a ja będę bronił stanowiska tego, że jednak dajmy się wypowiedzieć artyście. I artysta niejednokrotnie Chagall podkreślał, że on nie chce być kategoryzowany, nie chce, żeby w jakieś konkretne kategorie go wrzucali. I to mi, przyznam szczerze, jeśli chodzi mi osobiście o Chagalla, o sposób jego bycia, jego funkcjonowania i tego, co mówił, i tego, jak miał o sztuce, i tego, jak tę sztukę prezentował, bardzo ze mną rezonuje. Natomiast nie będę ukrywał, że spodobał mi się ten klucz, który zauważyłeś. I tak jak o tym opowiadałeś, zacząłem sam się w sobie szukać, czy to jest coś, co gdzieś coś przeoczamy, czy po prostu jest to jakiś nurt, który dla mnie rezonuje bardzo intensywnie, nie? Bo to nie jest tylko oczywiście, broń Boże, ja jestem jedną z osób, które pracują nad tym projektem, jest Grażyna Malak, kustosz jest pan Dariusz Matyjas, z którym ta współpraca tak naprawdę się zaczęła zewnętrznie i wiele, wiele innych osób. Ale tak się zastanawiam, bardzo mi to utkwiło i będę na to patrzył, bo to jest bardzo ciekawe. Sam jestem ciekawy, bo na chwilę obecną przyznam, że nie mogę przyznać, bo powiedziałbym kłamstwo, że już nie rozmawiamy na temat kolejnych wystaw. Nie, tego nie będę mówił. To zostawię dla siebie.
0: Nutkę tajemnicy jakaś jest. Dobrze, dobrze.
1: To zostawmy tą nutkę tajemnicy na później. Ja wrócę do myśli mojej przewodniej, że prawdziwa sztuka obroni się sama, ale nie przede mną. Przerwa.

0: Słuchajcie radia Norda FM.
1: A my wracamy do tematu Art Goku i wizyty, można tak to powiedzieć, pracę Marka Szagala właśnie także w Luzinie. To jak już powiedzieliśmy sobie trochę o samym artyście, o pracach i o tym, czy należy do nurtu surrealizmu, czy nie, to przejdźmy do tego, co najważniejsze, od kiedy te prace będzie można tak naprawdę oglądać właśnie w Luzinie, gdzie, w jakich godzinach, tak żebyśmy też naszych widzów, słuchaczy zaprosili do tego miejsca.
2: Sama wystawa czynna jest od dnia 16 października do 10 listopada w godzinach od 12 do godziny 18. Tam jest oczywiście możliwość też wcześniejszego umówienia się na wcześniejsze godziny. Głównie myślimy tutaj o grupach. To są grupy szkolne, grupy seniorskie, które też potrzebują więcej przestrzeni dla siebie i tak też można oczywiście to zorganizować, dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. W soboty, nie wiem czy wspomniałem, w godzinach 10 do godziny 14 wystawa też jest czynna.
1: To jest jedna rzecz, no ale wystawa od 16, ale wcześniej wernisaż. Przeczysty otwarcie, o tym powiedzmy.
2: Jak ja uwielbiam takich czujnych i pomocnych redaktorów. Bardzo dziękuję kolego Mieszko.
1: Aż do czegoś się przyda.
2: Tak, tak. Jesteśmy tutaj we dwóch, nie bez kozery. Z jednej strony muszę się podzielić emocją, która teraz się we mnie rodzi, bo czuję ekscytację, czuję jakieś poddenerwowanie i się tak zastanawiam, skąd to. Nie pierwszy raz rozmawiam z Mieszkiem, nie pierwszy raz jestem w twojej telewizji morskiej, nie pierwszy raz mówię o Art Goku, ale pierwszy raz z kolegą, Karolem Formelą. I faktycznie jakoś tak te ścieżki nas
1: połączyły. Stresujesz tam dyrektora.
2: No. Te ścieżki gdzieś tam nas się połączyły swego czasu w Wejherowskim Centrum Kultury. Ja ciebie bardzo zawsze szanuję, szanowałem i szanuję jako artystę interdyscyplinarnego, stąd nieraz zapraszam ciebie na pokazanie wystawy w Luzinie. Raz się udało, szanowni państwo, podczas Grafiki Polskiej były też dwie prace Karola. Natomiast tutaj spotykamy się tak naprawdę dlatego, że Karol jest reżyserem między innymi grupy teatralnej Szpilka w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie i na wernisaż, który odbędzie się 15 października o godzinie 18. Wyjątkowo wstęp wolny dla wszystkich. Ten wernisaż, wiesz co, Karolu? Ja ten część zostawię dla ciebie.
3: Dobrze, jak najbardziej. Jakby trzeba jakoś uczcić w ogóle wernisaże i otwarcie wystaw, więc padł taki pomysł, żeby otworzyć to i trochę oczarować performancem, który robimy wraz z grupą Szpilka, ale również z wspaniałą, skomponowaną stricte pod ten performance muzyką wspaniałego kompozytora Disneya.
2: Więc,
3: dokładnie, więc to jest po prostu naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o muzykę. Na żywo muzyka, która będzie towarzyszyła przy tym krótkim obrazku, ale też surrealistycznym nieco, opowiadającym o takim fragmencie emocjonalnym przeżycia samego artysty, mocno nawiązującym do samego Szagala, ale jednocześnie też pokazującym może same obrazy i wyciągającym te obrazy jako rodzaje wspomnień. Ja zawsze uważałem, że takie wernisażowe wydarzenia są czymś, co jest naprawdę niesamowite, tym bardziej, że to są jak spektakle, tylko że tyle samo przygotowań, a jednak to jest tylko raz i właściwie tylko i wyłącznie przy tej okazji. Więcej tego repertuarowo nie można zobaczyć, więc są to wyjątkowe rzeczy. No a tym razem, dzięki tej muzyce, którą tutaj mamy, to będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie.
1: No i to będzie takie piękne wprowadzenie też do tej wystawy dla tych wszystkich, którzy chcą ją, no nie tylko dlatego, że jest za darmo, ale po prostu zobaczyć zupełnie inne je też odsłonie, bo inaczej jest zawsze na wernisażu, kiedy są ludzie zainteresowani bardzo mocno, kiedy coś się jeszcze dodatkowo dzieje, niż tak na co dzień oglądając po prostu samą wystawę.
2: Dokładnie tak.

0: Tak, tutaj warto podkreślić, że Karol, wspomniałeś o tym, że Adam Disner stworzył muzykę, to pomysł był też pod sam tytuł wystawy, którą prezentujemy, czyli Symfonia Błękitu. Karol, ty jesteś twórcą performance'u, wiem, że byliście w stałym kontakcie z reżyserem i z wykonawcami muzycznymi.
1: Tak.
0: Bo stworzenie muzyki to jest jedno, kompozycja, stworzenie performance'u to jest, i to jeszcze w takiej kooperacji bliskiej, to jest też istotna sprawa. Natomiast taką dodatkową jeszcze nutką, o której chciałbym powiedzieć głośno, jest fakt, że Obóz Kwartet na żywo, smyczkowo tę kompozycję będzie ogrywał właśnie podczas wernisażu i wiem, że jako też tło dźwiękowe dodatkowo jeszcze tam...
2: Nie jest tło, to tak naprawdę gra pierwsze skrzypce jednocześnie. Tak naprawdę od samego początku, jak była tworzona ta kompozycja muzyczna, to no, kompozytor zapytał się, jakie będzie libretto, to jaka będzie treść, jakie będzie, co się będzie działo. Więc wysłałem mu scenariusz, powiedzmy, takich treści, a z racji tego, że Symfonia Błękitu to jednak są cztery różne partie, no to stworzyliśmy cztery historie, które w ogóle jakby ubraliśmy w jedno. To wszystko też będzie takie okraszane no, błękitem, jak to Symfonia Błękitu, więc światło błękitne będzie grało tam główną rolę i mam nadzieję, że to się ludziom spodoba. A no, no tak, no jakby bardzo mi się dobrze współpracuje zresztą z Teatrem Szpilka, z którymi robimy coraz więcej rzeczy i naprawdę tego typu wydarzenia są z nimi no, wyjątkowe.
1: No i dlatego jeszcze przed nami kolejna rzecz, już odchodząc od samej wystawy, także inny spektakl, na który już teraz możemy zaprosić, czyli Ożenek.
2: Tak, i Ożenek. Mamy spektakl, który przygotowujemy razem z grupą teatralną Szpilka. Teatr w Liźnie, jak najbardziej. I to tego typu, i to tego formatu. Ożenek jest spektaklem, który jest bardzo, bardzo sztuką XIX-wieczną Nikołaja Gogola, który jest no, tak znany i tak często już ogrywany, że trudno było znaleźć jakąś metodę na to, żeby zrobić coś z nim nowego. A jednak grupa bardzo chciała stworzyć komedię. Jakąś, która będzie może znana, może przyjemna, a jednak no, reprezentowała bardzo dużo różnych śmiesznych sytuacji. Jakby uznałem, że jeśli się trochę zaadoptuje Ożenek do współczesności i zamiast swatek, których no już nie ma, będą aplikacje, a główna bohaterka Agata Tinderówna, która najzwyczajniej w świecie nie jest już wystawiana na swaty, tylko no może jest przy nadziei i potrzebuje bardzo szybko znaleźć kogoś, żeby no nie zostać jakby, wiecie, no to stworzono takie aplikacje, które nie są na randki, tylko jest to Ożenek App. To jest aplikacja do ślubu na teraz.
1: Ożenek App. To kiedy tylko, powiedzcie, bo się nam się czas kończy, kiedy Ożenek App, gdzie szukać informacji?
2: Teraz w październiku 30 i 29 gramy o godzinie 19. Większość informacji, no gdzie? Na stronie GOKU.
0: Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Liźnie. Ja podkreślam, że prapremiera 29 października, na którym wstępu już nie ma, natomiast na 30 bilety są dostępne na platformie Bilety 24, więc zapraszamy do Galerii Luzino już 29 i 30 października.
1: Już tak ostatnim tchem zapraszam jeszcze na kawę luzińską.
0: I zapraszamy serdecznie na kawę luzińską. Szanowni Państwo, luzińska struga, kawa niezwykła, palona na Kaszubach, ale przede wszystkim w formie cegiełki. Słucham.
2: Bardzo pyszna.
0: O, tutaj kolega mówi bardzo pyszna, bardzo się cieszę, bo faktycznie kilka miesięcy wybierania, jeśli chodzi o samo ziarno i smak. Promujemy nie tyle kawę, zresztą zachęcamy do wypicia i posmakowania i poczucia aromatu, ale przede wszystkim cegiełki wspierającej kulturę luzińską.
1: No to wszystkie informacje oczywiście, GOK Luzino, kochani, zapraszamy serdecznie, bo jak słyszymy, bardzo dużo się cały czas dzieje, zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z teatrem, z malarstwem, więc powiedzmy sobie szczerze, nic, tylko napić się dobrej kawy i być tego świadkiem, więc zapraszamy serdecznie. Mieszko Weltrowski tymczasem, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli Rafał Płotka, czyli dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie, i Karol Barwela, reżyser teatralny. Dziękuję ślicznie.

0: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Takim spokojnym utworem Laury Brenningan i Self Control wchodzimy na falę aktualności, a do studia dołącza Olga Reszke z portalu Nadmorski24. Cześć Olga.
2: Dzień dobry.
1: I Mieszko Weltroski z Twojej telewizji morskiej.
3: Witam po krótkiej przerwie.
1: Po krótkiej przerwie, więc musiałem prawie jeszcze Cię poganiać, no to chyba Ci się troszkę spieszy, to od Ciebie zaczniemy.
3: Nie, przepraszam Cię bardzo, Olga ma zawsze pierwszeństwo.
2: No, jak jestem taki... z Mieszkiem, to ja mam pierwszeństwo, jak z Kariną, to jestem druga. To nie wiedziałem. Takie są zasady,
1: to nie wiedziałem. To zwykle Michał to prowadzi, więc przepraszam, że naruszam wasze konwenanse. Olga, co ciekawego w internecie?
2: W Luzinie 15-latek został potrącony dziś na przejściu dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Dacią nie ustąpiła mu pierwszeństwa. Nastolatek trafił do szpitala. Więcej na ten temat na naszym portalu, oczywiście na portalu nadmorski24.pl, bo kolega Jakub nie raczył powiedzieć, że chodzi o portal nadmorski.
3: A jak powiedział, że 24 bez PL.
2: A.pl.
3: No mógł to... być jeszcze, nie wiem, RU na przykład.
2: Dobra, już się czepiam się.
1: Nie, no dobrze. PL, tak, przepraszam.
2: No tak, woli jasność. Ruszyła zbiórka na kolejny domek wytchnieniowy w Lubiatowie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko chce rozbudować działający tam ośrodek. Więcej na ten temat i link do zbiórki na portalu. Również dziś rano w Wejherowskim Starostwie podpisano umowę na projekt rozbudowy drogi Lubiatowo-Choczewo. Odcinek ma ponad 6 km. Długości w planach są nowa jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, oświetlenie. O tym więcej na stronie nadmorski24.pl. Gdański obszar metropolitalny ma rozpocząć działalność

0: 1 stycznia 2027 roku związek ma objąć 61 gmin i powiatów oraz ułatwić współpracę m.in. w transporcie i rozwoju gospodarczym. O tym również dzisiaj piszemy. Natomiast w Gdyni uruchomiono nową pracownię tomografii komputerowej. Inwestycja za blisko 10 milionów złotych zwiększy możliwość diagnostyczną. Szczególnie w badaniach serca i naczyń wieńcowych. Więcej na temat nadmorskie24.pl.
1: Czyli dzisiaj mocno technicznie i mocno drogowo. A co tam w telewizji?
2: U nas także troszkę drogowo, bo jakby się tu powiedzieć, to Nadmorski troszkę, że tak powiem, zabieram przez tych tematów, nie, no, żartuję
0: dzielimy
2: sobie, oczywiście
0: się
2: dzielimy się, więc faktycznie byliśmy dzisiaj rano na podpisaniu umowy na zaprojektowanie tej ważnej drogi w Choczewie, więc to wydarzenie wam przekażemy, ale byliśmy także na miejskich obchodach Dniach Edukacji Narodowej, piękna gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Wejherowskiej Szóstce, a piękna głównie dlatego, że oczywiście dzieciaki się bardzo fajnie do niego przyłożyły, ale także dlatego, że nauczyciele zostali i wyróżnieni, jeżeli chodzi o swoje zasługi, i także otrzymali awanse zawodowe, więc już dzisiaj mają co świętować i to jest świetna sprawa, ale zerkniemy także na boisko piłkarskie, tutaj chociażby weekend właśnie Luzino z Wdą Świecie ostatnio się spotkali, no i tutaj piękne zwycięstwo weekendu i coraz wyżej, coraz bliżej tej górnej części tabeli, jeżeli tak to można nazwać, bo w górnej cały czas są i się utrzymują.
1: No to trzymamy kciuki, żeby weekend do drugiej ligi awansował. No a więcej na pewno dowiecie się podczas serwisu informacyjnego Twojej Telewizji Morskiej o godzinie 17.20. Był ze mną Mieszko Weltrowski, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: No i więcej różnego i maści ciekawostek, opowieści i historii na portalu nadmorski24.pl i była Olga Reszke, dziękuję Ci bardzo.
0: Również dziękuję.
1: No a tymczasem ruszamy dalej i na antenę Bryska i Obca już teraz.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
1: Reklama.
4: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
5: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
4: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Załański. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
6: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by było, utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
4: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyjął syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyjął syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
7: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
4: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców,

0: powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Rumni przybywa zgłoszeń dotyczących nielegalnie porzucanych odpadów. Przy ulicach i na miejskich działkach wciąż pojawiają się stare meble, elektrośmieci, worki i kartony wypełnione odpadami. Miasto przypomina, że gabaryty są odbierane od mieszkańców co najmniej raz w miesiącu. Do dyspozycji jest również punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dębogórskiej, czynny od poniedziałku do soboty. Problem w tym, że dzikie wysypiska często powstają stopniowo. Jeśli sprawcy nie uda się ustalić, koszty usunięcia odpadów ponosi właściciel terenu. W przypadku działek miejskich oznacza to wydatek z budżetu samorządu. Władze Rumi apelują więc o szybką reakcję. Przypadki podrzucenia śmieci można zgłaszać Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przez Miejską Platformę Internetową. Im szybciej pojawi się zgłoszenie, tym większa szansa na ustalenie osoby odpowiedzialnej. Kąpino z powiatu wejherowskiego i Połuchowo z powiatu puckiego znalazły się w gronie finalistów tegorocznego konkursu Piękna Wieś Pomorska. O tytuł najpiękniejszej wsi województwa rywalizuje łącznie 13 miejscowości. Komisja ocenia m.in. wygląd i zagospodarowanie przestrzeni, zaangażowanie mieszkańców, pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych. Osobno wybierana jest także najpiękniejsza zagroda, gdzie pod uwagę brane są estetyka, obejścia oraz rozwiązania ekologiczne. Dla naszego regionu szczególnie ważna będzie więc rywalizacja Kąpina, reprezentującego powiat wejherowski oraz Połuchowa z powiatu puckiego. Obie miejscowości powalczą o główną nagrodę z 11 innymi finalistami z całego Pomorza. Zwycięzców poznamy w poniedziałek 19 października podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Konkurs Piękna Wieś Lamborska organizowany jest już po raz 33. Bezpłatna mamografia bez skierowania będzie dostępna dla mieszkanek gminy Potęgowo. Badania zostaną przeprowadzone w ramach akcji profilaktycznej Różowy Październik, która przypomina o znaczeniu wczesnego wykrywania raka piersi. Z mamografii będą mogły skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 roku życia, pod warunkiem, że nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 2 lat. Mamobus przyjedzie do Potęgowa 14 października bieżącego roku. Zostanie ustawiony przy Ośrodku Kultury przy ulicy Szkolnej 2. Badanie nie wymaga skierowania, a sama mamografia trwa kilka minut. Pozwala wykryć zmiany w piersiach również na wczesnym etapie, kiedy mogą nie dawać jeszcze wyraźniejszych objawów. Regularne kontrole zwiększają szanse na rozpoznanie choroby odpowiednio wcześnie i rozpoczęcie leczenia. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi, a akcje profilaktyczne mają zachęcać kobiety do regularnego sprawdzenia stanu zdrowia. W przypadku mamografii szczególne znaczenie ma udział w badaniach zgodnie z zaleceniami i kryteriami programu. Mieszkanki Potęgowa, które spełniają warunki wiekowe i nie wykonywały mamografii w ciągu ostatnich 2 lat, będą mogły skorzystać z bezpłatnego badania podczas postoju mamobusa. Warto pamiętać, że profilaktyka pozwala wykrywać niepokojące zmiany, zanim pojawią się objawy choroby. Przebudowa ulicy Banacha w Ustce, planowana na przyszły rok, nie będzie już w całości finansowana z budżetu miasta. Samorządowi udało się pozyskać ponad 1 238 000 zł zewnętrznego wsparcia. Jeszcze na początku roku zakładano, że cały koszt inwestycji pokryje miasto. Ostatecznie część wydatków zostanie sfinansowana ze środków rezerwy przeznaczonej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Całkowity koszt przebudowy ulicy Banacha szacowany jest na niespełna 2,5 miliona złotych, co oznacza, że pozyskane dofinansowanie pokryje znaczną część inwestycji. Ministerstwo Finansów i Gospodarki poinformowało, że pieniądze mają trafić do samorządów do końca października. Miasto planuje jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na realizację zadania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, prace budowlane zakończą się najpóźniej we wrześniu przyszłego roku.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane.

0: sigmabudownictwo.pl.
1: Wtorkowe popołudnie bez większego ocieplenia. W pasie od Gdyni przez Wejherowo po Słupsk około 13-14 stopni. Jedynie w rejonie Lęborka, Luzina i Gniewina spodziewamy się dzisiaj

0: Wiki, Gabor i Kaja, taki duet na Dzień Dobry pojawia nam się w programie Norda na Fali. Tu Robert Jastrzębski, dzień dobry. Mamy wtorek, to jest 13 dzień października, proszę Państwa. Do weekendu jeszcze trochę trzeba dopłynąć, no a przez najbliższe godziny my popłyniemy razem z muzyką. Będzie pogoda z regionu i raport z nadmorza, to już za chwilę. No i halo kierowcy, dla Was też o 15.30, pierwszy popołudniowy raport drogowy. Bądźcie z nami i zostańcie na wszystkich naszych częstotliwościach. Fejherowo, Lęborg, Słupsk, Reda, Rumia, Gdynia, Kosakowo. No i dajcie znać, gdzie nas dzisiaj słuchacie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Ta piosenka nadaje mocy, nadaje energii na dzisiejsze popołudnie w programie Nordo na fali. Tu Robert Jastrzębski. Czas na raport z nadmorza. Zaglądamy do Karwi przez kamerę w portalu nadmorski24.pl i uwaga, bo mamy bardzo przyjemny jesienny widok.

0: sprawdźcie sami. Dużo błękitnego nieba, trochę chmur przy horyzoncie i szeroka słoneczna plaża, na której ktoś tam spaceruje, ale to tylko pojedynczy spacerowicze, więc miejsce na przechadzkę i chwilę oddechu jest pod dostatkiem. Korzystajcie, bo jak się okazuje, to mamy nad morzem dzisiaj całkiem fajną, przyjemną jesienną pogodę. Niekoniecznie tak będzie przez cały dzień, ale jeśli właśnie kończycie pracę i macie bałty gdzieś tam po drodze, może warto zrobić mały przystanek nad morze. A komu do plaży dzisiaj daleko, zostańcie z nami. Widok z Karwi możecie podejrzeć na nadmorskim24.pl, zakładka Nasze kamery. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy, no i sprawdzimy też, co tam w pogodzie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Nordo FM, 15.30. Zapraszamy na pierwszy popołudniowy raport drogowy. Na początek Wejherowo. Tutaj czasowe utrudnienia przy szpitalu specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy. A to wszystko w związku z budową nowego szybu windowego w budynku poradni specjalistycznych. Części parkingu przed głównym wejściem będzie czasowo wyłączana z użytkowania. Zmiany zaplanowano na 14, 21, 27 i 30 października oraz 3 listopada. Uwaga, bo w tych dniach nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od godziny 1 w nocy aż do zakończenia prac. Dodatkowo od południa niedostępny będzie postój taksi oraz miejsca przeznaczone na krótki, maksymalnie 15-minutowy postój dla pacjentów. Z tego co wiemy, szpital tłumaczy, że ograniczenia są konieczne, aby zapewnić bezpieczny przejazd samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Nowy szyb windowy ma poprawić dostępność poradni, szczególnie dla osób mających trudności z poruszaniem się. Pacjenci i odwiedzający proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. To jest raport drogowy w Radiu Norda. Z Wejherowa przenosimy się do Słupska, bo tutaj, uwaga, kierowców czekają dwudniowe utrudnienia w ruchu. I tak już jutro i w czwartek 14 i 15 października prowadzone będą roboty drogowe związane z frezowaniem starej nawierzchni oraz układaniem nowego asfaltu. Prace obejmą dwie lokalizacje. Pierwsza to ulica Lota i rejon Ronda Kuklińskiego. Remontowany będzie odcinek ulicy Lota od Ronda do ulicy Profesora Grucy, a także prawy pas ulicy Gdańskiej w obrębie Ronda w kierunku centrum miasta. W godzinach od 8 do 17 odcinek ulicy Lota zostanie całkowicie zamknięty, a na ulicy Gdańskiej ruch zostanie natomiast zawężony do jednego pasa. Druga lokalizacja to rondo generała Grota Skotnickiego na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków. Remont obejmie wewnętrzny pas ronda, a w czasie robót zwężone do jednego pasa będą wloty od strony ulicy Hubalczyków oraz oba wloty z ulicy Bohaterów Westerplatte. Kierowcy powinni liczyć się ze spowolnieniem ruchu. Zarządca drogi apeluje o ostrożność, stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych. To był raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy o 16.30.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Dzisiaj w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, lokalnie słaby przelotny deszcz. Temperatury bez szaleństw. W Luzinie 12 stopni, w Wejherowie, Słupsku i Lęborku 13, w Gdyni, w Dębkach około 14, a we Władysławowie w Helu do 15 stopni. Do tego wiatr słaby, głównie z kierunków zachodnich. Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie rosnąć, od zachodu wejdą opady deszczu, miejscami ciągłe i najzimniej w Słupsku. Około 6 stopni pokażą termometry, a w Gdyni 9 kresek na termometrach.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

0: Tu Radio Norda i najlepsze hity na bałtyckiej fali. A kto sprawdzał kalendarz? Dzisiaj mamy wtorek i dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, proszę Państwa. Więc jeśli ktoś przyszedł do pracy wyjątkowo elegancki, spokojnie, nie musi od razu oznaczać, że ma rozmowę o pracę u konkurencji, prawda? Pozdrawiamy wszystkich w marynarkach, pod krawatem i tych, którzy garnitur wyciągają tylko na wesela. I wiecie co? Ja też miałem dzisiaj założyć garnitur, ale przypomniałem sobie, że w radiu najważniejsze jest dobrze wypaść, a nie dobrze wyglądać. Tu Robert Jastrzębski, tu Norda na fali. Zapraszam, bo u nas za chwilę fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: To niespodziewany finał relacji, którą wielu fanów uważało za wzór. Ewa Farna i Martin Hobod ogłosili rozpad swojego małżeństwa. Ich uczucie narodziło się w wspólnej pasji muzycznej, a z czasem przerodziło się w głęboką relację, zwieńczoną ślubem i narodzinami dwójki pocie. Przez długi czas udowadniali, że kariera i rodzina mogą iść w parze. Obecnie ten etap mają już za sobą. W poruszającym komunikacie zaznaczyli jednak, że dobro ich dzieci pozostaje najważniejsze. Ewa Farna i jej mąż Martin Hobod przez wiele lat stanowili parę, która zgodnie szła przez życie, unikając skandali. Połączyła ich muzyczna scena, a wieloletnia współpraca powoli przeradzała się w coś głębszego, z dala od błysku fleszy. Zanim zaiskrzyło, byli tylko przyjaciółmi i współpracownikami. W 2017 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo potem powitali na świecie pierwsze dziecko. Ich wspólna droga, jak to w życiu bywa, pełna była wyzwań. Para musiała pogodzić intensywne kariery muzyczne z wychowaniem dzieci i budowaniem ogniska domowego. Pomimo tych trudności, wokalistka zawsze wypowiadała się o partnerze w samych superlatywach, podkreślając jego niezastąpioną rolę w jej życiu. Związek ten musiał jednak przejść przez pewne transformacje zawodowe. W 2022 roku gitarzysta opuścił zespół wokalistki po kilkunastu latach współpracy, argumentując, że musi odzyskać pasję do muzyki. Teraz dowiadujemy się również, że ich ścieżki prywatne ostatecznie się rozeszły. Wiadomość o zakończeniu małżeństwa wokalistki i jej wieloletniego partnera był szokiem dla wielu, biorąc pod uwagę jej wcześniejsze pełne czułości słowa na jego temat. W opublikowanym komunikacie wyznali, że decyzja o rozstaniu zapadła powoli i kosztowała ich wiele emocji. Mimo to oboje z szacunkiem patrzą na wspólną przeszłość, pamiętając, że wciąż wiążą ich dzieci i wspólnie spędzone lata.

Ta piosenka do dzisiaj króluje na parkietach dyskotek i całkiem fajnie brzmi w radiu, tym bardziej o tej porze. Do 18 Nordo na fali, proszę Państwa, no są osoby, dla których nawet kilka dni odpoczynku to ogromna pomoc. W Lubiatowie taki oddech mogą znaleźć opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami przy

0: wyjeżdżając na bezpłatne turnusy razem ze swoimi podopiecznymi. Uwaga, fundacja mimo wszystko zbiera teraz na kolejny domek w tamtejszym ośrodku wytchnieniowym. Jeśli interesują Was takie tematy, to więcej o tej inicjatywie powiemy w serwisie regionalnym Radia Nord FM po godzinie 16. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
2: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
3: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
2: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, 2 miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
4: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
2: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
5: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, 3 takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej

0: się wystawy.
1: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Fundacja mimo wszystko rozpoczęła zbiórkę na budowę kolejnego domku w ośrodku wytchnieniowym Spotkajmy się w Lubiatowie. Placówka działa od maja ubiegłego roku i organizuje bezpłatne tygodniowe turnusy dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich podopiecznych. Na miejscu zapewniana jest opieka terapeutyczna i psychologiczna, a także całodzienne wyżywienie. Dzięki temu rodzice i opiekunowie mogą choć na kilka dni odciążyć się od codziennych obowiązków i znaleźć czas dla siebie. Obecnie w ośrodku działa 5 całorocznych domków. Fundacja chce dobudować kolejnych 5. Jeden z nich ma nosić nazwę Ania. Jak podkreśla Anna Dymna, z pomocy ośrodka skorzystało już ponad 600 osób. Fundacja liczy, że dzięki zbiórce uda się przyjąć kolejne rodziny i zwiększyć liczbę miejsc dostępnych podczas turnusów w Lubiatowie. 15-letni pieszy został potrącony na przejściu dla pieszych w Luzinie. Do zdarzenia doszło we wtorek rano, po godzinie 6:00. W rejonie skrzyżowania ulic Ofiar Sztutowu i Młyńskiej ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Dacia Duster jadąc w kierunku ulicy Wilczka nie ustąpiła pierwszeństwa nastolatkowi przechodzącemu przez prawidłowo oznakowane przejście. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie przechodzi badania. Zarówno kierująca, jak i pieszy byli trzeźwi. Policjanci z wejherowskiej drogówki wyjaśniają dokładne okoliczności potrącenia. Mundurowi przypominają też o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. W Lęborku odbędą się uroczystości upamiętniające żołnierzy górników, którzy w okresie powojennym padli ofiarą represji politycznych i zostali skierowani do przymusowej pracy w kopalniach oraz kamieniołomach. Okazją będzie 77. rocznica powstania batalionów represjonowanych politycznie żołnierzy górników. Uroczysta msza święta została zaplanowana na niedzielę 18 października o godzinie 10 w kościele parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Teligii 22. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy miasta. Żołnierze górnicy byli wcielani do specjalnych batalionów od 1949 roku. Władze komunistyczne kierowały do nich przede wszystkim młodych mężczyzn uznawanych za politycznie niepewnych. Zamiast odbywać standardową służbę wojskową, pracowali w kopalniach węgla, uranu i kamieniołomach. Warunki pracy były bardzo ciężkie, a długie zmiany, przemęczenie i naruszenie zasad bezpieczeństwa prowadziły do wypadków, także śmiertelnych. Według szacunków, w strukturach Wojskowego Korpusu Górniczego służyło około 120, nawet 200 tysięcy osób. Bataliony górnicze rozwiązano w 1959 roku, jednak przez kolejne dekady ich historia pozostawała tematem przemilczanym. Dopiero po upadku systemu komunistycznego możliwe stało się publiczne przypomnienie o represjach i organizowanie środowiska byłych żołnierzy. Inicjatorem lęborskich obchodów był w 2007 roku Bernard Neumeller, związany ze Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Niedzielna msza będzie okazją do oddania hołdu osobom, które doświadczyły przymusowej pracy i prześladowań. Organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy Ustka mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w ramach konkursu Lokalne Inicjatywy z Energią Wiatru. Program uruchomiły firmy Equinor i Pol Energia, które wspólnie realizują projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Nabór wniosków rozpoczął się 28 września. O wsparcie mogą starać się podmioty działające na rzecz lokalnej społeczności, w tym organizacje społeczne i stowarzyszenia. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na projekty związane z edukacją, kulturą, sportem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz integracją mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że zależy im przede wszystkim na inicjatywach odpowiadających na realne potrzeby mieszkańców i przynoszących trwałe korzyści dla regionu. Konkurs jest częścią działań prowadzonych przez inwestorów morskich farm wiatrowych na Bałtyku i ma wzmacniać współpracę z lokalnymi społecznościami. Szczegółowe informacje i zasady naboru dostępne są na stronie projektu Bałtyk.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Po 15 nadal umiarkowane zachmurzenie i lokalne opady. W Gdyni około 14 stopni, w Wejherowie i Słupsku 13, a w okolicach Lęborka 12. Wiatr słaby, więc mimo chmur nie powinien być szczególnie uciążliwy.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Kuban i Zalia, czyli polskie wtorkowe granie w programie Nordo na fali. Robert Jastrzębski, witam ponownie. Zaglądamy od razu do kalendarza. Mamy wtorek, 13 dzień października, ale to nadal wtorek, nie piątek, 13. Imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Edward, Teofil, Daniel i Magdalena. Solenizanci dla Was oczywiście wszystko, co najlepsze. No i przypomnę, bo dzisiaj kalendarz szkuje oko od Międzynarodowego Dnia Noszenia Garnituru. Do tego przysłowie mówi, we twarda jesień twarda, więc jeśli marynarka już na Was, po wyjściu z pracy może się jeszcze przydać. Słuchajcie, od tej porze polecam kolejną kawę, bo przed nami kolejna porcja dobrej muzyki i tematów z Pomorza, a garnitur? No w naszym radiowym studiu obowiązuje tylko jeden, dobrze skrojona playlista. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 B Wejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 100 dregy. Barkuewac są.
2: Barkuewac są.
1: Mocować się.
2: Mocować się.
1: Zdziśk jeś barkuje, choć wit słabuje.
2: Choć Zdzisław stary brał się za bary.
1: Zdziśk jeś barkuje, choć wit słabuje.
2: Barkuewac są.
1: Mocować się.
2: Barkuewac są.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem,

0: Do weekendu jeszcze daleko, ale dlaczego sobie nie posłuchać w Radiu Norda takich piosenek, które nam o tym przypominają? Do 18 Norda na fali, tu Robert Jastrzębski. Halo kierowcy, uwaga, bo są nowe informacje z naszych dróg. Od czwartku wraca ruch na rozbudowanym odcinku Wiczlińskiej w Gdyni, a wraz z nim autobusy. Sprawdzimy dla Was też, z jakimi utrudnieniami trzeba się liczyć na trasie Wyszecino-Rosochy, a wszystkie szczegóły poznamy w raporcie drogowym o 16.30. Bądźcie z nami, słuchajcie nas, bo później też odpalamy zagadkę dnia i będą do wygrania dwa bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Tu Radio Norda, na zegarach 16.30, co oznacza ostatni popołudniowy raport drogowy. Halo kierowcy, dajcie głośniej, mamy dwie ważne informacje, zapraszam. I uwaga, bo od 15 października wraca ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiślińskiej w Gdyni. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Tego dnia od 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej, a w ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiczlino-Niemotowo, wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na ulicę Wiczlińską wrócą autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Obsługiwane będą wszystkie przystanki, a częstotliwość kursów ma być taka sama jak przed remontem. Jednocześnie przestanie funkcjonować zastępcza linia 940. Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe, m.in. przy oznakowaniu, poboczach, nawierzchni drogi rowerowej oraz elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa ulicy Wiślińskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijających się części Gdyni. Słuchamy raportu drogowego w Radiu Norda FM. Przenosimy się do powiatu wejherowskiego, który pozyskał fundusze z budżetu państwa na rozbudowę drogi Wyszecino-Rosochy. Inwestycja obejmie odcinek o długości około 2,6 km. W ramach prac przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, pobocza i zatoki autobusowe. Modernizacja obejmie również zjazdy do posesji, remont przepustów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przy przejściach dla pieszych i dojściu do przystanku pojawi się nowe oświetlenie, które ma poprawić bezpieczeństwo po zmroku. Finansowanie zadania oprócz budżetu państwa zaangażowane są także powiat wejherowski i gmina Linia. Uwaga, bo prace już trwają, dlatego na trasie mogą pojawiać się czasowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu, o których będziemy informować na bieżąco w Radiu Norda FM. Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, inwestycja ma zakończyć się do 20 grudnia bieżącego roku.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: A jak widać za oknem, we wtorek w regionie jesiennie. W Gdyni około 14 stopni i możliwy przelotny deszcz. W Wejherowie, Redzierumi i Kosakowie około 14 stopni na termometrach. W Luzinie 12. W Lęborku podobnie, w Słupsku i Kobielnicy 13 stopni. Nad morzem najcieplej, bo we Władysławowie nawet 15 stopni. Miejscami słaby deszcz, wiatr słaby, głównie zachodni, a wieczorem i w nocy od zachodu pojawią się opady deszczu, zrobi się chłodniej, nawet bardzo zimno, od 6 do 9 stopni, nad morzem 10 stopni, a jutro więcej chmur, przelotny deszcz, ale po południu możliwe przejaśnienia.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Panie Enrique Iglesiasa, radujcie się, bo za nami właśnie wasz idol. Zresztą często gramy jego piosenki na antenie Radia Nord FM. Słuchajcie, kawa jest, to bardzo dobrze, bo mam bilety do kina Helios w Gdyni, ale żeby je zdobyć, trzeba złamać kod. To wszystko dzieje się na Facebooku Radia Nord FM. Już tam czeka na was zagadka dnia. 3 cyfry, 3 próby, kto trafi pierwszy, ten zabiera kogoś na seans. Wpadajcie na Facebooka Radia Nord FM, szukajcie zagadki dnia i wpisujcie swoje typy. Jeden komentarz, jeden kod i bez edytowania, bo posypią się czerwone kartki, ok? No i wiadomo, że podpowiadam, mam przygotowane 3 wskazówki i pierwsza mówi, że wszystkie cyfry kodu są różne, a środkowa jest najmniejsza. Mogę powtórzyć, ok? Wszystkie cyfry są różne, a ta w środku jest najmniejsza. Macie jakieś pomysły, to piszcie i zostańcie z nami, bo kolejne wskazówki w drodze. I co ważne, wy piszecie, wy kombinujecie, próbujecie, a kod ujawnię dopiero w finale naszej zabawy przed godziną 18, ok? A za chwilę u nas magazyn kulturalny, zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
5: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
0: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Tu Radio Norda i przed nami magazyn kulturalny. Robert Jastrzębski, zapraszam. A tym razem w oknie na kulturę zaglądamy do Słupska. Przed nami wtorkowy wieczór z literaturą i filmową klasyką, a jutro propozycja dla osób zainteresowanych sztuką Europy Wschodniej. Sprawdźmy, gdzie warto się wybrać i co zapisać w kalendarzu na najbliższe dni w Słupsku. A już dzisiaj o godzinie 18 w Cepelin Book przy Starym Rynku odbędzie się spotkanie z Marcinem Bortkiewiczem. Pochodzący ze Słupska reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta oraz aktor wraca do rodzinnego miasta z książką Wszystko albo nic. Tym razem punktem wyjścia do rozmowy będzie bardzo osobista literatura. Publikacja ma formę intymnego dziennika, w którym autor pisze o końcu miłości, trosce o dzieci i próbach ponownego stanięcia na nogi. To opowieść o doświadczeniach, które zmuszają do przyjrzenia się własnemu życiu. Widzowie mogą kojarzyć Bortkiewicza z takich filmów jak Noc Walpurgi, Tonia czy prezentowany w Cannes Portret z pamięci. Dzisiejszą rozmowę poprowadzi filmoznawca Bartosz Murawski. Zapraszają Słupski Ośrodek Kultury i Cepelin. A teraz przenieśmy się do kina, bo o tej samej porze, o godzinie 18, rozpocznie się seans w kinie Rejs, a na ekranie dzisiaj Windą na szafot. Bohater filmu zabija męża swojej kochanki, ale jego plan komplikuje konieczność powrotu na miejsce zbrodni. Awaria windy uruchamia ciąg nieprzewidzianych zdarzeń. Ten francuski kryminał przyciąga jednak nie tylko intrygą. Ważną rolę odgrywają atmosfera Paryża i muzyka Milesa Davisa. To propozycja dla miłośników kina, ale też dla słuchaczy, którzy lubią jazz i chcą usłyszeć, jak buduje on filmowe napięcie. Jeśli dzisiejszy termin nie pasuje, kolejny pokaz zaplanowano jutro, czyli w środę 14 października o godzinie 16. Środowe popołudnie przeniesie również spotkanie w Czerwonym Spichlerzu w Muzeum Pomorza Środkowego przy ulicy Szarych Szeregów. O godzinie 17 rozpocznie się wykład Sakralne Malarstwo Wschodniej Europy. Historia, ikonografia, charakterystyka. Władysława Diachenko opowie o ikonach, ich symbolice, początkach i technice stworzenia. Przyjrzy się także temu, jak przez wieki przenikały się w nich tradycje sztuki profesjonalnej i ludowej. Uwaga, bo wykład będzie prowadzony w języku ukraińskim. Wstęp jest wolny, a to zaproszenie do odkrywania znaczeń ukrytych w obrazach i bliższego poznania kultury naszych wschodnich sąsiadów. To był magazyn kulturalny w Radiu Norda FM. Na kolejne zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: What If i Neptunika w Radiu Norda FM na kilka minut przed godziną 17. Tu Norda na fali. Mamy pierwszy strzał w zagadce dnia. Zaglądam na profil facebookowy Radia Norda. Aniulka Anka stawia na 987. I to jest pierwszy komentarz w ogóle w dzisiejszej zabawie. Dziękuję za odpowiedź, ale nie jest to dobry strzał. Zostają ci dwie próby. To teraz uwaga, podpowiedź numer dwa. Ostatnia cyfra kodu jest o 7 większa od pierwszej. I przypomnę jeszcze tę pierwszą wskazówkę, że wszystkie cyfry dzisiaj są różne, a środkowa jest najmniejsza. Teraz się będzie działo, prawda? Przypominam, gramy o dwa bilety do kina w Gdyni i jest szansa, że ktoś dzisiaj jeszcze tam pójdzie na dowolnie wybrany seans. Powodzenia życzę, kombinujcie za chwilę u nas serwis regionalny, a ja wracam po 17 z ostatnią wskazówką, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalizacją.

0: specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.
3: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
4: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
3: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Protest trwa już 6 dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
6: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
5: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
7: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
5: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
3: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Czasowe utrudnienia przy szpitalu specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. W związku z budową nowego szybu windowego w budynku poradni specjalistycznych, część parkingu przed głównym wejściem będzie czasowo wyłączona z użytkowania. Zmiany zaplanowano na 14, 21, 27 i 30 października oraz 3 listopada. W tych dniach nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od godziny 1 w nocy aż do zakończenia prac. Dodatkowo od południa niedostępny będzie postój taksi oraz miejsca

0: Wyznaczone na krótki, maksymalnie 15-minutowy postój dla pacjentów. Szpital tłumaczy, że ograniczenia są konieczne, aby zapewnić bezpieczny przejazd samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Nowy szyb windowy ma poprawić dostępność poradni, szczególnie dla osób mających trudności z poruszaniem się. Pacjenci i odwiedzający proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Gdyńska grupa teatralna w Kaczych Butach świętuje 15-lecie działalności. To jedna z najdłużej działających formacji dorosłych aktorów amatorów w Trójmieście. Zespół powstał w 2011 roku z inicjatywy Magdaleny Bochan-Jachimek. Dziś tworzą go osoby wykonujące na co dzień bardzo różne zawody. Od nauczycieli i informatyków po handlowców i księgowych. Przez 15 lat grupa przygotowała kilkanaście spektakli i zagrała ich łącznie 100. Jubileusz obchodzono na początku października w Konsulacie Kultury. Publiczność zobaczyła m.in. spektakl Stara Baba, tragedia antyczna, a podczas spotkania Wieść w Kacze Buty aktorzy opowiadali o kulisach swojej wieloletniej działalności. Grupa już pracuje nad kolejną premierą. 26 lutego 2027 roku pokaże sztukę Tomasza Jachimka I zawsze przy mnie stój. Wcześniej, 19 listopada, w Konsulacie Kultury odbędzie się kolejna edycja Teatrzyku Bezwstydnego. Przybudowa peronów, nowe przejście podziemne z windami i dodatkowe tory. Takie zmiany planowane są na stacji kolejowej w Lęborku w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk. Inwestycja ma poprawić dostęp do pociągów, zwiększyć przepustowość trasy i skrócić czas podróży między Trójmiastem a Słupskiem. Przebudowane zostaną wszystkie trzy perony w Lęborku. Będą wyższe i dłuższe, a ich długość wyniesie 425 metrów. Pojawią się na nich ławki, oświetlenie, nagłośnienie oraz czytelny system informacji pasażerskiej. Zmieni się także przejście podziemne, które będzie pełnić również funkcję pasażu. Dostęp do niego zostanie zapewniony bez konieczności przechodzenia przez budynek dworca, a windy umożliwią dotarcie na każdy peron. Projekt obejmuje ponadto budowę nowej nastawni i garażu dla drezyn. Modernizacja odcinka Gdynia-Chylonia-Lęborg jest częścią drugiej fazy prac na linii kolejowej nr 202, której wartość wynosi 3,2 miliarda złotych. Zaplanowano m.in. budowę drugiego toru na wybranych fragmentach trasy, przebudowę przejazdów kolejowych, budowę wiaduktów i modernizację infrastruktury. Pociągi pasażerskie mają docelowo osiągać prędkość do 160 km na godzinę. Zakończenie inwestycji planowane jest do 2030 roku. Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w poniedziałek 12 października tuż po godzinie 14 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wandy w Słupsku. Ogień wybuchł w kuchni jednego z mieszkań. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej. Jeszcze przed przyjazdem służb pozostali mieszkańcy zdołali samodzielnie opuścić budynek. Z mieszkania objętego pożarem strażacy ewakuowali nieprzytomną kobietę i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Ratownicy rozpoczęli reanimację, jednak życia poszkodowanej nie udało się uratować. Strażacy opanowali ogień i nie dopuścili do jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie mieszkania. Dokładne przyczyny i okoliczności pożaru będą teraz ustalane przez policję oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Końcówka popołudnia jeszcze dość spokojna. Miejscami możliwy przelotny deszcz, ale bez ciągłych opadów. Temperatura waha się dzisiaj od 13 do 14 stopni w Gdyni i Wejherowie. Natomiast w okolicach Lęborka mamy 12 stopni.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

0: Tu Radio Nordo FM, jak wiadomo, muzycznie jesteśmy najlepsi w regionie, bo przecież takie hity tylko u nas. Dom nad wodą, PZ wcześniej, Magnetic i Bauza. Na kilkanaście minut po 17 wraca Robert Jastrzębski i jestem z wami do 18. No i witam tych, którzy właśnie dołączyli. Pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami przez cały dzień. Przed nami ostatnia godzina, dodajmy trochę energii na resztę popołudnia. Będzie sporo hitów jeszcze po 18 Norda Party, a za chwilę wracamy do zagadki dnia i podam ostatnią wskazówkę, później trochę sportowo i zajrzymy też do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: przyjemnie się tego słucha, szczególnie o tej porze. Miley Cyrus, Flower w Radiu Norda. Coraz więcej odpowiedzi, jeśli chodzi o zagadkę dnia. Próbujemy złamać trzycyfrowy kod. Finał przed 18. No to sprawdzamy, kto pisze. Jagoda Aniela stawia na 213. Pani Jolanta próbuje 506 i 405, a Magda wpisuje 208 oraz 102. Jest z nami też Kasia, która typuje 903, a Marta 756 i 534. Pozdrawiam wszystkie panie, ale od razu powiem, że nie są to dobre odpowiedzi. Przypomnę, wszystkie cyfry są różne, środkowa jest najmniejsza, a ostatnia jest o 7 większa od pierwszej. I ostatnia wskazówka dzisiaj jest taka, że kod jest liczbą nieparzystą. Bilety do kina czekają, finał przed 18, a za chwilę nas sportowo, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce,

0: Miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605 601 535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Weekend w Luźno pewnie pokonał w Nowym Świecie w meczu 12 kolejki trzeciej ligi. Luźnianie wciąż stąpają po piętach liderowi tabeli Polonii Środa Wielkopolska. Po poprzedniej niespodziewanej wyjazdowej porażce z Zelaną Toruń 1-3 Luźnianie chcieli się zrehabilitować z wyżej notowanym rywalem w Nowym Świecie, która tydzień wcześniej wysoko przegrała z Polonią 0-4. Mecz przy ulicy Mickiewicza lepiej rozpoczęli gospodarze. Weekend od 9 minuty prowadził po trafieniu Jędrzeja Zająca. Po zmianie strony Luźnianie potwierdzili, dlaczego są jedną z najskuteczniejszych drużyn w lidze zarówno w ofensywie, jak i obronie. W 53-70 minucie Piotr Kurbel dołożył kolejne dwa trafienia i ostatecznie weekend wygrał 3-0.
3: Jestem Wojciech Wilczyński, dyrektor sportowy klubu. Jest to zespół, który postawił nam wysoką poprzeczkę. Mimo wszystko mamy swoje cele, o które walczymy. Tydzień temu przegraliśmy dla niektórych sensacyjnie z Elaną Toruń. Natomiast dobrze o tym wiemy, że Elana Toruń jeszcze dwa tygodnie wcześniej urwała punkty Środzie Wielkopolskiej, a wczoraj wygrała znowu z Kluczewem, więc to też nie jest taki słaby zespół. Ta liga do końca będzie nieprzewidywalna i nie ma tutaj zespołu, który będzie seryjnie wygrywał. Trzeba walczyć co tydzień o swoje.
2: Po 12 kolejkach weekend jest na drugim miejscu ze stratą 2 punktów do Polonii Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Twierdza Lęborg wciąż nie zdobyta. W 11 kolejce pomorskiej 4 ligi miejscowa Pogoń pokonała Sokoła Bożepol Wielkie 2-1. Wypomyczaj wypowiedzi trener gospodarzy Mateusz Michniewicz podkreślił, że był to dla jego zespołu trudny mecz.
4: No, ciężkie dla nas spotkanie. Spodziewaliśmy się tego, bo wiemy, że Sokół to jest drużyna z dużą jakością indywidualną. Są naprawdę... Ta seria, która ich teraz spotyka, troszkę niefartowna. My o tym wiedzieliśmy, nie zlekceważyliśmy tego spotkania i pierwsza połowa była naprawdę bardzo dobra. Początek drugiej połowy też całkiem niezły. Stworzyliśmy sobie jeszcze parę sytuacji. Gdzieś po stracie w środku boiska Sokół nas skontrował, zdobyli bramkę na 2-1 i zaczęła się nerwówka dla nas. Musieliśmy się niżej cofnąć, zdominowali nas pod koniec i było nam ciężko. Na szczęście w mądry sposób się wybroniliśmy, to czego nie daliśmy rady wybronić. Bardzo pewnie w bramce spisywał się Patryk Labuda, z czego bardzo się cieszę, bo to pokazuje, że pod nieobecność Maćka to nasza bramka jest w dobrych rękach i właśnie po to Patryka latem ściągaliśmy. Gratulacje dla zespołu. Bo to taki mecz przepchnięty charakterem, gdzie byliśmy na granicy, ale udało się nam zwyciężyć i to jest dla nas wszystkich najważniejsze.
2: Lęborczanie wygrali dotychczas wszystkie 5 spotkań przed własną publicznością. Z 23 punktami plasują się na 5 pozycji. Sokół jest na 10 miejscu. Pozycję w czołówce w tabeli na 4 miejscu utrzymał Grybej Chrobo. Podopieczni trenera Mateusza Czaj pokonali na wyjeździe Chojnczan kontra Bachońce 3-1. Na gryfy to w gole zdobyli Mateusz Gołajski, Tristan Kowalewski oraz Kasper Tomczak. Ze zwycięstwa cieszyli się też Gryfici ze Słupska. W Gniebinie pokonali miejscowy Stolem 1-0. Bramka na wagę zwycięstwa padła w 27 minucie. Na listę strzelców wpisał się Patryk Dąbrowski. W tabeli Gryf Słupsk jest na 6 miejscu, a Stolem na 15.
5: Wieczorem temperatury zaczną spadać. W Gdyni i Wejherowie do około 11-12 stopni. W Słupsku i okolicach Lęborka około 10-11 stopni. Chmur będzie przybywać, a od zachodu zacznie zbliżać się większa strefa opadów.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Obowiązkowa piosenka nie tylko do słuchania, ale również do tańca. Maroon 5, Christina Aguilera, tu Radio Norda. Mamy wtorek, 13 dzień października. Rzućmy okiem na to, co dzieje się w naszych regionalnych kinach. Zaczynamy w Słupsku. Dzisiaj o godzinie 18 windą na Szafot, a o godzinie 20.15 można tu obejrzeć Róże. W Lęborku z kolei Warszawa końca XIX wieku, czyli Lalka i Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. Lalka w Lęborku w kinie Fregata dzisiaj o 19.30 i Lalkę można obejrzeć również w kinie w Gdyni dzisiaj o 18.30, 19.00 i o 20.00. Oprócz tego w Gdyni premierowo dzisiaj Digger, 18.50, 19.45 i 21.40 w IMAX-ie. Prime Time też premiera o 21.10 i premierowo w sieci Konsekwencji o 20.15.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Niecałe 9 minut pozostało do godziny 18 i to była Kaja, która zamyka dzisiejsze wtorkowe spotkanie w programie
1: Lorda na fali.
0: Mamy to! Kod złamany, proszę Państwa, dzisiaj to liczba 209, a jako pierwsza poprawną odpowiedź podała dzisiaj pani Żaneta Tyszer. Brawo, brawo, gratulacje pani Żaneto. I to do pani Żanety trafiają dwa bilety do kina. Że tak powiem, łączymy się na radiowym czacie w celu przekazania kodów do kina. Aha, jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo zauważyłem dzisiaj w komentarzach sporo nowych osób. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie, że dołączacie, słuchacie podpowiedzi i bawicie się razem z nami na wszystkich naszych częstotliwościach Radio Nord FM i w tym programie codziennie między 15 a 18. Pozdrawiam wszystkich nowych graczy i całą naszą stałą ekipę. I oczywiście zapraszam Was jutro o tej samej porze. Dziękuję za dzisiaj, Robert Jastrzębski. Do usłyszenia. Cześć.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta.

0: przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
2: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
3: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
2: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
2: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
5: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
2: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
6: Jakub Milas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 3 miesiące w areszcie spędzi 44-letni mieszkaniec powiatu puckiego zatrzymany w Bolszewie przez wejherowską drogówkę. Do kontroli doszło 7 października wieczorem. Policjanci zwrócili uwagę na nietypowy sposób jazdy kierowcy. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, dlatego pobrano mu krew. Wyniki badań wykazały 2,7 promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że 44-latek miał obowiązujący 2-letni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wydany w związku ze wcześniejszą jazdą po alkoholu. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt, a sąd przychylił się do tego wniosku. Samochód mężczyzny został zabezpieczony na potrzeby postępowania. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi do 5 lat więzienia. Do 16 października trwa nabór do drugiej kadencji Gdyńskiej Rady Dialogu Gospodarczego. To organ doradczo-opiniodawczy prezydenta Gdyni, który zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Do rady mogą zgłaszać się pełnoletni przedsiębiorcy prowadzący działalność w Gdyni, a także przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu działających w mieście. Pierwsza kadencja liczyła ponad 40 osób i zajmowała się m.in. tematami gospodarki morskiej, logistyki,

0: turystyki i gastronomii, nowych usług dla biznesu oraz szkolnictwa branżowego. Druga kadencja ma liczyć od 20 do 30 osób. Kandydatury będą najpierw sprawdzane formalnie, a później oceniane m.in. pod kątem doświadczenia, związku z Gdynią, motywacji i pomysłów na rozwój lokalnej gospodarki. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października poprzez formularz internetowy. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Część mieszkańców Lęborka chce zmian w sposobie alarmowania strażaków ochotników. Do burmistrza trafiła petycja dotycząca syreny akustycznej zamontowanej na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 37. Autorzy dokumentu domagają się jej wyciszenia, szczególnie w nocy lub całkowitego demontażu. Wskazują, że głośny sygnał utrudnia codzienne funkcjonowanie osobom mieszkającym w pobliżu budynku, a nocą przerywa sen i wywołuje stres. W petycji mieszkańcy opisują, że podczas uruchamiania syreny hałas ma utrudniać nawet swobodną rozmowę w mieszkaniach. Zwracają uwagę też na sytuacje, w których sygnał alarmowy rozlega się przez cały cykl, ale wóz strażacki nie wyjeżdża z remizy. Autorzy dokumentu zaznaczają, że może to wynikać m.in. z weryfikacji gotowości bojowej lub braku pełnej obsady. Ich zdaniem warto rozważyć wykorzystanie innych sposobów powiadomienia ochotników, takich jak wiadomości SMS, aplikacje mobilne czy pagery. Petycję wystosowano 5 października bieżącego roku. Jej autorzy proszą burmistrza o rozmowę z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz zarządem OSP Lęborg w sprawie możliwych zmian. Wnioskują również o pisemną odpowiedź. Sprawa dotyczy syreny na konkretnej remizie, a nie całego systemu alarmowania mieszkańców. Wcześniej 3 października w powiecie lęborskim przeprowadzono trening reagowania na zagrożenia z powietrza, podczas którego uruchamiano sygnały alarmowe i wysyłano testowe alerty RCB. W Słupsku ruszą konsultacje społeczne dotyczące programu bezpieczeństwa miasta na lata 2027-2031. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi od 19 października do 8 listopada. Projekt obejmuje nie tylko walkę z przestępczością i utrzymanie porządku publicznego, ale także przygotowanie miasta i mieszkańców do reagowania na sytuacje kryzysowe i różnego rodzaju zagrożenia. W programie wyznaczono 9 najważniejszych obszarów. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ochrony dzieci i młodzieży, ruchu drogowego, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej, a także bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, ekologicznego i na obszarach wodnych. Jednym z elementów konsultacji będzie spotkanie z mieszkańcami. Zaplanowano je na 26 października od godziny 14.30 do 16.30 w siedzibie Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Grodgera 13. Projekt programu oraz formularz do zgłoszenia uwag będą dostępne na portalu konsultacyjnym miasta Słupska.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Pod wieczór coraz więcej chmur i coraz większa szansa na deszcz. W Gdyni około 11 stopni, w Wejherowie około 10-11, w Słupsku i Lęborku około 10. Wiatr zacznie stopniowo się wzmacniać.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: chaos.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krystalowy-dworek.pl.
2: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
0: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Choć Don't Stop Me Now to dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów zespołu Queen, niewiele osób wie, że gitarzysta Brian May początkowo nie był fanem tej kompozycji. Po niemal 5 dekadach od premiery utwór zbliża się do magicznej granicy 3 miliardów odsłuchań na serwisach streamingowych, a jego popularność nieustannie rośnie. Kiedy w styczniu 1979 roku Queen wydali singiel Don't Stop Me Now, nikt nie przypuszczał, że utwór stanie się jednym z największych przebojów w historii rocka. Brian May, gitarzysta Queen, nie krył swoich wątpliwości wobec tekstu napisanego przez Mercury. W jednej z rozmów przyznał: nie czułem się wtedy do końca komfortowo z tym, co śpiewał Freddie. Freddie Mercury miał jasną wizję Don't Stop Me Now. Chciał, by utwór był dynamicznym, fortepianowym manifestem radości inspirowanym stylem Eltona Johna. Co ciekawe, wokalista nie był początkowo przekonany do obecności gitarowego solo. Jednak Brian May przekonał go do dodania charakterystycznej partii, która dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów utworu. Dziś trudno w to uwierzyć, Don't Stop Me Now nie od razu podbiło światowe listy przebojów. W Stanach Zjednoczonych utwór dotarł jedynie do 86. miejsca na liście Billboard Hot, choć w Wielkiej Brytanii zajął wysoką 9. pozycję. Przełom nastąpił dopiero z czasem. Według danych z 11 października 2026 roku, remaster z 2011 roku został odtworzony w serwisie streamingowym już około 3 miliardów razy. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę, jak skromny był początkowy odbiór utworu w Stanach Zjednoczonych. Zbliżająca się rocznica śmierci Freddiego Mercurego, przypadająca na 24 listopada, to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o jego niezwykłym talencie i wpływie na świat muzyki. Don't Stop Me Now to nie tylko przebój, ale i symbol nieprzemijającej energii, odwagi i radości.
0: Norda Park.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy

0: budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.
3: Norda Party.
2: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Olga Baszczak, Narada Snów. Tuż przed świtem, pod sufitem spotkały się sny. Noc dobra, witam pana śnie o lodach czekoladowych. Ach, jak miło spotkać sen o wakacjach u dziadków. O, kogo ja widzę, sen o nowych wrotkach. Sny pozdrawiały się wzajemnie i plotkowały jeden przez drugiego. Ucichły dopiero, gdy przez okno wleciał król snów w tęczowej pelerynie utkanej z marzeń. Witajcie, zebranie snów dziecięcych uważam za otwarte. Ustalamy harmonogram snów na najbliższy miesiąc, rzekł król i spojrzał na sen o wesołym miasteczku. U kogo byłeś ostatnio?
2: U Mai i Marcela.
1: Dobrze, a więc w środę przyśnisz się Tymkowi i Michałowi, a później kolejno Ali, Agnieszce i Darii. Śnie o bitej śmietanie? Słucham.
3: Narada trwała do północy. Harmonogram snów został zapisany w grafiku, którym co miesiąc opiekował się inny sen. Tym razem miał go pilnować bardzo nieśmiały i roztargniony sen o początku roku szkolnego. Zamiast od razu zwinąć grafik w rulon i związać snowiązałką, położył go na parapecie przy uchylonym oknie. Trafę chciał, że rozpętała się burza i deszcz zmoczył notatki. Litery rozmazały się i nie można było odczytać zapisków. Wynikło z tego spore zamieszanie. Roztrzepane sny zdążyły zapomnieć, co ustalono. Wpadły w popłochu i zaczęły zachowywać się zupełnie nieodpowiedzialnie. Odwiedzały te same dzieci po kilka razy, a niekiedy zaglądały nawet do głów dorosłych.
4: Ostatnio wciąż śni mi się, że spadam, westchnęła pewna mama przy śniadaniu.
5: Mnie też się ciągle śni to samo, ale lubię ten sen, bo znajduję w nim komnatę pełną ptasiego mleczka, zachichotała.

0: zapytała jej córka. Słysząc to, tatuś się znieruchomiał z filiżanką kawy uniesioną do ust i powiedział:
1: Ojejku, coś mi się przypomniało. Wiecie, co mi się dzisiaj śniło? Że objechałem kulę ziemską na bujanym koniku.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze.

0: Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
2: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
0: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
3: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
0: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
4: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
0: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
5: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
0: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
6: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci na właśnie w październiku.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Powiat wejherowski przygotowuje się do przebudowy drogi między Choczewem a Lubiatowem. Dziś podpisana została umowa na zaprojektowanie przyszłej inwestycji, o czym mówi Marcin Kaczmarek, starosta wejherowski.
8: Podpisaliśmy przed chwilą umowę, umowa bardzo ważna dla mieszkańców gminy Choczewa. Jak widać, kręcimy się na razie wokół gminy Choczewo, to jest miejsce newralgiczne, gdzie trzeba te drogi doprowadzić do odpowiedniego stanu. Jak wiemy, nie wyglądają zbyt dobrze te drogi. Trzeba je troszeczkę rozbudować, trzeba je przede wszystkim wzmocnić pobocza, bo to jest najważniejsze, bo wiemy, przyjeżdżają tam 2 samochody ciężarowe, które się mijają, się nie mieszczą na tej drodze, dlatego te pobocza są tak ważne dla nas, żeby ta droga cała się nie kruszyła i nie pękała do środka.
7: A mowa tym razem o rozpoczęciu prac projektowych dla ważnego odcinka drogi między Choczewem a Lubiatowem. Tutaj nadmienia Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie.
9: Przed nami tutaj duże wyzwanie z tego względu, że chcemy tę drogę rozbudować, poszerzyć ją do 6 metrów, czyli praktycznie cała konstrukcja, wszystko będzie od nowa. Do tego budujemy, też projektujemy ciąg pieszo-rowerowy. W miejscowościach oprócz tego jeszcze chodniki, przejścia, wszelkie elementy związane z odwodnieniem, oświetleniem. Oświetlenie oczywiście tutaj będziemy się starali zaprojektować w terenach zabudowanych, tak? Dalsza część będzie bez oświetlenia. Oprócz tego wszystkie kwestie związane z teletechniką, czyli wszelkie sieci, to wszystko będzie przebudowane, schowane na pewno w naszym pasie drogowym.
7: Wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też najbliższe niemal 2 lata poświęcone będą właśnie na projekt całej przyszłej inwestycji.
9: Liczymy na to, że to zadanie, jak skończymy ten projekt w ciągu 21 miesięcy, a następnie przystąpimy do realizacji tego zadania i tutaj liczymy też oczywiście na te środki związane z atomówką, że uda nam się zrealizować to zadanie i po, że tak powiem, tych głównych pierwszych pracach związanych z elektrownią atomową rozpocznie się budowa tej drogi. Co istotne, środki, jeśli chodzi o na to zadanie, to jest podzielone z tego pierwszego

0: programu atomowego, który był realizowany przy pani wojewodzie, to jest 400 tysięcy, a następnie pozostałe środki 350 tysięcy jest to wkład powiatu.
1: Mam nadzieję, że to są pierwsze kroki w gminie Choczewo, ale też myślimy o innych drogach, nie tylko w gminie Choczewo, ale myślimy tu o gminie Łęczyce, w pozostałych gminach, gdzie też te drogi są rozjeżdżane, są w fatalnym stanie.
2: Wyzwań jest więc bardzo dużo. Teraz czas na stopniowe doprowadzenie ich do realizacji. Procedury bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach i żłobkach były tematem spotkania z dyrektorami placówek z powiatu lęborskiego. Rozmowy odbyły się w starostwie z udziałem przedstawicieli samorządu, pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz policji. Omawiano zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia, obejmujące procedury ochrony dzieci oraz młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli starosta lęborski Tomasz Litwin. O zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych mówili młodszy inspektor Grzegorz Jaroszewicz, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji oraz podinspektor Krzysztof Wojtas, naczelnik z Wydziału Prewencji. Przypomniano m.in. zasady związane z drugim stopniem alarmowym Brawo. Obejmują one zakaz wstępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i uczelni oraz konieczność przestrzegania procedur dostępu do budynku. Podkreślono również znaczenie szybkiego reagowania na sygnały mogące wskazywać na zagrożenie. Policja prowadzi wzmożone działania prewencyjne na terenie całego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkół. W sytuacjach kryzysowych istotne jest zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb i odpowiedzialne przekazywanie informacji. Powiat lęborski opublikował także poradnik przypominający zasady bezpieczeństwa. W Słupsku rozpoczął się pierwszy tydzień zdrowia psychicznego. Inauguracja odbyła się w poniedziałek 12 października w Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu Pomorskiego. Wydarzenie organizowane jest przez uczelnię wspólnie z Europe Direct Słupsk i potrwa do piątku, 16 października. Tegoroczne hasło brzmi: jesteśmy sobie potrzebni. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego, przełamywanie stygmatyzacji oraz sposoby wspierania osób w kryzysie. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, seniorów oraz przedstawicieli służb mundurowych. Podczas inauguracji mówiono także o skali problemów psychicznych i emocjonalnych w regionie oraz o potrzebie przebudowy dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. W kolejnych dniach zaplanowano m.in. warsztaty dla pracowników służby więziennej, nauczycieli, rodziców, nastolatków i seniorów. Finał w piątek, 16 października, będzie skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zakończenie wydarzenia zaplanowano na godzinę 17.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Wieczorem pogoda zacznie się wyraźnie pogarszać. Od zachodu pojawią się częstsze opady deszczu. W Gdyni około 10-11 stopni, w Wejherowie około 10, w Słupsku i Lęborku nawet około 9 stopni.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń

0: 794 03 03 03.
1: Reklama.
2: To jest Gość Dnia, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a moim i Państwa gościem jest Ireneusz Krawiec, prezes Koła Przewodników PTTK w Lęborku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu przede wszystkim.
2: No, spotykamy się dzisiaj, żeby troszeczkę porozmawiać sobie o tym, jak to jest być przewodnikiem. Od tego może zacznijmy. Co jest w tym takiego fantastycznego i dlaczego Pan przewodnikiem został?
3: Proszę Pana, człowiek się interesuje różnymi rzeczami. Jeden zbiera znaczki, inny kapsle od piwa, a inny interesuje się, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w lesie, co jest na wydmach. Z czasem poznaje teren i chciałby innym opowiedzieć o tym, co się dowiedział, bo dowiedział się sporo ciekawych rzeczy i tak zostaje przewodnikiem. Później to już oprowadza ludzi, chodzi i nagrodą dla przewodnika zawsze najlepszą są oklaski. Jak pan oprowadzi grupę i stanie i usłyszy się charakterystyczne oklaski, wtedy człowiek jest zadowolony, że dobrze grupę oprowadził.
2: Czy oprowadza pan tylko w okolicach Lęborka, po samym Lęborku, czy gdzieś też dalej? To jest bardzo tak, specjalistyczny zawód, w sensie w bardzo wąskim zakresie, czy jednak można oprowadzać po szerokim terenie?
3: Proszę pana, dzięki odpowiedniej postawie władz, zawód nie ma, każdy może powiedzieć, że jest przewodnikiem. Tylko nie wiem, czy pan się spotkał z takimi fałszywie. To są po prostu zniesione jako zawód licencjonowany, nie ma licencji. Z tym, że większość biur podróży chce, żeby mieć certyfikat, mieć tą licencję i takie coś PTTK na przykład nadaje. A co daje, oprowadzamy w różnych miejscach. Ja na przykład może teraz za dużo nie oprowadzam, bo pracuję w przemyśle i nie mam na to czasu, ale często jako pilot jeżdżę po Polsce różne rzeczy, bo sam mam przy okazji okazję pozwiedzać różne rzeczy. A oprowadzamy głównie po Lęborku, po Słowińskim Parku Narodowym, po Parku Doliny Słupi.
2: Wspomniał pan o licencji. Co się wiąże z tą licencją? Jakie są plusy jej posiadania i jakie są minusy jej obecnego obowiązku? Braku obowiązku.
3: Braku obowiązku. Proszę, na dobrą sprawę każdy może powiedzieć, jestem przewodnikiem, sobie zrobić z puszki od pośledziach, tak ładnie wydrapać, przewodnik, chodzić. Tylko że co daje kurs? Trzeba najpierw zrobić kurs. Kurs przygotowuje metodologicznie i merytorycznie, czyli jak oprowadzać wycieczkę i o czym mówić. Na co zwrócić uwagę, plus jeszcze tam pierwsza pomoc i tak dalej. I biura podróży odpowiadają za swoją ofertę, mogą być podani do sądu, że coś jest niespełnione, więc chcą zatrudniać przewodników licencjonowanych i wymagają na przykład, żeby okazać licencję, ksero wysłać. W tej chwili licencjonuje przewodników, certyfikuje, bo tak to teraz ładnie taką nazwę uknuli, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
2: No i co z samą tą certyfikacją się wiąże? Czy to przewodnik, który tego nie ma, ma, nie wiem, jakieś gorsze stawki albo lepsze?
3: Nie, stawki, proszę pana, są rzeczą indywidualną, chyba że pan jest pracownikiem jakiejś firmy, pracownikiem biura. Jest to działanie na własny rachunek. Jeżeli pan zrobi kurs, ktoś zaświadcza, że pan ma tą wiedzę. Do tego jeszcze trzeba mieć zrobiony kurs pierwszej pomocy i dostaje się certyfikat na 10 lat, ważny. I po 10 latach znów trzeba zdać pierwszą pomoc, badania lekarskie i tak dalej i znów 10 lat można być przewodnikiem. No się mieć ten certyfikat przedłużony. I w tej chwili jednostką certyfikującą jest tylko PTTK. Każdy może oprowadzać, tylko pytanie, na ile to czyni merytorycznie, nie wiem. Bo no, mam do czynienia z przewodnikami PTTK-owskimi i jeszcze, co na przykład daje przynależność do koła przewodników. My przede wszystkim się szkolimy, bo będąc członkiem koła są organizowane różne wycieczki szkoleniowe. Przynajmniej no, dla Lęborczan takim matecznikiem jest UEBA i Słowiński Park Narodowy. Przynajmniej co dwa lata staramy się zobaczyć, co nowego jest, co się w parku zmieniło, tak żeby przedstawiać turystom właściwą ofertę, żeby to, co najciekawsze, było pokazać, być na bieżąco z tym po prostu.
2: To jak wygląda taki kurs przygotowawczy? Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać tym przewodnikiem?
3: Proszę pana, jak już mówimy o kursie, to tak na marginesie, oddział regionalny PTTK w Słupsku właśnie 17

0: października, w sobotę zaczyna nowy kurs o godzinie 10 w siedzibie oddziału na Szarych Szeregów 1 w Słupsku. Zaczyna się spotkanie organizacyjne. Na stronach oddziału można znaleźć informacje. Ten kurs będzie kosztował 1500 zł. Udział w tym kursie. On trwa całą zimę praktycznie. Co dwa tygodnie, weekendowe spotkania, wycieczki terenowe. I najprawdopodobniej taki kurs kończy się marzec, kwiecień, egzaminem, tak żeby do następnego, na początek następnego sezonu był przewodnik gotowy do pracy. Oczywiście początki są trudne, ale później jest naprawdę fajnie.
1: No więc przewodnik jest gotowy do pracy. Podejrzewam, że praca sama go nie znajdzie, czy znajdzie. Jak to teraz jest, żeby się odnaleźć na rynku?
0: Są różne metody. Są ogólnopolskie fora, gdzie można podać swój akces, że przewodnik taki i taki oprowadza po tym i po tym terenie. A poza tym najlepsza reklama jest zawsze reklama szeptana. Jeżeli pan zrobi dobrze jedną wycieczkę, drugą wycieczkę, trzecią, to później ma pan klientów, bo jeden poleci drugiego, albo ten pan nas fajnie oprowadził. A coraz więcej ludzi chce być oprowadzanym. Nie to, że sobie przeczytam w książce i pójdę. Nie. Chcą, żeby ktoś im oprowadził, pokazał, że to jest to. Jak jest dobry przewodnik, no to są zadowoleni. Oni już wtedy mu napędzają klientelę. To jest takie samonapędzające się, no perpetuum mobile można powiedzieć, no może nie, bo energii trzeba wsadzić trochę na początek.
1: To po czym poznać w takim razie, że przewodnik jest dobry?
0: Ma wycieczki, ma zlecenia, ludzie chcą z nim chodzić. A czy jest dobry? To każdy odczuwa, czy zadowala, bo do każdej grupy trzeba trochę inaczej dotrzeć. Inaczej pan powie do dzieci, inaczej do emerytów. Emerytów pan nie przegoni biegiem gdzieś po wydmach, no bo nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Więc wytłumaczyć. Tym bardziej, że my akurat żyjemy w dosyć ciekawym terenie. Bo już abstrahując od Parku Narodowego, to jeszcze między Wejherowem a Lęborkiem była granica państwa. Przez długi czas. Inny rodzaj ma te ziemie i ludziom z zewnątrz, na przykład z Częstochowy, gdzieś wytłumaczyć, na czym polega tutaj, bo gdy się zaczną ziemie odzyskane, to u nas są te ziemie nazywano odzyskane, załóżmy, bo tu nie chcę być jakoś ścigany za używanie słów. Generalnie jest to dosyć ciekawe miejsce, różniące się historią do reszty kraju przynajmniej staramy się to uzmysłowić ludziom, gdzie są i uzmysłowić historię, bo jest to kawał historii.
1: Czy w takim razie można powiedzieć, że bycie przewodnikiem to jest nie tylko praca, ale też misja? Czy to jednak jest przede wszystkim praca, biznes, nie wiem, show biznes?
0: Biznes to może specjalnie nie jest, bo nie są jakieś takie stawki, żeby Mirafiori jechał, bo to tak nie ma. Ale jest to spełnienie pewnych aspiracji. No każdy człowiek dąży, no przynajmniej nie każdy, człowiek ma to się dąży do poznania, chciałby coś zobaczyć, jaki ma jeszcze możliwość przekazania. No to, że ja sobie wyczytałem gdzieś, że w ramach rozliczenia za źródła wody w Lęborku po ustalaniu granic z Polski w konferencji weimarskiej, przychylniej spojrzeli na Nadolę, że zostało w granicach Polski, bo Lęborg wykupił, jeszcze za pieniądze płacił, kawałek okalić, żeby mieć źródła wody, bo zostały jakby za granicą. Tego normalnie pan nie znajdzie. A ja przeczytałem teraz, mając i tą z wycieczką, mogę opowiedzieć o tym. Jest to dodatkowa wartość dodana, której też tak nie bardzo przeczytają, bo tak jak Wejherowo, jako bardziej, że tak powiem, w okresie międzywojennym było polskie. Jest więcej literatury, więcej historii. U nas ta historia została przerwana. Większość ludzi zostało wyekspediowanych za Odrę i ta historia przez wiele lat nie była znana.
1: To teraz, jak wygląda poznawanie tej historii? No bo czy też w ramach tych swoich kursów, w ramach edukacji, czy też spotykacie się być może z osobami przesiedlonymi z tamtego czasu, żeby opowiedziały o swoich wspomnieniach, czy tylko już zostają relacje pisane, bo tych osób pewnie też jest coraz mniej?
0: zostają relacje pisane i sporo tych relacji na szczęście udało się zebrać jeszcze póki te osoby żyły. Są wydawane różnego rodzaju książki wspomnieniowe właśnie po tych gminach, które

0: tą na ziemiach odzyskanych. No i teraz po 90 roku można bardziej prawdziwie mówić, jak to było. Nie można powiedzieć, że Armia Czerwona przyszła, zwyciężyła i tak fajnie było. Bo wcześniej była taka narracja, że tu był chrobry, później długo, długo nic i Armia Czerwona z powrotem nam przyniosła tą polską ziemię. A teraz to troszeczkę inaczej wygląda i można mówić prawdę. Mam na myśli, bo prawda też jest pojęciem bardzo szerokim, ale staramy się przybliżyć, jak to było.
1: No teraz a propos tego przybliżenia, o obrawach na koniec wycieczki już pan wspominał, natomiast co powoduje, że to jest fajna robota? Co powoduje, że panu chce się, nie wiem, wstać do pracy, pójść, czy da się z tego wyżyć, czy jednak trzeba traktować ten zawód jako pewien dodatek do innego zajęcia?
0: Zależy od oczekiwań. Jeżeli prawda jest taka, że na terenie takim jak Lęborg, Wejherowo, Słupsk, jest to praca sezonowa. Od marca, od połowy marca gdzieś do października. Wtedy są wycieczki. Ale między październikiem a marcem jest drugie pół roku, gdzie mają działalność, trzeba zapłacić ZUS, jest troszeczkę rzeczy, więc nie jest, nie wyżyje pan z tego. Duże miasta, typu tam Gdańsk, może mniej, ale Warszawa, Wrocław, Kraków. Ci ludzie żyją cały rok, żyją tylko z przewodnictwa. A u nas to jest metoda albo dorobienia, albo, jak to kolega ładnie określał, sprzedaje się urlop, żeby mieć pieniądze na spłatę kredytu. Po prostu biorę urlop i działam w tej branży, bo jest to dodatkowy pieniądz, który... Ale z przyjemnością się pracuje. No, wolę na przykład to niż zbierać jagody, no, między nami mówiąc.
1: Ale to jest też kwestia jakiejś adrenaliny, tego przedstawienia się przed ludźmi, czy jednak wewnętrznego poczucia obowiązku?
0: Czyli pan, obowiązek... Nie lubię górnolotnych słów. Jest to... Ma pan grupę wycieczkową, nie zna pan ich. Nawet czasami nie wiadomo, czy będą tacy, czy tacy, kto to będzie. Przychodzi. I teraz najważniejsze jest nawiązanie kontaktu z grupą i sposób nawiązania tego kontaktu. Jak już zaiskrzy i pan nawiąże kontakt, to jest przyjemność z obu stron. I pan jest zadowolony, że coś takiego się wydarzyło, ta wycieczka. Pan się nagada, 3 godziny w kółko, pochodzi sobie, ale ci ludzie są zadowoleni. Dostali wartość dodaną, coś zrozumieli, coś zobaczyli i są wszyscy szczęśliwi. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: To teraz, jeżeli ktoś chciałby dołączyć chociażby do państwa koła, jakie warunki musiałby spełnić i jak was znaleźć?
0: Żeby zrobić uprawnienia przewodnickie, bo koło przewodnickie może skupiać tylko przewodników. Tak to jest z regulaminu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wynika. Ja nie mogę mieć członka koła, który nie jest przewodnikiem, no niestety. Inaczej stracę w nazwie ten człon, który akurat, no... Podoba mi się. Musi zrobić kurs. Żeby zrobić kurs i zdać egzamin, musi mieć wykształcenie minimum średnie, musi mieć maturę i właściwie to jest wszystko. Oczywiście musi skończyć ten kurs, zdać egzamin. Egzamin no nie jest najłatwiejszy. Ja na przykład miałem trzy egzaminy miałem, bo pierwszy zdawałem na Słowiński Park Narodowy, drugi na województwo słupskie, bo jeszcze takowe on gdzieś było. I później rozszerzałem to na powiaty pucki, kościerski, kartuski i wejherowski. Po prostu o Kaszuby tutaj poszerzyłem, bo to było potrzebne do pracy, tu były wycieczki, tu chciałem pracować.
1: No więc, aby do was dołączyć, trzeba zrobić kurs, trzeba wysłać pewnie potem jakieś podanie.
0: Nie. To już leci automatycznie. Jeżeli wezmę udział w kursie i skończę go, egzamin jest organizowany przez organizatora kursu, zdaje się egzamin, dostaje się certyfikat, to się nazywa walidacja, tak ładnie, bardzo lubię to określenie, dostaje się z zarządu głównego taki papierek, że się jest przewodnikiem i wtedy można spokojnie podawać się, że jestem przewodnikiem licencjonowanym, a koło to w zależności od miejsca zamieszkania. Tu w Wejherowie Teresa Kowalska ma koło przewodników i pilotów, jest prezesem koła pilotów i przewodników, przepraszam, i może być do niej, do koła, może być do Słupska, po prostu tam, gdzie dla mojego miejsca zamieszkania teren mojej pracy, bo jak my robimy szkolenia, to robimy szkolenia na swoim terenie. Bo ja nie będę szkolił ludzi do prowadzenia po kalwarii wejherowskiej, bo to nie jest mój teren. Jak chcę się przeszkolić, to czy się pytam Teresy, słuchaj, kiedy robisz szkolenie na kalwarię? No, robię za 2 tygodnie. No, to ja idę zobaczyć, przypomnieć sobie kalwarię. Załóżmy.

0: No i to jest chyba dobry moment, aby postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Ireneusz Krawiec, prezes Koła Przewodników PTTK w Lęborku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia naszego zawodu. Dziękuję.

0: zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko to gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
0: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro.

0: Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
1: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
0: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
1: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
2: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
0: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radio Norda FM. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 218 w rejonie Bieszkowic w gminie Wejherowo. W zdarzeniu uczestniczyły BMW i Volkswagen. Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 9. Ze wstępnych ustaleń wejherowskiej drogówki wynika, że kierujący BMW mógł próbować uniknąć zdarzenia, prawdopodobnie z innym pojazdem. Zjechał na pobocze, stracił panowanie nad samochodem i następnie zderzył się z Volkswagenem. Kierująca Volkswagenem została przewieziona do szpitalnego oddziału ratunkowego na badania. Policjanci nadal wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia. Sprawdzają również, czy w wypadku uczestniczyły wyłącznie dwa samochody, czy też mógł brać w nim udział jeszcze inny pojazd. Pod hasłem „Nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia” odbył się 13. zlot turystów seniorów organizowany przez Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy spotkali się przy skwerze Reginy Osowickiej w Wejherowie, skąd wspólnie wyruszyli na wycieczkę integracyjno-krajoznawczą do Grąbkowa. To już 13. edycja wydarzenia, które łączy aktywność, poznawanie regionu i wspólne spędzanie czasu. Organizatorzy podkreślają, że takie wyjazdy pomagają również przeciwdziałać samotności i zachęcają seniorów do pozostawania aktywnymi. Jak zaznaczają przedstawiciele Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, każda kolejna wyprawa to okazja do poznawania ciekawych miejsc, ruchu na świeżym powietrzu i integracji z innymi uczestnikami. Starosta lęborski Tomasz Litwin uczestniczył w sesji Rady Miasta Gdańska, podczas której radni głosowali nad uchwałą dotyczącą utworzenia Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego. Samorządowiec reprezentował powiat lęborski podczas obrad poświęconych współpracy 61 samorządów z Pomorza. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 27 radnych, nikt nie był przeciw, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Planowany związek ma objąć 52 gminy i 9 powiatów. w tym powiat lęborski oraz miasto Lęborg. Jak wskazuje Tomasz Litwin, udział w metropolii może oznaczać dla regionu nowe możliwości współpracy, między innymi w zakresie transportu, inwestycji, edukacji i usług publicznych. Według przedstawionych założeń związek ma dysponować około 183 milionami złotych w 2027 roku i 288 milionami w 2028 i 500

0: 44 milionami w 2029. Dla powiatu lęborskiego szczególnie istotna ma być poprawa połączeń z Trójmiastem i pozostałą częścią regionu. Uchwała przyjęta przez gdańskich radnych rozpocznie kolejny etap procedury. Wniosek zostanie przekazany za pośrednictwem wojewody pomorskiej do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, a ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów. Rozpoczęcie działalności metropolii planowane jest na 1 stycznia 2027 roku. Tomasz Litwin zapowiedział również otwarte spotkanie dla mieszkańców, które odbędzie się 20 października o godzinie 17 w starostwie powiatowym w Lęborku. Tematem będą zasady funkcjonowania związku, jego finansowanie oraz znaczenie dla powiatu. Ponad 5,5 miliona złotych dofinansowania trafi na poprawę bezpieczeństwa wodnego w gminie Kobylnica. Spółka Wodociągi Słupsk podpisała umowę o dofinansowanie projektu Zdrowa i Bezpieczna Woda dla mieszkańców gminy Kobylnica. Całkowita wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów 550 tysięcy złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma poprawić jakość wody pitnej, ograniczyć jej straty i zwiększyć niezawodność dostaw. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa studnia głębinowa we Wrzącej. Przebudowane zostaną stacje uzdatniania wody w Runowie Sławieńskim i Wrzącej, a także rozbudowany zostanie monitoring infrastruktury wodociągowej. Gmina Kobylnica wybuduje z kolei nowe odcinki sieci wodociągowej m.in. w Widzinie, Łosinie, Zębowie, Zajączkowie, Sycewicach, Sierakowie i Kobylnicy. Planowana jest również budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy ulicy Widzyńskiej w Kobylnicy oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych w tej części miejscowości.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Przed nami bardziej mokra noc. Deszcz będzie postępował od zachodu, więc najpierw pojawi się w rejonie Słupska i Lęborka, a później obejmie także Wejherowo i Gdynię. Temperatury będą wahać się od około 8 do 10 stopni.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Park.

0: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. Dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejsze to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
1: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie

0: Służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
0: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
2: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
0: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tzw. klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
3: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
0: Festiwal potrwa do 18 października.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Historia Kaszub i Pomorza opowiedziana z perspektywy kobiet. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przygotowano wystawę Stolemki, poświęconą kobietom, które swoją pracą i działalnością zapisały się w historii regionu. Wśród przedstawionych postaci znalazły się m.in. Regina Osowicka i Róża Ostrowska. O założeniu ekspozycji mówi dyrektor muzeum Aleksandra Sielicka.
5: Cały czas pozostajemy w takim nurcie mówienia historii Pomorza, historii Kaszub z naszej perspektywy, z perspektywy osób żyjących tutaj w Wejherowie, na Pomorzu, na Kaszubach. I tym razem będziemy opowiadali historię Pomorza, historię Kaszub, widzianą oczami kobiet. To jest często taka historia, która nie jest koniecznie związana z jakimiś ważnymi wydarzeniami, bitwami, walkami zbrojnymi, czy tak jak to było wcześniej, właśnie te dwie wystawy dotyczące tematów i pierwszej, i drugiej wojny światowej, a raczej właśnie to jest taka historia związana z domem, z rodziną.
4: Na wystawie znalazły się fotografie, dokumenty, stroje oraz pamiątki związane z działalnością bohaterek ekspozycji. Jedną z jej części poświęcono siostrom z kabaretu Labut, które przez około pół wieku występowały na scenie. O zgromadzonych eksponatach opowiada Małgorzata Wiszowata, kustosz muzeum.
6: Natomiast to, na co może tak wyjątkowo chciałabym zwrócić uwagę, mamy jedno z gablot i przestrzeń, która jest zaadoptowana na działalność artystyczno-kabaretową. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ myślę, że pierwszy raz mamy taką możliwość zaprezentowania dorobku sióstr kabaretu Labut, które właściwie przez 50 lat działały na niwie kabaretowej.
4: Uroczysty wernisaż wystawy Stolemki odbędzie się 16 października o godzinie 17. Ekspozycję będzie można następnie zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum aż do czerwca 2027 roku. Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w turystyce były tematem regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyły burmistrz Łeby Agnieszka Derba oraz sekretarz miasta Magdalena Bojarczuk. Rozmowy dotyczyły m.in. wpływu nowoczesnych technologii na planowanie podróży, promocję miejsc i dostosowanie oferty do potrzeb odwiedzających. Obchody zorganizowano 9 października w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało: cyfryzacja i sztuczna inteligencja w służbie przemian w turystyce. Uczestnicy rozmawiali o możliwościach, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, a także o wyzwaniach związanych z ich wykorzystaniem. Technologia może wspierać m.in. wyszukiwanie atrakcji, planowanie pobytu oraz przygotowanie bardziej dostępnej i dopasowanej do indywidualnych oczekiwań oferty turystycznej. Ważnym zagadnieniem pozostaje również zachowanie równowagi między rozwojem

0: turystyki, a potrzebami mieszkańców i ochroną środowiska. Jak podkreślała Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, technologia powinna przede wszystkim służyć ludziom. Udział przedstawicielek UEB-y w spotkaniu był okazją do rozmów o kierunkach rozwoju branży istotnej dla miasta i jego lokalnej gospodarki. Osadzeni z aresztu śledczego w Słupsku po raz kolejny wsparli miejscowe schronisko dla zwierząt. Tym razem przekazali placówce drewnianą budę, którą wykonali samodzielnie podczas kursu stolarskiego realizowanego w ramach projektu FERS. To kolejny efekt współpracy aresztu ze Słupskim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Oficjalne porozumienie w tej sprawie podpisano 26 lutego bieżącego roku. W jego ramach osadzeni ze Słupska oraz oddziału zewnętrznego w Ustce regularnie angażują się w pomoc przy bezdomnych zwierzętach. Wyprowadzają psy na spacery, pomagają w ich karmieniu i pojeniu, a także wspierają proces socjalizacji. Pracownicy schroniska podkreślają, że takie wizyty mają duże znaczenie dla zwierząt, które dzięki nim mają więcej ruchu, kontaktu z człowiekiem i możliwości budowania zaufania. Z kolei przedstawiciele służby więziennej zaznaczają, że kontakt ze zwierzętami jest również ważnym elementem oddziaływania resocjalizacyjnych. Ma uczyć odpowiedzialności, systematyczności, empatii i wrażliwości na potrzeby innych.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Noc zapowiada się nam mokro i bardziej wietrznie. W Gdyni około 9 stopni, w Wejherowie 8, w Słupsku i Lęborku między 6 a 7 stopni. Deszcz miejscami ciągły, a nad morzem porywy wiatru mogą dochodzić do około 55 km na godzinę.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda.

0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Powiat Wejherowski przygotowuje się do przebudowy drogi między Choczewem a Lubiatowem. Dziś podpisana została umowa na zaprojektowanie przyszłej inwestycji. O czym mówi Marcin Kaczmarek, starosta Wejherowski.
1: Podpisaliśmy przed chwilą umowę. Umowa bardzo ważna dla mieszkańców gminy Choczewa. Jak widać, kręcimy się na razie wokół gminy Choczewo. To jest miejsce newralgiczne, gdzie trzeba te drogi doprowadzić do odpowiedniego stanu. Jak wiemy, nie wyglądają zbyt dobrze te drogi. Trzeba je troszeczkę rozbudować, trzeba je przede wszystkim wzmocnić pobocza, bo to jest najważniejsze, bo wiemy, przyjeżdżają tam dwa samochody ciężarowe, które się mijają, się nie mieszczą na tej drodze, dlatego te pobocza są tak ważne dla nas, żeby ta droga cała się nie kruszyła i nie pękała do środka.
0: A mowa tym razem o rozpoczęciu prac projektowych dla ważnego odcinka drogi między Choczewem a Lubiatowem. Tutaj nadmienia Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie.
2: Przed nami tutaj duże wyzwanie z tego względu, że chcemy tę drogę rozbudować, poszerzyć ją do 6 metrów, czyli praktycznie cała konstrukcja, wszystko będzie od nowa. Do tego budujemy, też projektujemy ciąg pieszo-rowerowy. W miejscowościach oprócz tego jeszcze chodniki, przejścia, wszelkie elementy związane z odwodnieniem, oświetleniem. Oświetlenie oczywiście tutaj będziemy się starali zaprojektować w terenach zabudowanych, tak? Dalsza część będzie bez oświetlenia. Oprócz tego wszystkie kwestie związane z teletechniką, czyli wszelkie sieci, to wszystko będzie przebudowane, schowane na pewno w naszym pasie drogowym.
0: Wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też najbliższe niemal 2 lata poświęcone będą właśnie na projekt całej przyszłej inwestycji.
2: Liczymy na to, że to zadanie, jak skończymy ten projekt w ciągu 21 miesięcy, a następnie przystąpimy do realizacji tego zadania i tutaj liczymy też oczywiście na te środki związane z atomówką, że uda nam się zrealizować to zadanie i po, że tak powiem, tych głównych pierwszych pracach związanych z elektrownią atomową rozpocznie się budowa tej drogi. Co istotne, środki, jeśli chodzi o to zadanie, to jest podzielone z tego pierwszego programu atomowego, który był realizowany przy pani wojewodzie, to jest 400 tysięcy, a następnie pozostałe środki 350 tysięcy.

0: jest to wkład powiatu.
1: Mam nadzieję, że to są pierwsze kroki w gminie Choczewo, ale też myślimy o innych drogach, nie tylko w gminie Choczewo, ale myślimy tu o gminie Łęczyce, pozostałe gminy, gdzie też te drogi są rozjeżdżane, są w fatalnym stanie.
2: Wyzwań jest więc bardzo dużo. Teraz czas na stopniowe doprowadzenie ich do realizacji. Historia Kaszub i Pomorza opowiedziana z perspektywy kobiet. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przygotowano wystawę Stolemki poświęconą kobietom, które swoją pracą i działalnością zapisały się w historii regionu. Wśród przedstawionych postaci znalazły się m.in. Regina Osowicka i Róża Ostrowska. O założeniu ekspozycji mówi dyrektor muzeum Aleksandra Sielicka.
3: Cały czas pozostajemy w takim nurcie mówienia historii Pomorza, historii Kaszub z naszej perspektywy, z perspektywy osób żyjących tutaj w Wejherowie, na Pomorzu, na Kaszubach. I tym razem będziemy opowiadali historię Pomorza, historię Kaszub, widzianą oczami kobiet. To jest często taka historia, która nie jest koniecznie związana z jakimiś ważnymi wydarzeniami, bitwami, walkami zbrojnymi, czy tak jak to było wcześniej, właśnie te dwie wystawy dotyczące tematów i pierwszej, i II wojny światowej, a raczej właśnie to jest taka historia związana z domem, z rodziną.
2: Na wystawie znalazły się fotografie, dokumenty, stroje oraz pamiątki związane z działalnością bohaterek ekspozycji. Jedną z jej części poświęcono siostrom z kabaretu Labut, które przez około pół wieku występowały na scenie. O zgromadzonych eksponatach opowiada Małgorzata Wiszowata, kustosz muzeum.
4: Natomiast to, na co może tak wyjątkowo chciałabym zwrócić uwagę, mamy jedno z gablot i przestrzeń, która jest zaadoptowana na działalność artystyczno-kabaretową. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ myślę, że pierwszy raz mamy taką możliwość zaprezentowania dorobku sióstr kabaretu Labut, które właściwie przez 50 lat działały na niwie kabaretowej.
2: Uroczysty wernisaż wystawy Stolemki odbędzie się 16 października o godzinie 17. Ekspozycję będzie można następnie zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum aż do czerwca 2027 roku. Kąpino z powiatu wejherowskiego i Połuchowo z powiatu puckiego znalazły się w gronie finalistów tegorocznego konkursu Piękna Wieś Pomorska. O tytuł najpiękniejszej wsi województwa rywalizuje łącznie 13 miejscowości. Komisja ocenia m.in. wygląd i zagospodarowanie przestrzeni, zaangażowanie mieszkańców, pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych. Osobno wybierana jest także najpiękniejsza zagroda, gdzie pod uwagę brane są estetyka obejścia oraz rozwiązania ekologiczne. Dla naszego regionu szczególnie ważna będzie więc rywalizacja Kąpina, reprezentującego powiat wejherowski oraz Połuchowa z powiatu puckiego. Obie miejscowości powalczą o główną nagrodę z 11 innymi finalistami z całego Pomorza. Zwycięzców poznamy w poniedziałek 19 października podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Konkurs Piękna Wieś Lamborska organizowany jest już po raz 33. Gdynia ogłosiła przetarg na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków na Babich Dołach. Inwestycja ma stworzyć warunki do rodzinnej pieczy zastępczej i jednocześnie zapewnić pełną dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Powstaną dwa budynki mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaplanowano m.in. zadaszenia, oświetlenie, zejście do ogrodu i nowe nasadzenia. Każdy z domów ma być wyposażony w gruntową pompę ciepła, a woda deszczowa będzie gromadzona w specjalnych zbiornikach i wykorzystywana w ogrodzie deszczowym. Prace obejmą również budowę nowej sieci wodociągowej przy ulicy Rybaków oraz przyłączy do kilku istniejących budynków komunalnych. Na realizację projektu Gdynia pozyskała ponad 5,6 miliona złotych z funduszy europejskich oraz 660 tysięcy złotych z budżetu państwa. W przyszłości obiekty mają mieć możliwość zmiany funkcji. Po osiągnięciu przez wychowanków pełnoletności rodzinne domy dziecka będą mogły zostać przekształcone w rodzinne domy pomocy.
0: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Za nami ósma kolejka piątej ligi. W grupie Gdańsk 1 Sal Ostrumia pokonał tylko Lechią Gdańsk 2-1, a rezerwy weekend luźno wygrały z Orłem Trąbki Wielkie 4-1. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie APGKS Kowale z Latarnikiem Choczewo. Dużo bramek padło w innych meczach. Bałtyk Gdynia rozgromił na wyjeździe Amatora Kiopino 8-0, a KS

0: faszynoproną Osieczanką Ścią aż 10-3. Orlen Tarada zremisował z Jaguarem 2 Gdańsk 2-2. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Orła Straszyn z MKS-em Władysławowo. Z kolei Gdynia 2 Gdańsk podzieliła się punktami z GKS-em Kolbudy po remisie 1-1. W grupie słupskiej Lech Lemberg wygrał na wyjeździe z Gryfem 2 Słupsk 3-2. Start Łeba przegrał z Myśliwcem Tuchomiej 2-5, a Start Miasto pokonał Piasta Czuchów 1-0. Jantar Łuska zwyciężył Pomorze Potęgowo 2-1, aby Tobia Bytów takim samym wynikiem pokonała Kaszubią Studzienicę. Słubia Kobylnica wygrała z KS-em Wunkówko 6-2, Granit Kończewo pokonał Sokoła Wyczechy 3-1, a Skotawia Demnica Kaszubska zremisowała ze Stalą Jesierzyce 1-1. Zmieniamy dyscyplinę. Lifestyle Catering Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z Orkanem Sochaczew 14-31 w meczu rugby 6 kolejki Ekstraklasy. Do przerwy gospodarze prowadzili 24-7. Po zmianie stron gdynianie zmniejszyli straty, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania i przełamać niekorzystnej pasy na boisku w Sochaczewie. Pierwsze punkty zdobył Orkan, Arka odpowiedziała karnym przyłożeniem. Gospodarze szybko odzyskali jednak prowadzenie i do przerwy zbudowali 17-punktową przewagę. Po zmianie stron gdynianie ruszyli do odrabiania strat. Punkty zdobył Radosław Rakowski i było już tylko 24-14. Końcówkę spotkania zakłóciła bójka na boisku, po której obie drużyny kończyły mecz w 13-osobowych składach. W ostatniej akcji Orkan zdobył jeszcze przyłożenie, ustalając wynik na 31-14. Mimo porażki Arka pokazała się z dobrej strony w starciu z faworyzowanym rywalem. Gdynianie wciąż czekają na przełamanie na sochaczewskiej Marakanie, gdzie nie wygrali od 12,5 roku. Nie zmieniamy dyscypliny. Rugbyści Lechii Gdańsk z kolejnym zwycięstwem. W minionej kolejce biało-zieloni pokonali na wyjeździe Spartę Jarocin 53-25. Gdańszczanie przez całą drugą połowę grali w osobieniu poczworony Karsela Aleksandra Czerniaka, a mimo to powiększyli przewagę i zdobyli punkt bonusowy. Do przerwy Lechia prowadziła 27-20. Po zmianie stron podopieczni gdańskiego klubu nadal skutecznie wykorzystywali błędy rywali. Przyłożenia zdobywali m.in. Erik Ngobo, który popisał się blisko 60-metrowym rajdem, oraz Lechan Torien. Swoje pierwsze przyłożenie w ekstralidze zaliczył także Wojciech Owczarski. W końcówce spotkania biało-zieloni przypieczętowali zwycięstwo, powiększając różnicę punktową do 28. Na zakończenie 10. kolejki pierwszej ligi Lechia Gdańsk pokonała na wyjeździe Stal Rzeszów 2-1 i awansowała na 4. miejsce w tabeli. Bramki dla biało-zielonych zdobyli Blanota i Danyło Bezkorowanej. Gdańszczanie zrealizowali plan, choć końcówka spotkania przyniosła sporo nerwów. Lechia objęła prowadzenie w 36. minucie. Po błędzie gospodarzy Artur Szach uruchomił Blanutę, a napastnik gdańskiej drużyny pokonał bramkarza płaskim strzałem. 4 minuty później było już 2-0. Po rzucie rocznym do siatki głową trafił Danyło. Wcześniej oba zespoły zmarnowały rzuty karne. Po przerwie Lechia nie wykorzystała dwubramkowej przewagi do końca. W 77. minucie Buksa zdobył gola kontaktowego dla Stali, przez co końcówka była bardzo nerwowa. Gdańszczanie utrzymali jednak prowadzenie i wywieźli z Rzeszowa komplet punktów. Teraz przed Lechią jedno z najważniejszych spotkań tej części sezonu. W niedzielę o godzinie 20.30 biało-zieloni zmierzą się w derbach Trójmiasta z Arką Gdynia. Na Polsat Plus Arenie Gdańsk spodziewanych jest około 37,5 tysiąca kibiców. Z piłki nożnej przechodzimy do biegania. 117 zawodników wystartowało w pierwszym biegu pod wieżą w Lęborku. 5-kilometrowe zawody w parku imienia Bolesława Chrobrego zakończyły inauguracyjną edycję korony biegów powiatu lęborskiego. W rywalizacji mężczyzn najszybszy był Alan Mechliński, który pokonał trasę w 18 minut i 3 sekundy. Drugie miejsce zajął Paweł Bulman, a trzeci był Tomasz Miszkiewicz. Wśród kobiet zwyciężyła Ilona Szymańska-Miszkiewicz z czasem 21 minut i 39 sekund. Na kolejnych miejscach uplasowały się Alicja Majewska i Justyna Dereń. Bieg pod wieżą był jednym z 5 wydarzeń tegorocznego cyklu. Korona biegów powiatu lęborskiego ma zachęcać mieszkańców do aktywności fizycznej, integrować lokalną społeczność i promować region. Organizatorem niedzielnych zawodów było Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Do gdyńskiego biegu niepodległości pozostał już tylko miesiąc. Zapisy internetowe trwają do 27 października, a uczestnicy będą mogli wybrać m.in. bieg główny na 10 km, marsz Nordic Walking oraz krótsze dystanse dla dzieci i młodzieży. Listopadowe zawody będą finałem Grand Prix Gdyni 2026. W klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z 3 biegów: lutowego, czerwcowego i listopadowego. Obecnie w rywalizacji biegowej prowadzą Dawid Jankowski i Jebet Valentin, a w Nordic Walking Maciej Wiśniewski i Magdalena Beczek. Na najlepszych zawodników czekają nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz wśród najszybszych uczestników biegu głównego przewidziano 1500 zł, za drugie 1000, a za trzecie 500 zł. Po zakończeniu zapisów internetowych będzie można jeszcze zgłosić się w biurze zawodów, ale liczba dodatkowych pakietów będzie ograniczona. Gdyński bieg niepodległości zakończy tegoroczny cykl ulicznych imprez biegowych w mieście. Szczegółów szukajcie na stronie Gdyńskiego Centrum Sportu. Weekend Luźno pewnie pokonał w Wydajnym Świecie w meczu 12. kolejki 3. ligi. Luźnianie wciąż stąpają po piętach liderowi tabeli Polonii Środa Wielkopolska. Po poprzedniej niespodziewanej wyjazdowej porażce z Zelaną Toruń 1-3 Luźnianie chcieli się zrehabilitować z wyżej notowanym rywalem w Wydajnym Świecie, która tydzień wcześniej wysoko przegrała z Polonią 0-4. Mecz przy ulicy Mickiewicza lepiej rozpoczęli gospodarze. Weekend od 9 minuty prowadził po trafieniu Jędrzeja Zająca. Po zmianie strony Luźnianie potwierdzili, dlaczego są jedną z najskuteczniejszych drużyn w lidze zarówno w ofensywie, jak i obronie. W 53-70 minucie Piotr Kurbel dołożył kolejne dwa trafienia i ostatecznie weekend wygrał 3-0.
1: Jestem Wojciech Wilczyński, dyrektor sportowy klubu. Jest to zespół, który postawił nam wysoko.

0: poprzeczkę. Mimo wszystko mamy swoje cele, o które walczymy. Tydzień temu przegraliśmy dla niektórych sensacyjnie z Elaną Toruń. Natomiast dobrze o tym wiemy, że Elana Toruń jeszcze 2 tygodnie wcześniej urwała punkty w Środzie Wielkopolskiej, a wczoraj wygrała znowu z Kluczewem, więc to też nie jest taki słaby zespół. Ta liga do końca będzie nieprzewidywalna i nie ma tutaj zespołu, który będzie seryjnie wygrywał. Trzeba walczyć co tydzień o swoje.
1: Po 12 kolejkach weekend jest na drugim miejscu ze stratą 2 punktów do Polonii Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Twierdza Lęborg wciąż nie zdobyta. W 11 kolejce pomorskiej 4. ligi miejscowo Pogoń pokonała Sokoła Bożepole Wielkie 2-1. Wypomoczał wypowiedzi trener gospodarzy Mateusz Michniewicz podkreślił, że był to dla jego zespołu trudny mecz.
2: Ciężkie dla nas spotkanie. Spodziewaliśmy się tego, bo wiemy, że Sokół to jest drużyna z dużą jakością indywidualną. Są naprawdę ta seria, która ich teraz spotyka, troszkę niefartowna. My o tym wiedzieliśmy, nie zlekceważyliśmy tego spotkania i pierwsza połowa była naprawdę bardzo dobra. Początek drugiej połowy też całkiem niezły. Stworzyliśmy sobie jeszcze parę sytuacji. Gdzieś po stracie w środku boiska Sokół nas skontrował, zdobyli bramkę na 2-1 i zaczęła się nerwówka dla nas. Musieliśmy się niżej cofnąć, zdominowali nas pod koniec i było nam ciężko. Na szczęście w mądry sposób się wybroniliśmy, to czego nie daliśmy rady wybronić. Bardzo pewnie w bramce spisywał się Patryk Labuda, z czego bardzo się cieszę, bo to pokazuje, że pod nieobecność Maćka to nasza bramka jest w dobrych rękach i właśnie po to Patryka latem ściągaliśmy. Gratulacje dla zespołu, bo to taki mecz przepchnięty charakterem, gdzie byliśmy na granicy, ale udało się nam zwyciężyć i to jest dla nas wszystkich najważniejsze.
1: Lęborczanie wygrali dotychczas wszystkie 5 spotkań przed własną publicznością. Z 23 punktami plasują się na 5. pozycji. Sokół jest na 10. miejscu. Pozycję w czołówce w tabeli na 4. miejscu utrzymał Gryf Wejherowo. Podopieczni trenera Mateusza Czaj pokonali na wyjeździe Chojnczankę 2-Chojnice 3-1. Na Gryfitu w gole zdobyli Mateusz Gołajski, Tristan Kowalewski oraz Kasper Tomczak. Ze zwycięstwa cieszyli się też Gryfici ze Słupska. W Gniewinie pokonali miejscowy Stolem 1-0. Bramka na wagę zwycięstwa padła w 27 minucie. Na listę strzelców pisał się Patryk Dąbrowski. W tabeli Gryf Słupski jest na 6. miejscu, a Stolem na 15.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.